0: W wyborach federalnych jej partia chce zdobyć 40% głosów. Czy AfD ma realne szanse, aby przyjąć władzę w Niemczech w kolejnych wyborach federalnych? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski rozmawiał z Łukaszem Jasińskim, analitykiem do spraw Niemiec z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1: Wybory landowe mają swoją specyfikę, jednak Niemcy są bardzo mocno zróżnicowane wewnętrznie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to jest potwierdzenie pewnego trendu. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, w różnych landach, a także na szczeblu federalnym, alternatywa dla Niemiec odnosi sukcesy, zyskuje na poparciu. No, na poziomie federalnym według sondaży zajmuje od dłuższego czasu pierwsze miejsce, to jest 27-28% w zależności od badania. W Saksonii-Anhalt otarła się o większość bezwzględną, co prawda jej nie zdobyła, ale no, wydaje się, że ma pewne możliwości stworzenia rzeczywiście rządu. Zobaczymy, jak będą wyglądały najbliższe tygodnie. Nie ulega wątpliwości, że w Niemczech narasta także takie zmęczenie i znużenie tymi dotychczasowymi partiami, takimi jak Hadecja, Socjaldemokracja, no i AfD na tym rozczarowaniu rosnącym i na obawach o przyszłość, które w Niemczech są dość powszechne, z pewnością dużo zyskuje.
2: No właśnie, AfD już od wielu lat jest partią znaną jako partia skrajnie prawicowa, partia, która ma na swoich sztandarach hasła antymigracyjne. Czy to jest tak, że społeczeństwo niemieckie się tak bardzo radykalizuje, tak bardzo przechodzi w stronę skrajnej prawicy, czy jednak to jest trochę tak jak analogicznie z wyborcami Konfederacji? Nie każdy wyborca Konfederacji w Polsce ma poglądy skrajnie prawicowe. To są ludzie zniechęceni do tego duopolu PO-PiS.
1: Nie chcę tutaj się odnosić do polskiej polityki, natomiast to, co wynika z wyborów, chociażby w Saksonii-Anhalt, to jest fakt, że po pierwsze alternatywa dla Niemiec przyciąga głosy rozczarowanych wyborców innych partii, ale po drugie, co jest bardzo ciekawe, ona mobilizuje nowe segmenty wyborców, czyli mobilizuje osoby, które nigdy wcześniej na wybory po prostu nie chodziły, dając im jakieś poczucie sprawczości, poczucie uczestniczenia właśnie w jakimś politycznym przełomie. To jest też tak, że w Saksonii-Anhalt bardzo dużą rolę odegrał kandydat na premiera Ulrich Siegmund i cała kampania wyborcza, która była niezwykle profesjonalna. Mówi się wręcz, że to była kampania w amerykańskim stylu. Młody polityk, uśmiechnięty, świetnie nawiązujący kontakt z tłumem i przekaz bardzo pozytywny. Oczywiście hasła antymigranckie są rdzeniem tej partii, prawda? Pomysły takie, żeby od pierwszego dnia przeprowadzać masowe deportacje, żeby na przykład na poziomie szkolnym tworzyć osobne klasy dla dzieci migrantów, osobne klasy dla niemieckich dzieci, ale to wszystko jest przykrywane przez taki amerykański, pozytywny, PR-owski przekaz. I prawda, na wiecach wyborczych AfD chociażby rozdawano piwo, kiełbaski, można się z tego śmiać oczywiście, ale
2: to trafia do ludzi.
1: Tak, przeciętny wyborca, kiedy widzi młodego, uśmiechniętego człowieka, który jest dowcipny, który nie jest w swoim przekazie w żaden sposób agresywny, to zadaje sobie pytanie, dobrze, a to taki człowiek rzeczywiście jest radykałem? Przeciętni wyborcy nie interesują się mocno polityką i no, nie wiedzą na przykład, że w otoczeniu Ulricha Siegmunda są osoby przez wiele lat związane mocno czy bliskie ruchowi neonazistowskiemu. No ale sam kandydat jest tą uśmiechniętą fasadą takiego politycznego radykalizmu. Co więcej, no, na poziomie samego landu widać bardzo wyraźnie, że biorąc pod uwagę bardzo słaby wynik wyborczy CDU, bo to jest partia, która nie tylko straciła władzę w tym landzie po raz pierwszy od 20 lat, ale no, straciła ponad połowę wyborców, to jest ledwie 17%. No zapewne AfD też trafiła na taki moment generalnego znużenia wyborców i znużenia mieszkańców tego landu rządami Hadecji, które trwały naprawdę bardzo długo.
2: No właśnie, ale jak można wyjaśnić ten zwrot Niemców w stronę partii populistycznej i skrajnie prawicowej partii, która w pewnym sensie próbuje trochę zaprzepaścić te dekady tej polityki niemieckiej, która była oparta o tolerancję, o otwarte granice, o takie przyjazne też stosunki ze swoimi sąsiadami?
1: No AfD tutaj operuje taką bardzo prostą i dość, można powiedzieć, naiwną nostalgią za przeszłością, prawda? Za czasami, kiedy Niemcy były bogate, kiedy walutą była marka niemiecka, kiedy w cudzysłowie nie było migrantów albo było ich bardzo, bardzo niewielu. I to trafia do ludzi, którzy czują się coraz bardziej zagubieni. Niemcy tkwią w stagnacji gospodarczej. Teraz co prawda pojawiły się sygnały ożywienia, ale to wszystko jest jeszcze mało i to nie dociera do, zwłaszcza do portfeli wyborców. Natomiast dużo jest sygnałów mówiących o tym, że właśnie chociażby Volkswagen planuje bardzo głębokie cięcia gospodarcze. Do tego także dochodzi specyfika chociażby samej Saksonii-Anhalt, a to jest mianowicie land, który mierzy się z bardzo głębokimi problemami demograficznymi. Od zjednoczenia Niemiec, bo to jest land położony na terenie dawnej NRD, od zjednoczenia Niemiec on utracił 1 000 000 mieszkańców. Z 3 000 000 do około 2. Więc osoby tam mieszkające często czują się trochę takie zapomniane przez tą politykę, przez tych polityków na szczeblu federalnym. No i głosowanie na AfD trochę też jest rodzajem ukarania tego politycznego establishmentu jako tego, który sobie z różnymi problemami po prostu nie radzi.
2: Patrząc na wybory w Saksonii-Anhalt, AfD, alternatywa dla Niemiec, ma realne szanse, żeby przejąć władzę w kolejnych wyborach?
1: Czy na poziomie federalnym trzeba pamiętać, że to jest jednak partia, która ma, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, 27-28% głosów. Być może ten wynik w Saksonii-Anhalt spowoduje, że złapiona wiatr w żagle i osiągnie tę psychologiczną barierę 30%. Ale to w dalszym ciągu oznacza, że 70% wyborców jest przeciwko AfD. Uważam, że na poziomie federalnym prawdopodobnie ta partia w dalszym ciągu będzie izolowana, tak jak do tej pory, co oznacza, że perspektywy na to, żeby przejęła władzę w jakiejś formie szczeblu federalnym, są jednak dość odległe. Natomiast niewątpliwie sukces w Saksonii-Anhalt i ewentualne powołanie przez tę partię rządu, to nie jest jasne, są różne scenariusze możliwe, ale jest ona bliska tego, na pewno rozpocznie taką dużą debatę na temat no nie tylko kierunków polityki obecnego rządu, ale także na temat taktyki czy wręcz strategii pozostałych partii wokół AfD, bo ta strategia izolowania tej partii, ona jest w izolacji od samego początku, od kilkunastu lat. Powtarzanie, że to jest partia, zresztą zgodnie z prawdą, ekstremistyczna, że to jest partia prorosyjska, mająca dziwne powiązania na przykład z Chinami, że to po prostu zwyczajnie na wyborców nie działa, a być może jest kontrproduktywne. Być może właśnie paradoksalnie tej partii pomaga, no bo tworzy się taki jasny podział. Z jednej strony te tradycyjne partie i polityczne establishment, a z drugiej strony AfD, która właśnie nigdy nie rządziła, więc ma jakby czystą hipotekę. Także myślę, że zwłaszcza na niższych szczeblach ten kordon sanitarny wokół AfD będzie stopniowo kruszał na różne sposoby. Ale tutaj jeszcze wiele scenariuszy jest możliwych.
0: Usłyszał reporter RMF FM Jakub Rybski od Łukasza Jasińskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Gazety zaczęły pisać, że mam raka, że jestem chory, czy nie mam żadnego raka, choruję na depresję, choruję to tak mocno, miewałem epizody depresyjne, a poza tym doszedłem z sobą do ładu, jeśli chodzi o jedzenie.
1: Tym razem do rozmowy zaprosiłem Olka Klepacza z formacji Nieżywych Schabów. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina trzecia, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Czas na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od Francji. Trwa tam akcja ratunkowa po groźnym wypadku pociągu pasażerskiego. Rannych jest ponad 40 osób. Nawet 17 miliardów złotych. Tyle ma kosztować budowa stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. W faktach sprawdzimy też, jak poszło maturzystom na egzaminach poprawkowych. Będzie też sport. Nasi siatkarze w Mistrzostwach Europy zmierzą się dzisiaj z Izraelem. Około 140 strażaków skierowano do akcji ratunkowej po wypadku kolejowym we Francji. Przypomnę, na trasie Rouen-Caen późnym wieczorem wykoleił się pociąg pasażerski. Podróżowało nim 180 osób, rannych jest ponad 40 pasażerów. Jak podają francuskie media, pociąg zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Jeden wagon przewrócił się, a cztery wypadły z szyn. Ukrainiec, który próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z magazynkiem załadowanym ostrą amunicją, ma trafić do zamkniętego ośrodka dla cudzoziemców. Taką decyzję podjęła Straż Graniczna, która chce wydalenia cudzoziemca. O szczegółach reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: To polecenie nie zawiera daty, ponieważ do tej pory prokuratura nie zmieniła zastosowanych wobec podejrzanego o nielegalne posiadanie amunicji środków zabezpieczających. Chodzi o zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. W tej sytuacji komendant straży zdecydował, że na deportację 44-latek będzie czekał w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Śledczy wciąż ustalają, dlaczego mężczyzna chciał wejść z amunicją na teren targów tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy z udziałem przedstawicieli rządu. Podejrzany złożył wyjaśnienia, współpracuje ze śledczym, jednak oni nie ujawniają jego tłumaczeń. Wciąż są weryfikowane, usłyszałem.
0: Porodówka w zachodniopomorskim Stargardzie po 2 miesiącach przerwy wraca do działania. Z czego wynikała ta przerwa? O tym reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Pod koniec czerwca po gwałtownym deszczu na sali porodowej pojawiły się pęknięcia w ścianach. Konieczny był remont. Władze szpitala obawiały się, że do powstania tych szczelin mogła przyczynić się budowa powstającego tuż obok zakładu opiekuńczo-leczniczego. Na szczęście dla oddziału i pacjentek okazało się, że potrzebny będzie tylko niewielki remont. Sala porodowa została więc odmalowana, pojawiło się trochę nowego sprzętu i specjalna sala dla ojców. Placówka wznowiła też zabiegi ginekologiczne. Za kilka dni ma ruszyć jeszcze przyszpitalna szkoła rodzenia.
0: Koszt utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce wyniesie od 15 do nawet 17 miliardów złotych. Zakomunikował wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To kwota, którą wyda nasz kraj. Decyzja w sprawie lokalizacji oraz funkcjonowania bazy mają zapaść w niedługim czasie i będzie ona należała do prezydenta USA. Nowy Jork chce, żeby 11 września był nie tylko dniem pamięci. 25 lat po zamachach amerykańska metropolia chce wykorzystać tę datę także do przygotowania się na kryzys w przyszłości. Co jest w planach, to wyjaśni amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Ma powstać międzyresortowy zespół odpowiedzialny za to, żeby najważniejsze instytucje mogły działać również podczas poważnego kryzysu, bo zagrożenia w 2026 roku wyglądają inaczej niż ćwierć wieku temu. To nie tylko terroryzm, ale również cyberataki, ekstremalne zjawiska pogodowe czy awarie infrastruktury. I dlatego tegoroczna rocznica stawia bardzo współczesne pytanie, nie tylko jak Nowy Jork pamięta 11 września, ale czy jest gotowy na następny wielki kryzys.
4: Matura w faktach RMF FM.
0: Język angielski wypadł najlepiej wśród przedmiotów obowiązkowych na tegorocznej maturze. Tak wynika z raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Poznaliśmy ostateczne wyniki, które uwzględniają też sierpniowy egzamin poprawkowy. Najtrudniejsza dla maturzystów znów była matematyka. Jak poradzili sobie z poprawką? Sprawdził to nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Egzamin z matematyki w sierpniu poprawiła prawie połowa, dokładnie 45% zdających. W tym roku wyniki matur w skali całej Polski są minimalnie lepsze niż rok temu. Teraz egzaminu nie zdało 13% maturzystów, a rok temu prawie 14%. Najwyższe wyniki matur, średnio na poziomie ponad 90%, są w liceach ogólnokształcących, a najniższe poniżej 80% wśród absolwentów techników.
0: Nasi siatkarze wracają do gry w Mistrzostwach Europy. W Sofii, stolicy Bułgarii, biało-czerwoni zmierzą się dzisiaj z Izraelem. To trudniejszy przeciwnik od Portugalii, z którą Polacy wygrali w setach 3-0.
6: Mamy świadomość tego, że wszystko nie funkcjonuje jeszcze tak jak należy, ale też z drugiej strony wiemy, że ciężko jest utrzymać koncentrację w spotkaniu z takim przeciwnikiem, gdzie nawet jeżeli ty czegoś nie zrobisz tak dobrze, jak powinieneś, to ten przeciwnik cię za to nie karze.
0: Mówił Marcin Nowakowski ze sztabu reprezentacji. W naszej grupie Bułgaria wygrała wczorajszy mecz z Portugalią bez straty seta. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Posłuchajmy.
7: Ile będziemy jeszcze tolerować skandaliczne działania Grzegorza Brauna? On teraz się udał pod Hrubieszów z młotem, niszcząc pomniki ukraińskich, także żołnierzy, czy on mówi upowców, banderowców. No to jest kolejne jego działanie na rzecz destabilizacji sytuacji w Polsce.
8: Panie redaktorze, ja mogę odpowiadać za swoją działkę. Ja tego nie toleruję, dlatego że pan Braun ma zakaz wchodzenia do Sejmu oraz jego osobową partię usunąłem z Konwentu Seniorów. Niech każdy odpowiada za swoją sferę. To, co robi pan Braun, uważam za obrzydliwe, głupie, cyniczne. Uważam, że jest to absolutny radykalizm. Uważam, że linia prorosyjska, linia antyludzka w wielu wymiarach, antyukraińska, antyżydowska, antyniemiecka, antygejowska, no generalnie rzecz biorąc
7: no
8: po
7: tak,
8: prostu...
7: Ale on jeździ po Polsce z góralami, którzy też mają zasłonięte jedno oko, filmuje się no i robi sobie kampanię wyborczą także przed sądem.
8: Proszę pana, no ale w tej sprawie, znaczy gwarantuję panu, że z góralami z oczyma zasłonięte do Sejmu nie wejdzie.
7: Dobrze, to pytanie Macierewicza, Antoniego Macierewicza, który wczoraj z pistoletu na farbę strzelał do uczestników protestu przeciwko miesięcznicy. Coś będzie się działo? No tu po jest ktoś pierwszy, już pana zainteresował.
8: Po raz pierwszy będę człowiekiem, co prawda tutaj u pana i powiem, co myślę tak naprawdę głęboko z serca i emocjami. To, co zrobił pan Kaczyński z tej miesięcznicy, w stosunku do swojego brata, który zginął w wypadku, to jest po prostu pan nawet nie wiem, jak to nazwać, to jest jakaś tragifarsa, to znaczy naprawdę wykorzystywać śmierć swojego brata do tego, żeby co miesiąc o sobie przypominać, żeby wprowadzać ludzi, moim zdaniem, rozchwianych emocjonalnie, takich jak Macierewicz, którzy z plastikowym pistoletem latają tam przy tym pomniku. To jest po prostu coś, co myślę, że brat pana Kaczyńskiego by patrzył na to ze zdziwieniem, ohydą, dystansem i myślałby...
7: Ale będą konsekwencje wobec Macierewicza?
8: Proszę pana, ale są tacy ludzie, na których nie ma kary, bo ta kara wynika moim zdaniem z tego, że jemu w głowie powinno się zmienić, a nikt tego nie wprowadzi. To jest człowiek, który wypadek i tragiczny wypadek uzasadniał i patrzył, kto go spowodował poprzez puszki, parówki. Takie rzeczy trzeba przypominać. Ludzie mają krótką pamięć. Chociaż ludzi oczywiście wszystkich trzeba szanować i naród polski jest rozsądny.
7: Ale czyli nie będzie konsekwencji wobec posła Macierewicza.
8: Ale co mam zrobić? Mamy mu zabrać plastikowy pistolet? Bo spójrzcie państwo rano w piątek na to wszystko z dystansem. Mówią mi, panie marszałku, nie wiem, Włodku, wyciągnij konsekwencje w stosunku do posłanki, która udaje psa i szczeka.
7: A tu będą konsekwencje teraz, takim razie?
8: No dobrze, no ale panie redaktorze, niech pan na mnie spojrzy. Ja mam 66 lat, no mam jakieś życie za sobą, mam nadzieję, że jakieś przed sobą. Czy ja mam na przykład udawać weterynarza i sprawdzać szczepienia? No to przecież to są jakieś absurdy. Znaczy ja patrzę na to z olbrzymimi, otwartymi oczyma, chociaż powinienem mieć olbrzymie zamknięte oczy. Patrzę na tę głupotę i sobie zastanawiam się, kiedy ludzie zobaczą, że w tym PiSie po prostu są ludzie, którzy są absurdalnie głupi po prostu, tak? No jak można szczekać na sali sejmowej? Pytanie jest, jak
7: no,
8: to realnie...
7: No posłanka mówi, że ona się odwoływała do Kłodzka i chciała przemówić językiem, który jedynie rozumie PSL i Koalicja Obywatelska i do skandalu pedofilskiego.
8: Po pierwsze, to jest głupie. Po drugie, muszę panu powiedzieć, że widziałem naprawdę ludzi, którzy chodzili za wicemarszałkinią Wielichowską z tego środowiska i pytali się jej, czy ma psa i czy jak ma psa, to go, tego psa traktuje jako partnera, czy go wyprowadza jako właściciel psa. Wie pan, to są tak rzeczy ohydne, tak rzeczy głupie. Ja nie mówię, że ręce opadają, bo ja nie należę do ludzi bezradnych, ale niech pan powie, no co zrobić, jeżeli się opowiada, jestem za granicą i opowiadam szefowi parlamentu, nie wiem, francuskiego albo niemieckiego i mówię tak. Wie pani co, bo tam są dwie kobiety. To jest tak, że my mamy takiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który po prostu uciekł z kraju, bo nakradł. I ma zarzuty. Potem mówię, mamy taką posłankę, która szczeka na sali. Potem mówię, mamy takiego posła, który w miesięcznicę tragedii lata z pistoletem plastikowym.
7: Chcę pan powiedzieć, że pan nic nie może, tylko się pośmiać.
8: Nie. Ja nie to, że nic nie mogę, tylko popatrzcie na to w ten sposób. Jak to opowiadać? Przecież to jest jakaś granica absurdu. Jak patrzę na Suskiego, na Mateckiego, jak patrzę na Czarnka, który jest profesorem, jak słucham tego, co oni opowiadają, to mówię, Bóg was opuścił. Bóg was opuścił.
7: To z wnioskiem, że Bóg ich opuścił, na razie zakończymy ten temat. Kraków i wybory prezydenckie. Lewica zebrała podpisy ostatecznie, chociaż media donosiły, Nowa Lewica, że tam były jakieś kłopoty wewnętrzne dość mocne.
8: Ale to kłamstwo.
7: W Nowej Lewicy. To kłamstwo.
8: To absolutne kłamstwo i ludzie, którzy to opowiadają, po prostu starają się walczyć z Darią Gosek Popiołek, dlatego że jej się boją. Wybaczamy to. Wszystkie te komitety, poza komitetem pana Gibały, który w drugim rzucie zebrał więcej podpisów, zebrały mniej więcej plus minus 5000 podpisów.
7: Konfederacją, która nie zebrała.
8: Poza Konfederacją, która nie zebrała, ale też chyba zebrała 5, ale tam część była niezakwalifikowana. W związku z tym to jest jakby średnia.
7: A na co liczycie w tych wyborach? Bo sondaże wynik... Na drugą turę.
8: Tak, i zaraz powiem dlaczego, bo to nie jest opowieść z cyklu szczekanie, chodzenie z pistoletem plastikowym albo ucieczka przed odpowiedzialnością. Były cztery badania. W tych czterech badaniach Daria Gosek-Popiołek w jednych była na drugim miejscu, w trzech była na trzecim miejscu. W związku z tym mamy prawo liczyć na drugą turę. W drugiej turze, jak wiemy, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć, co wiemy po wyborach prezydenta.
7: Ty głowa pełna marzeń, tak. Przede wszystkim wtedy się wszystko może zdarzyć.
8: I mamy takie marzenia, dlatego że Daria Gosek-Popiołek jest posłanką drugi raz z Krakowa, miała świetne wyniki. Jest bardzo racjonalna, spokojna, pełna energii.
7: Ale analitycy mówią, Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Trzecie miejsce dla Lewicy, to będzie sukces.
8: No dobrze, ale ja znam analityków, często na ten temat rozmawiam. Przypomnę badania. Badania były cztery w tej sprawie. Łukasz Gibała był cztery razy na pierwszym miejscu, Monika Piątkowska trzy razy na drugim i raz była Daria Gosek-Popiołek na drugim, raz na trzecim. Tyle w tej sprawie.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Za chwilę wybije godzina czwarta, to oznacza, że czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy od śledztwa w sprawie telewizji Biełsat. Zarzuty usłyszało dwóch przedsiębiorców podejrzanych o wyrządzenie szkody w wysokości prawie 9 milionów złotych. W faktach również niepokojące informacje z Bliskiego Wschodu, a także o kolejnym pakiecie pomocy dla Ukrainy. Zielone światło dała Komisja Europejska. Będzie też o teatralnym konflikcie w Szczecinie. Są zarzuty w śledztwie dotyczącym telewizji Biełsat. Chodzi o wyrządzenie szkody w wysokości prawie 9 milionów złotych telewizji Polski, w ramach której działa białoruska stacja. Podejrzani to dwaj przedsiębiorcy, którzy mieli świadczyć na rzecz nadawcy usługi informatyczne. O szczegółach Krzysztof Zasada.
1: Krzysztof M. miał w latach 2020-2023 wykonywać fikcyjne usługi dla Biełsatu, wprowadzając w błąd szefostwo telewizji i pobierając wynagrodzenie. Wystawił prawie 400 faktur na ponad 4,5 miliona złotych. Z kolei Szymon P. doprowadził telewizję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, zawyżając wartość świadczonych usług o ponad 4 miliony złotych, wystawiając prawie 300 faktur. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów, złożyli krótkie wyjaśnienia, orzeczono wobec nich policyjne dozory, odebrano im paszporty, a także zastosowano poręczenia majątkowe w kwocie 170 i 200 tysięcy złotych. To postępowanie prowadzone jest z zawiadomienia likwidatora TVP.
0: Praca strategicznego ropociągu Wschód-Zachód została wstrzymana. Poinformowało o tym Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej. To efekt ataków, do których doszło w rejonie Rijadu i Medyny. Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód. W ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Rijadu w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz. Tym szlakiem państwowy koncern naftowy Aramco przesyłał ostatnio znacznie zwiększone dostawy ropy do portów nad Morzem Czerwonym. Sprzymierzenie z Iranem rebelianci Huti przejęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego. Zajęli wyspę Perim leżącą na północ od Bab al-Mandab oraz portowe miasto Dżubat przy samym wejściu do tej cieśniny. Odbywa się nią transport ropy i gazu. Stała się ona drugim kluczowym przesmykiem po wybuchu konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej. To miał być sposób na ukrócenie groźnych zachowań drogowych, okazał się jednak nie do końca skuteczny. W ubiegłym tygodniu w miejscu tragicznego wypadku na ulicy Solnej w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo, a ich kilkumiesięczne dziecko zostało ciężko ranne, zainstalowano progi zwalniające zgodnie z życzeniem mieszkańców. Efekt dla części z nich był rozczarowujący. O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
2: Okazuje się, że kierowcy znaleźli sposób na ominięcie progów, bo przejeżdżają między nimi. Przy tym manewrze przekraczali podwójną linię ciągłą i temu przyjrzała się policja. Tylko za to wykroczenie wystawiono od początku tygodnia 30 mandatów. Były także kary za przekroczenie prędkości w tej okolicy, ale nie tylko.
3: Policjanci zwracali uwagę na stan techniczny pojazdów. Mieszkańcy skarżą się też, że generują one zbyt duży hałas.
2: Jak mówił mi Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, z tego powodu zatrzymano kilka dowodów rejestracyjnych. Niebawem przy progach mają być zainstalowane specjalne elementy, które uniemożliwią przekraczanie linii ciągłej między progami.
0: Komisja Europejska zatwierdziła nowy pakiet pomocy o wartości ponad 6 miliardów euro dla Ukrainy. Obejmuje przede wszystkim zakup pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Przyjęcie pakietu ogłosił w Brukseli europejski komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius. Muzealny magazyn zamiast teatralnej sceny. Teatr Współczesny w Szczecinie z początkiem nowego roku ma opuścić budynek przy gmachu Muzeum Narodowego. Jest scena Nowe Sytuacje i teatralne zaplecze.
4: Stolarnia, warsztat ślusarza, magazyn kostiumów, pracownie krawieckie. Najdziwniejsze dla mnie jest to, że komuś przeszło w ogóle przez myśl, że może pozbawić mieszkańców Szczecina jednej ze scen teatru po to, żeby zrobić tam magazyn.
0: Mówił Maciej Litkowski, aktor teatru. Jak wyjaśnia rzeczniczka muzeum Magdalena Giętkowska-Gierat, magazyn jest potrzebny na czas remontu.
5: Teatr Współczesny zaproponował Muzeum Narodowemu w Szczecinie właśnie magazyn zewnętrzny. My wysłaliśmy nasze wytyczne dotyczące takiej przestrzeni. Czekamy na konkretną propozycję. Takiej propozycji jeszcze nie otrzymaliśmy.
0: Remont w muzeum ma rozpocząć się za 2 lata. W 2030 roku gotowa ma być nowa własna siedziba Teatru Współczesnego. A co w międzyczasie? Nie wiadomo.
6: fakty na sportowo.
0: A na koniec o kolejnym sukcesie naszej młodzieżówki w Mistrzostwach Świata Kobiet do lat 20. Polki odniosły trzecie zwycięstwo w turnieju, pokonały Benin aż 4-1. Bohaterką meczu Zuzanna Grzywińska, zdobywczyni 3 bramek.
7: Jesteśmy bardzo, bardzo zadowolone z naszych rezultatów. Jestem bardzo dumna z całej drużyny, ponieważ ten cały wysiłek, co włożyłyśmy, po prostu się opłacił. 3 mecze, 3 zwycięstwa i oby tak dalej.
0: Wcześniej Polki wygrały 3-0 z Argentyną i 2-1 z Meksykiem. Tym samym wywalczyły awans do 1/8 finału.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka. Und der lieben Glauben.

0: Radio RMF 24. Radio informacyjne.
1: Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Radio RMF 24.
1: And now to sing this lovely bell, here is Mama Cat's.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już jutro po 18:00.
2: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ignobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach zaraz wybije piąta. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Ostrzejsze przepisy dla poprawy bezpieczeństwa na torach. Chodzi m.in. o wyższy mandat od funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. W faktach także o ustawie Lex Szarlatan, która zamiast do Sejmu trafi do konsultacji. Utwór jeden, gitarzystów dziesiątki. Na koniec o wyjątkowym muzycznym wydarzeniu w Katowicach. Nowe przepisy dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców wjeżdżających na przejazdy kolejowe na czerwonym świetle zakładają zwiększenie kompetencji Straży Ochrony Kolei, dowiedział się reporter RMF FM. Projekt ustawy zostanie przedstawiony we wtorek na najbliższym posiedzeniu rządu. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Projekt ustawy zakłada, że funkcjonariusze SOK-u będą mogli, tak jak policjanci, nakładać wysokie mandaty karne dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
2: Będziemy zrównywać prawo funkcjonariuszy SOK-u do funkcjonariuszy policji, tak aby mogli oni na tych samych zasadach nakładać mandaty, jeżeli dojdzie do takich sytuacji.
1: Mówił mi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Obecnie za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych. Funkcjonariusze SOK-u dotychczas mogli nakładać sankcje w wysokości tylko 500 zł. To ma się właśnie zmienić. Nowe przepisy proponowane przez rząd zakładają także odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za to wykroczenie. Ustaliłem także, że za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia.
0: 4 osoby zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w ramach śledztwa dotyczącego przemytu papierosów z Białorusi do Polski przy wykorzystaniu balonów meteorologicznych.
3: Obywatela Białorusi podejrzanego o organizowanie wysyłki papierosów z Białorusi do Polski oraz udział w zorganizowanej grupie zajmującej się przemytem wyrobów tytoniowych funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymani na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Warszawie. Kolejną osobę, obywatela Polski podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą, zatrzymano na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy.
0: Jak wyjaśnia podpułkownik Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, obaj mężczyźni zostali już aresztowani. Kolejni dwaj członkowie szajki wpadli w Białymstoku. Zastosowano wobec nich dozór policyjny. Sejm nie zajmie się w najbliższych tygodniach rządową ustawą Lex Szarlatan i kontrpropozycją prezydenta w tej sprawie, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o przepisy, które mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycyną i przed znachorami. W sierpniu prezydent nie podpisał ustawy, która miała umożliwić Rzecznikowi Praw Pacjenta nakładanie w takich sytuacjach kar w wysokości nawet 1 000 000 zł. Karol Nawrocki zaproponował nowelizację kodeksu karnego i wprowadzenie nowego przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to mogłoby grozić nawet 15 lat więzienia. Obie ustawy mają trafić teraz do szerokich konsultacji, zanim zajmie się nimi parlament. Czara goryczy się przelała, mówią przedsiębiorcy z Doliny Bobru i zapowiadają złożenie pozwu zbiorowego przeciwko firmie Tauron Ekoenergia. Po tym, gdy ruszył remont zapory plichowickiej, osady zna zbiornika zanieczyściły rzekę. W efekcie przez całe lato obowiązuje zakaz pływania po Bobrze. Nie działają przystanie, wypożyczalnie kajaków, a w pensjonatach nie ma gości. Nie ma też obiecanej pomocy.
4: Nie możemy w nieskończoność liczyć na to, że coś się wydarzy. Wszyscy tak mamy takie poczucie, że biorą nas takie przeczekanie, zmęczenie, że sami po prostu już odpuścimy.
5: Jest pani załamana?
4: Czasami mam takie czarne myśli. Zawsze uważam, że to jest moje miejsce na ziemi, a czasami teraz mam takie wątpliwości, czy to była dobra decyzja, żeby całe swoje oszczędności, serce włożyć tutaj w to. No mam nadzieję, że to się odmieni.
0: Mówi Małgorzata Smoter-Glinda, która prowadzi agroturystykę przy samej rzece. Poszkodowani kompletują dokumenty, by wykazać przed sądem ogromne straty.
6: Są i takie fakty.
0: Muzyczne święto z okazji 161. urodzin Katowic. Na scenie na rynku stanął wczoraj zespół Jam, a przed sceną ustawiły się dziesiątki gitarzystów. I wszyscy wspólnie wykonali jeden z najpopularniejszych utworów Jamu, czyli Naiwne Pytania.
7: Może nie zna po tytule, ale po treści piosenki, że ważne są tylko te chwile, także to na pewno każdy to zna.
8: Bardzo piękne przeżycie. Te uczucie, to wszystko tu jednakowo grało, no nie da się opisać.
9: Widzę wzruszenie.
8: No, bardzo wzruszony jestem.
9: I jak się grało?
10: Bardzo przyjemnie. Długo trzeba było utrzymywać te same chwyty, to troszkę boli, ale było dobrze.
0: A na katowickim rynku był reporter RMF FM Marcin Buczek. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 6.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest 6:00, czas na poranne fakty w RMF FM. Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszam. Przywrócono ruch pociągów po katastrofie w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Maszyniści natomiast strajkowali, domagając się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Mamy też ważne informacje dla kierowców z Krajowej Dziewiątki w Świętokrzyskiem. A koniec tego wydania faktów będzie śpiewający. Jest 6:00, zaczynamy fakty o poranku. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu przywrócony. Odbywa się po jednym z dwóch torów z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę, a na przejeździe kolejowym do 20 km. Dziś zostaną wznowione prace na drugim z torów. Wczoraj ekipy techniczne podniosły wagony, które w środę wykoleiły się, gdy ciężarówka uderzyła w pociąg na przejeździe kolejowym. Na miejscu była dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, jak wyglądały te prace naprawcze?
2: Specjaliści najpierw przenieśli lokomotywę i najbardziej uszkodzone wagony na skarpę kolejową. Później z torowiska usunięto wagony, które były w lepszym stanie. Postawiono je na torach i odholowano. Trzeba było też wymienić słupy trakcyjne oraz zamontować ponad kilometr nowej sieci trakcyjnej. Pracownicy kolei nadal pracują nad położeniem nowych torów. Uszkodzone podkłady kolejowe zastępowane są nowymi. Do tych robót wykorzystywana jest podbijarka torowa, która nie tylko ustawia szyny na podkładach, ale również utwardza teren torowiska, by zapewnić bezpieczeństwo przejazdów.
1: 12 godzin z kolei trwał wczorajszy protesty maszynistów. Pociągi zwalniały przed przejazdami kolejowymi, kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. Według PKP PLK w tym czasie około 700 pociągów przejechało z opóźnieniem, a 67 zostało odwołanych. Rekordzistą Ślązak relacji Szczecin Główny - Przemyśl Główny z 335-minutowym opóźnieniem. Związkowcy tłumaczyli akcję obawami o bezpieczeństwo po środowym wypadku w Sokolnikach Suchych, w którym zginęła jedna osoba.
3: Ci ludzie z tyłu nam ufają i siadają do pociągu, nie zastanawiają się, czy dojadą do celu bezpiecznie. Oni nam ufają, oni dojadą do celu bezpiecznie i my też tego chcemy. A jak sami widzicie, nie zawsze się to udaje. I te wypadki, jakbyśmy przeanalizowali ostatnie, one ciągle progresują, tak? Każdy kolejny jest tragiczniejszy. Mamy czekać, aż cały pociąg się wywali i wszyscy zginą?
1: Mówił Sebastian Piernik ze Związku Zawodowego Maszynistów. PKP Intercity zapewnia, że w weekend pociągi powinny kursować normalnie. Kierowcy, wy musicie uważać na Krajowej Dziewiątce w Świętokrzyskiem. W Lipniku ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Kolbuszowej. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. W 25. rocznicę zamachów z 11 września w Stanach Zjednoczonych oddano hołd ofiarom oraz tym bohaterom, którzy ratowali życie po atakach na World Trade Center. W ceremonii w Pentagonie, gdzie samolot uderzył w zachodnie skrzydło budynku, wzięli udział prezydent Donald Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth. Tamtego dnia wszyscy byliśmy Nowojorczykami, każdy z nas, wszyscy byliśmy Nowojorczykami, ale byliśmy też wszyscy Amerykanami, byliśmy jedną rodziną, byliśmy patriotami. Wróg mógł zniszczyć to, co zbudowały amerykańskie ręce, ale nie mógł dotknąć ducha walki, ognia i miłości w naszych wielkich amerykańskich sercach. Tak, mówił w Pentagonie Donald Trump. Musieli zmierzyć się z ćwierkaniem, skrzeczeniem lub pijaniem. W Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Wzięło w nich udział 20 zawodników. Ptasi śpiew w wykonaniu człowieka można było usłyszeć przed Pałacem Kultury i Nauki.
4: Numer popisowy to będzie Kulik Wielki. Brzmi on mniej więcej tak.
5: A jest jakiś ptak, którego się boisz?
6: Bardzo słabo gwiżdżę, więc wszystkie takie właśnie ćwierkające, wróblowate.
5: Sam oceń. To była mewa.
4: To była mewa, tak.
5: No, jakoś rozpoznałem.
1: Wczorajsze mistrzostwa musiały więc pójść śpiewająco. A z uczestnikami konkursu rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: Od 15 do nawet 17 miliardów złotych. Tyle Polska jest gotowa przeznaczyć na budowę stałej bazy dla amerykańskich wojsk w naszym kraju. Poinformował o tym szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi są już w fazie finałowej, a ostateczna decyzja może zapaść w najbliższych tygodniach lub miesiącach. Miały zwiększyć bezpieczeństwo, kierowcy znaleźli jednak sposób, jak je omijać. Mowa o progach zwalniających, które pojawiły się na ulicy Stolnej w Krakowie. To właśnie tam pod koniec sierpnia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko, mające zaledwie kilka miesięcy, zostało ciężko ranne. O szczegółach nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
1: Ta ulica od jakiegoś czasu jest dokładnie obserwowana przez funkcjonariuszy, bo pomimo ustawionych progów zwalniających, kierujący pojazdy już znaleźli na nie sposób.
2: No takie niepokojące zachowanie kierowców, którzy chcą ominąć te progi zwalniające, przekraczają podwójną linię ciągłą, która jest między nimi.
1: Mówił mi Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Aby utrudnić takie manewry, na ulicy Solnej mają być zainstalowane specjalne elementy, które uniemożliwią przekraczanie linii ciągłej między progami.
3: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
0: Izrael kolejnym rywalem Polaków w Mistrzostwach Europy w siatkówce. Po zwycięstwie 3-0 nad Portugalią czas na kolejny test dla biało-czerwonych. Początek meczu w Sofii o 15. Izrael to drugi najniżej notowany zespół grupy B, zajmuje aktualnie 29. miejsce w światowym rankingu. Ten rok ma jednak całkiem udany. Dobrze radził sobie w lidze europejskiej, w której w pierwszej fazie odniósł komplet 6 zwycięstw. Już teraz zapraszam na fakty sportowe o poranku, pierwsze o godzinie 8, a także na kolejne fakty RMF FM już za niecałe pół godziny przedstawię Tomasz Waryński.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Tak jak pan premier zapowiadał, tak samo też ja powiedziałem, że będziemy wszystkich tych cwaniaków, którzy wykorzystują swoją pozycję, no, rozliczali i wypalali gorącym żelazem.
2: Tam doszło do protekcji politycznej?
3: Tego nie wiem.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Rząd chce zaostrzyć kary dla kierowców po tragedii w Sokolnikach Suchych. Nowe przepisy już w przyszłym tygodniu. W faktach informacje z polskich dróg są utrudnienia na trasie S6 w Pomorskim i na Krajowej 50 na Mazowszu. Poza tym niezwykły koncert dżemu w Katowicach z okazji 161. rocznicy powstania miasta. Jest 7, zaczynamy poranne fakty RMF FM. Rządzący przygotowują nowe przepisy dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców w związku z środową tragedią w Sokolnikach Suchych. Nowy projekt ma zostać przedstawiony już w przyszłym tygodniu. Zakłada on odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Z kolei za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia.
1: Przystąpimy do pilnych prac legislacyjnych. I jako Ministerstwo Infrastruktury pracujemy nad zmianami legislacyjnymi. Oczywiście one są interdyscyplinarne. Zmiany dotyczące bezpieczeństwa w ruchu dotyczą zarówno Ministerstwa Infrastruktury, jak i Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja podjąłem się koordynacji tych działań, tak aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy.
0: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rządzący chcą, aby te nowe kary weszły jeszcze w tym roku. Zderzenie z samochodu osobowego z ciężarówką na trasie S6 w pobliżu węzła Leśnica między Skórowem a Lęborkiem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Uważajcie też na Krajowej 50 w Aleksandrowie na Mazowszu. To odcinek Wiskitki-Sochaczew. Tam przewróciła się ciężarówka. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Czy jazda samochodem staje się luksusem, czy przez rosnące ceny paliw i kosztów utrzymania kierowcy chętniej przesiadają się do pociągów? O to pytaliśmy wczoraj w naszej informacyjnej stacji RMF24 w cotygodniowym cyklu Twoje zdanie. Co mówili kierowcy i pasażerowie?
2: Jadę do pracy do Poznania, to przy zniżce 33% to mam albo 13 albo 19 zł. Natomiast samochodem nawet nie myślę o tym, bo myślę, że dbam o swój dobrostan. Także nawet nie przeliczam tego.
3: Czysto, wygodnie, szybko. Nie stoimy w korkach.
4: Ekonomiczne względy też przemawiają ku temu, żeby jeździć pociągiem? Jednak?
3: To zależy ile osób, nie? Jak samochodem, jak mniej osób, to lepiej pociągiem. Jak więcej, to lepiej samochodem. Ale pociągiem teraz się fajnie jeździ.
0: Usłyszał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat. 60% absolwentów szkół średnich, którzy w sierpniu przystąpili do matury poprawkowej, zdało egzamin. Takie wyniki podała wczoraj Centralna Komisja Egzaminacyjna. Fakty na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Dzień dobry. Najwięcej maturzystów poprawiało egzamin z matematyki i to udało się prawie połowie. Matematykę w sierpniu poprawiło dokładnie 45% tych, którzy nie zdali jej w maju. W tym roku wyniki matur w skali całej Polski są minimalnie lepsze niż rok temu. Teraz egzaminu nie zdało 13% maturzystów, rok temu prawie 14%. Maturzyści, którzy w sierpniu zdawali egzamin poprawkowy, komentowali, że tegoroczne wakacje w dużej mierze upłynęły im właśnie na nauce.
6: Raczej tak leciałam po wszystkim, żeby te wszystkie pewniaki sobie powtórzyć, żeby było dobrze.
5: Najwyższy odsetek absolwentów, którzy zdali tegoroczną maturę, średnio na poziomie ponad 90%, jest w liceach ogólnokształcących, a najniższy poniżej 80% w technikach.
0: To było niecodzienne muzyczne wydarzenie z okazji 161. rocznicy powstania Katowic. Wczoraj zagrał tam zespół Dżem, ale był to występ jedyny w swoim rodzaju, bo piosenkę Naiwne Pytania zespół wykonał razem z gitarzystami, którzy mimo ulewnego deszczu pojawili się przed sceną.
7: Takie wydarzenie jednak po prostu przyciąga ludzi, którzy są jakoś podobni charakter, którzy mają po prostu podobny charakter i mi się wydaje, że to jest coś takie fajne.
8: Jestem pełen uznania, leję, a wy chcecie grać.
7: No, chcemy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie.
9: Ostatni moment zdążyłem, także zaraz coś nastroję sobie, mojego Epifona i będziemy grali.
10: Bardzo piękne przeżycie. Te uczucie, to wszystko tu jednakowo grało, no, nie da się opisać.
8: Widzę wzruszenie.
10: No, bardzo wzruszony jestem.
8: I jak się grało?
11: Bardzo przyjemnie. Długo trzeba było utrzymywać te same chwyty, to troszkę boli, ale było dobrze.
0: Na katowickim rynku był wczoraj reporter RMF FM Marcin Buczek, a u nas kolejne fakty za pół godziny. Zapraszam o 7.30.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: Problemy z przejazdem na S5 na Dolnym Śląsku w rejonie węzła Krniczno. Ciężarówka uderzyła w oznakowanie prac drogowych. Zamknięty jest prawy pas w kierunku Poznania. O poranku ruch wahadłowy na Krajowej 9 w miejscowości Lipnik w Świętokrzyskiem. To jest odcinek Opatów-Kolbuszowa. Auto osobowe zderzyło się tam z ciężarówką. Bieszczadzki Park Narodowy podsumował wakacje. Co wynika ze statystyk, o tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: O niemal 15% mniej turystów weszło do Bieszczadzkiego Parku Narodowego w lipcu, mniej w porównaniu z lipcem zeszłego roku. Sierpień był pod tym względem słabszy od zeszłorocznego o niespełna 13%. Mniej turystów to mniej pieniędzy w kasie parku, który musi zarobić na utrzymanie szlaków, w tym tak zwanych schodów na tarnicę. Najbardziej oblegany szczyt, na który weszło tego lata ponad 87 tysięcy turystów. Zapewne niebawem pojawią się kolejni, bo przed nami jesień i piękne kolory drzew, a żeby sprawdzić, czy już jest złoto, wystarczy zerkać na obraz z kamer na stronie parku.
0: W Krakowie sobotni poranek pochmurny i deszczowy, no a to oznacza, jak mówią grzybiarze, że za kilka dni w lasach, miejmy nadzieję, zaroi się od borowików i podgrzybków.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina 8, czas na najświeższe fakty, a temat dla was Tomasz Weryński.
1: Zaczynamy od ważnej informacji z Warmińsko-Mazurskiego. W lesie znaleziono fragmenty balonu, sprawę bada policja. Szczepienia przeciw COVID-19 później niż zapowiadano miały ruszyć jeszcze w tym tygodniu. Za chwilę też pierwsze o poranku fakty sportowe RMF FM i wieści z piłkarskiej ekstraklasy. Fragmenty balonu znaleziono w lesie w miejscowości Świdry Kościelne w powiecie Piskim w województwie warmińsko-mazurskim. Został on zabezpieczony, powiedział nam przed chwilą aspirant sztabowy Piotr Jabłoński z policji w Piszu.
2: W dniu wczorajszym około godziny 19 powiadomiły osoby będące na grzybach, że na drzewie ujawniły wiszący fragment balonu. Co to za balon i jego przeznaczenie będzie dopiero ustalane, zostało zabezpieczone.
1: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Za pół godziny program Sprawdzam na antenie RMF FM. Gośćmi Krzysztofa Ziemca będą Michał Szczerba, europoseł KO i Maciej Konieczny, poseł partii Razem. Polecamy fakty o 8.30. Dopiero pod koniec września pierwsi zainteresowani dostaną bezpłatną nową szczepionkę przeciwko koronawirusowi, ustalił dziennikarz RMF FM. Punkty szczepień od wczoraj mogą zamawiać zapas tego zaktualizowanego preparatu w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pierwotnie szczepienia miały ruszyć w tym tygodniu. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jakie są pierwsze wolne terminy?
3: W kilku punktach szczepień na Mazowszu dostałem informację, że zapisać można się najwcześniej na 28 dzień września, czyli za ponad dwa tygodnie. Przychodnie i apteki na razie czekają na dostawy preparatu. Krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii, profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, potwierdza, że to jeszcze musi potrwać.
4: Jesteśmy na etapie dopiero sprowadzenia do aptek. Między drugą połową a końcem września to jest realny termin.
3: W tym roku inaczej wyglądają zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Nie ma na razie e-skierowań. To oznacza, że zapisać trzeba się bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie w przychodni albo w aptece, która działa jak punkt szczepień. W tym tygodniu w Polsce potwierdzono prawie 1000 zachorowań na COVID-19. Infekcje najciężej przechodzą seniorzy i właśnie im preparat jest zalecany w pierwszej kolejności.
1: Gdyby Chiny chciały wejść i otworzyć fabrykę, żeby tu produkować swoje samochody, nie miałbym nic przeciwko, powiedział Donald Trump w wywiadzie pokazanym wczoraj przez Fox News. Zaznaczył jednocześnie, że nie zgodzi się na import chińskich aut. O takiej możliwości coraz częściej mówią demokraci. Politycy, zwłaszcza z Michigan, gdzie znajduje się centrum przemysłu motoryzacyjnego USA, ostrzegają, że wejście chińskich aut na rynek zniszczyłoby krajowe firmy. Teraz samochody z Chin nie są sprzedawane w Stanach Zjednoczonych. Dopuścił je natomiast Meksyk. W tym kraju powstaną też fabryki chińskich aut. Na podobny krok zdecydowała się również Kanada. Katowice mają 161 lat. Miasto świętuje już od wczoraj. Na dziś zaplanowano kolejny urodzinowy koncert w strefie kultury. Wystąpią m.in. Kasia Sienkiewicz, Sisters i Wonky One. Początek o 16. Miasto to przede wszystkim mieszkańcy, więc zapytaliśmy katowiczan, za co lubią Katowice.
5: My tu mieszkamy już 28 lat. Przedtem mieszkaliśmy w Tychach, jeszcze przedtem w Zabrzu. Na początku nie chciałam się przeprowadzić z Tychów do Katowic, bo było bardzo brudno tutaj. A jak tu przyjeżdżałam, to byłam załamana. Ale w tej chwili bym się stąd nie wyprowadziła nigdzie.
6: Jest dobrze.
5: Jest czysto.
6: Zmienia się miasto?
5: Zmienia się i to na lepsze.
6: Za co pan lubi Katowice?
7: Dobrze, ludzie są, dużo zieleni jest, obrzeża są genialne.
1: Z katowiczanami rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Fakty sportowe RMF FM, Patryk Serwański.
9: Dzień dobry. Raków Częstochowa przerywa serię porażek w piłkarskiej ekstraklasie pod wodzą nowego trenera Tomasza Kaczmarka. Częstochowianie pokonali 2-1 Motor Lublin.
10: Dzisiaj poczułem naprawdę na boisku, jaka tu jest jakość liderów, jak dużo w tej szatni jest osobowości i naprawdę cieszę się dla tych chłopaków.
9: Podsumował Kaczmarek. W Krakowie czwarte w sezonie domowe zwycięstwo Wisły. Biała Gwiazda wygrała 2-0 z Jagiellonią Białystok. Nowego trenera ma za to łódzki Widzew. Aleksandra Wukowicza zastąpił Mateusz Stolarski, do końca poprzedniego sezonu związany z Motorem. Teraz zapewnia, że Widzew będzie grał odważnie, tak jak lubelska drużyna pod jego wodzą.
11: Czasem kończyło się to fantastycznymi zwycięstwami, czasem musieliśmy przełknąć gorycz porażki, ale chciałbym, żeby właśnie kibic Widzewa utożsamiał się z taką drużyną, o jakiej tutaj się w społeczeństwie mówi.
9: No a szansa na pokazanie tego nowego stylu w niedzielnym meczu w Warszawie z Legią. Aleksander Zwieriew i Ben Shelton zagrają w finale US Open. Zwieriew bez straty seta pokonał w półfinale Karena Khachanova. Shelton stracił jednego seta w meczu z Francesem Tiafoe. Dziś późnym wieczorem kobiecy finał. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. 6 z 7 tegorocznych rund Mistrzostw Europy już za Mikołajem Marczykiem i Szymonem Gospodarczykiem. Dwa razy udało się wjechać na podium. Jak swój poziom jazdy w tym roku ocenia nasz kierowca rajdowy?
12: Widzę to w taki sposób, że pierwsze 3 rajdy były poniżej poziomu z zeszłego roku. Potem rajd polski był na podobnym poziomie do tego, co reprezentowaliśmy rok temu. Natomiast to, co się wydarzyło na rajdzie Barum i na rajdzie Walii, oceniam, że widzę w tym pewien postęp względem zeszłego sezonu.
9: No, Marczyk i Gospodarczyk walczą ciągle o wicemistrzostwo Europy. Wszystko rozstrzygnie rajd w Portugalii, zaplanowany na drugą połowę października.
0: Radio RMF 24. To jest ten moment, kiedy warto zrobić sobie poranną kawę i rozsiąść się chociaż na moment w fotelu i posłuchać porannego programu Radia RMF 24. Andrzej Kochut, witam serdecznie, zostaję tu z wami na najbliższe 2 godziny. Zaczniemy nieco poważnie, bo od gruźb, które wysyła pod adresem Europy Putin, ale potem będzie też optymistycznie. Czy Amerykanie mogą coś z tym zrobić? Zostańcie koniecznie z nami.

0: I tak zaczynamy ten sobotni poranek w radiu RMF 24. Władimir Putin stwierdził, że rozmieszczenie wojsk europejskich na Ukrainie będzie oznaczać wojnę z Rosją. Utrzymywał, że zagrożenie ze strony Rosji, która w 2022 roku rozpoczęła wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, nie istnieje.
1: My nie ugrażamy.
0: Nie grozimy krajom europejskim, ani nie zamierzamy im grozić. Po co mielibyśmy to robić? Nikt chyba nawet nie bierze pod uwagę, że nie mamy żadnych podstaw do konfliktu z Europą. Wszystkie kwestie zostały uregulowane w następstwie II wojny światowej. A to, co wydarzyło się później, po rozpadzie Związku Radzieckiego, odbyło się za zgodą Federacji Rosyjskiej jako następczyni ZSRR. Wszystko to jest sprzeczne z tamtymi ustaleniami, godzi w nasze interesy i jest niezgodne z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego oraz Kartą Narodów Zjednoczonych, podkreślał Putin. Rosyjski prezydent utrzymywał też, że przywódcy krajów europejskich zachęcają swoje państwa do wojny z Rosją i że społeczeństwa zdają sobie z tego sprawę. Putin w ten weekend bierze udział w szczycie BRICS w Nowym Delhi.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: To jest sobotni poranek RMF 24, a my przenosimy się w stronę Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu, bo w przyszłym tygodniu Amerykańska Izba Reprezentantów ma głosować nad ustawą, która może znacząco zwiększyć presję gospodarczą na Rosję. Tej sprawie oczywiście pilnie przygląda się nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, jakie są szczegóły tej projektowanej ustawy?
1: Dzień dobry. Projekt przewiduje nowe sankcje m.in. wobec Władimira Putina, rosyjskich oligarchów, firm wspierających rosyjski przemysł zbrojeniowy czy instytucji finansowych. Ale najważniejszym elementem są cła sięgające nawet 100% na towary z państw, które należą do największych importerów rosyjskiej ropy i gazu. To rozwiązanie ma uderzyć nie tylko bezpośrednio w Rosję, ale także w kraje, które kupując rosyjską energię pomagają Moskwie finansować wojnę. Wśród największych odbiorców wymieniane są przede wszystkim Chiny, Indie, ale także m.in. Węgry, Słowacja czy Turcja. O tym, że należy przyjąć mocniejsze sankcje wobec Rosji, mówiło się także przy okazji zakończonej w Dallas w Teksasie konwencji Partii Republikańskiej. Mówiło się o mocniejszym kursie. I tutaj zaczyna się polityczny problem. Projekt został już przytłaczającą większością głosów przyjęty w Senacie. 86 senatorów było za, 11 przeciw. W Izbie Reprezentantów sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. Demokraci obawiają się, że ustawa daje Donaldowi Trumpowi zbyt dużą swobodę w nakładaniu ceł także na sojuszników Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, administracja Trumpa nie sprzeciwia się projektowi. Poparcie wyraził m.in. sekretarz stanu Marco Rubio. Na przyjęcie ustawy mocno naciska również Ukraina. Pytanie brzmi więc, czy Kongres rzeczywiście zdecyduje się na tak mocny ruch wobec Rosji? Na razie odpowiedź nie jest oczywista. Więc Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy za tą relację. A jaką decyzję podejmie Izba Reprezentantów, to oczywiście będziemy dla Was sprawdzać. O tym będziemy Was informować w radiu RMF 24. Relację przygotował Paweł Żuchowski. Dziękujemy raz jeszcze.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Kulisy ataków z 11 września. Co było celem czwartego z porwanych samolotów? Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Czas na fakty, jest 8:30.
1: Polska jest gotowa na przyjęcie na stałe amerykańskich żołnierzy. Koszty inwestycji po stronie polskiej wyniosą od 15 do 17 miliardów złotych, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy. Szef MON podczas wizyty w Birczy na Podkarpaciu stwierdził wczoraj, że stała obecność żołnierzy amerykańskich to cel, o który Polska zabiega od wielu lat, a teraz negocjacje weszły w fazę finałową. Niemal 2,5 promila alkoholu w organizmie miał kierowca, który w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Próbował też uciekać przed policjantami. 36-latek noc spędził w areszcie. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty, stracił prawo jazdy, a auto trafiło na policyjny parking. Kamienica przy Pomorskiej 2, miejsce, przez które w czasie wojny przeszli aresztowani przez gestapo krakowscy konspiratorzy. Dziś działa tu miejsce pamięci. W ten weekend Muzeum Krakowa organizuje Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Jedno z wydarzeń przypomni historię Józefy Machaj-Milkowej, działaczki podziemia.
2: Bohaterskiej kobiecie aresztowanej przez gestapo, okrutnie torturowanej i w Krakowie, i w Zakopanem. Ostatecznie straciła życie w więzieniu Montelupich. Kobieta o nieprawdopodobnej energii, bardzo dobrze zorganizowana, można powiedzieć, że była takim szefem sztabu takiej organizacji konspiracyjnej, która nazywała się Tajna Organizacja Wojskowa. Nikogo nie wydała, mimo tych bardzo brutalnych tortur.
1: Opisuje Tomasz Stachów, kierownik oddziału Pomorska Muzeum Krakowa. W poniedziałek Muzeum Krakowa oraz IPN zapraszają uczniów krakowskich szkół w wieku od 13 do 19 lat na grę miejską.
3: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
1: Krzysztof Ziemiec zaprasza na program publicystyczny Sprawdzam. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam. Będziemy dzisiaj sprawdzać. Będziemy Macieja Koniecznego, Partia Razem. Dzień dobry, panie pośle. Michał Szczerby, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Na razie go nie ma, więc zaczynamy tylko od Partii Razem. Premier, który otrzymał specjalny raport CIA, od paru dni zresztą mówi o poważnych zagrożeniach dla Polski i wschodniej flanki NATO. Jak pan myśli, czy w tej sytuacji może my wszyscy Polacy powinniśmy wiedzieć, co w tym raporcie się znajduje, tak żeby się ewentualnie przygotować, albo przynajmniej posłowie czy prezydent powinien tego wiedzieć?
5: Myślę, że od paru miesięcy premier Tusk wychodzi i mówi, że sytuacja jest bardzo poważna, że jest realne zagrożenie i często wypowiada się mało precyzyjnie. W związku z czym można domyślać się, że tym zagrożeniem może być wszystko, od lokalnych aktów sabotażu po pełnoskalową agresję czy napaść Rosji na któryś z krajów NATO, niekoniecznie na Polskę, być może na kraje bałtyckie. I to generuje takie ogólną atmosferę zagrożenia, które, jak rozumiem, dla władzy może być korzystna, jeżeli chodzi o mobilizację
4: czyli
5: emocji.
4: Czyli premier straszy?
5: No premier straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeżeli faktycznie to zagrożenie jest tak realne i tak bliskie, zagrożenie na dużą skalę, to wydawałoby się, że państwo polskie powinno być bardziej aktywne, chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi, w kwestii obrony cywilnej, w kwestii osobistego bezpieczeństwa i jak się zachować w wypadku kryzysu. Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
4: Powinno jakieś specjalne posiedzenie Sejmu zostać zwołane, takie może zamknięte, ale jednak dla was, przynajmniej już taka informacja polityków była czytelna.
5: Mam doświadczenie takie z zamkniętymi posiedzeniami zwoływanymi, w tym i także za poprzedniej władzy, że one służą raczej temu, że jak się nie ma nic do powiedzenia, to się robi zamknięte posiedzenie, wtedy jest, można stworzyć atmosferę, że coś tam super ważnego padło, ale nie pamiętam takiego posiedzenia, na którym być może przed wybuchem wojny w Ukrainie faktycznie to wtedy te informacje były istotne i faktycznie się potwierdziły, ale było też wiele takich posiedzeń, które służyły właśnie ukryciu tego, że chcemy zrobić atmosferę zagrożenia, ale nie mamy konkretów.
4: To wszystko jest ściema. Za przeproszeniem, no bo wczoraj prezydent też, właściwie jego człowiek, szef kancelarii, apelował, żeby prezydent też taką wiedzę dostał. Chyba odzewu nie ma, więc na razie pewnie nie dostał. No to może premier i jego ministrowie gdzieś tam straszą po to, żeby efekt takiej tak zwanej flagi wywołać. Jak jest strach, to wtedy ludzie wokół rządu się
5: skupiają. Ja bardzo bym chciał, żeby to wszystko była ściema, ale te też wydaje się, że to zagrożenie wobec słabnącej Rosji tak naprawdę, która jest coraz bardziej zdesperowana i chce mieć taki trochę last shot, ostatnią szansę na zaatakowanie, sprowokowanie, przetestowanie Zachodu po to, żeby jakoś na własnych warunkach móc tą wojnę zakończyć. Wydaje się być realna, także to jest potwierdzane nie tylko przez polskie, ale też amerykańskie służby, media, które donoszą, więc jakieś zagrożenie jest. Chodzi tylko o to, że premier wypowiada się o tym na tyle nieprecyzyjnie, że można dopowiedzieć sobie wszystko, więc ludzie słysząc coś takiego mogą się bać, że zaraz rosyjskie czołgi wjadą do Polski i stąd też wydaje się, że bardziej konkretny język, bardziej konkretne definiowanie zagrożeń byłoby bardziej na miejscu.
4: To mówił Maciej Konieczny, Partia Razem, Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, dotarł do nas, panie pośle. Rozmawialiśmy o tym, że premier mówił i minister Siemoniak również o takim jakimś bardzo dużym zagrożeniu w najbliższym czasie ze strony chyba Rosji, tak? Dla wschodniej flanki NATO i Polski. I tutaj pytałem, czy my Polacy może powinniśmy taką wiedzę od premiera dostać wszyscy, albo przynajmniej wy posłowie na jakimś zamkniętym posiedzeniu. No i prezydent też wczoraj, jego ludzie apelowali, żeby coś prezydent wiedział. Chyba na razie nic.
6: Po pierwsze, pan premier dostał raport od szefa CIA po wizycie pana ministra Siemoniaka w Waszyngtonie, więc ma świeże informacje. Oczywiście i w Parlamencie Europejskim, w którym pracuję, takie informacje otrzymujemy oczywiście w trybie niejawnym. I o nich, tak powiem, szczegółowo nie możemy mówić, ale rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
4: No to jak mamy się szykować, tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina
6: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani. To nie są tylko fundusze SAFE, 150 miliardów 150 miliardów złotych, naprawdę 180 miliardów.
4: No wczoraj premier też się chwalił, tak, Niedźwiedzie między innymi, ale my Polacy, nie wiem, jakby coś złego się stało, powinniśmy wiedzieć, jak się nawet zachować. Wczoraj Mateusz Morawiecki, czyli były premier, apelował i mówił tak, siły polityczne muszą wiedzieć, jaki jest poziom gotowości wojska i służb, czy wzmocniono ochronę granic, czy państwo jest przygotowane na prowokacje, sabotaż, cyberataki.
6: To pan Morawiecki był premierem 8 lat, nie wiedział, jak się przygotować na ataki, jak się przygotować na sabotaż. To jest oczywiste. Widzimy za informacje i znamy te przypadki, które dzieją się w Polsce. W Skarżysku Kamiennej, w fabryce komponentów dronowych, WB Group i tak dalej. Mamy pełną sytuację i mamy pełny ogląd sytuacji i NATO z nami we wszystkich działaniach współpracuje. Co więcej, pracujemy nad nową perspektywą finansową po 2028. Mamy nowy Europejski Fundusz Konkurencyjności, 131 miliardów euro. Mamy instrument łączący Europę 18 miliardów na mobilność wojskową. Trwają w tej chwili regulacje w Parlamencie Europejskim. Jedną z nich prowadzę na temat mobilności wojskowej, które zamierzają wejść w przyszłym roku i wejdą w przyszłym roku i dotyczą tego, żeby transport, przemieszczanie się wojska, sprzętu było maksymalnie
4: natychmiastowe. Tak. No to jeszcze jedno pytanie, bo tutaj jak pana jeszcze nie było, mówiliśmy o tym, że być może specjalne posiedzenie Sejmu, takie przynajmniej zamknięte, ale dla was informacja
6: Jakbym był Karolem Nawrockim, to bym zaczął od Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to dobry format, sprawdzony podczas poprzednich prezydentur przekazywania informacji szefom partii.
4: Na razie jego minister mówi, że nie ma informacji prezydent i dlatego nawet nie wie, czy powinien
6: zwołać. Który minister mówi?
4: Boguski. Że czeka na informację.
6: Pan minister Boguski wielu rzeczy, panie redaktorze, nie ma. Jest po prostu symbolem bezradności, a w tej chwili zakłopotania dla swojego środowiska politycznego, forsując lobbystyczną ustawę, która była przygotowana w fazie prezydenckim, a później zonda poprawki, za które osobiście odpowiadam.
4: No to kończymy ten, znaczy inaczej, zawieszamy ten temat, wrócimy w internecie. Jeszcze zapytam w tej części dużej radiowej o to, co może się dziać wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo szef BBN-u wczoraj napisał, że w związku z informacjami na razie medialnymi o możliwych działaniach formacji podległych MSW wobec Trybunału, skierowałem do MSW pismo z żądaniem ich niezwłocznego potwierdzenia lub zaprzeczenia, jeżeli takie działania są planowane. Prezydent oczekuje przedstawienia ich podstaw prawnych oraz faktycznego uzasadnienia. Zapytam, jakie są plany władzy wobec Trybunału Konstytucyjnego, czy może dojść jakiegoś, nie wiem, siłowego wejścia, bo niektórzy politycy tak mówią. Opozycji.
6: No, to nie jest chyba oczekiwanie władzy, tylko oczekiwanie obywateli. No, od 10 lat Trybunał jest niszczony i nie jest źródłem problemów i przykładem jaskrawych patologii, a nie służy obywatelom jako rozstrzygający w kwestiach zgodności ustaw z konstytucją, czy rozpatrujący skargi konstytucyjne, więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, każda kadencja ma prawo wybrać swoich sędziów. Ta kadencja również wybrała odpowiednią ilość na wakujące stanowiska. Niedługo zaczyna się również kadencja pana sędziego doktora Macieja Berka i widzę te fikołki, które wykonuje Bogucki i jego ludzie w kancelarii. wybór i czwórki dotychczas, od której nie przyjął prezydent ślubowania, jak i pana doktora Macieja Berka, był prawidłowy.
4: To jeszcze 20 sekund
6: prezydent
4: zostało,
6: nie ma,
4: więc...
6: prezydent,
5: ja bym chętnie się wypowiedział, mam wrażenie,
6: tak,
5: że
6: prezydent nie ma żadnej roli w tym procesie.
5: Ludzie oczekiwali uniezależnienia od politycznienia wymiaru sprawiedliwości. Wybór prawej ręki Donalda Tuska, doktora Berka do Trybunału Konstytucyjnego jest oczywistą hipokryzją, którą ludzie widzą, tak, że to jest pewien poziom cynizmu politycznego, na którym zawsze wygrają najbardziej szemrane typy. Obiecano, że nie będzie ręcznego sterowania Trybunałem. Premier Donald Tusk dumnie stwierdza, że jego prawa ręka zostanie wysłana, żeby czynić jego wolę w Trybunale Konstytucyjnym. Jest to oczywista hipokryzja i złamanie tych obietnic, o które ludzie walczyli, chcąc faktycznie odpolitycznić wymiar sprawiedliwości.
6: Może pozostałej czwórki odnieść, bo
4: to nie odniesiemy się do tego, ale w internecie mam propozycję. Panowie, Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska i Maciej Konieczny, Partia Razem. Wracamy do tematu za moment w RMF24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Dziękuję. No to wracamy. Dlaczego panie pośle, rzeczywiście, może teraz tak skieruję, bo przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej jest tak, że wyście też protestowali. Pamiętamy to wszyscy, prawda? Okay. A teraz robicie to samo, przeciwko czemu protestowaliście?
6: Myśmy to mieli w ustawie, która została uchwalona przez Sejm, że no osoby, taki, które pełniły funkcję
4: i ona nie
6: premiera,
4: wtedy w
6: ministra, nie mogą kandydować, ale no to nie kto inny, tylko...
4: Ale
6: tylko,
4: to nie jest dowód hipokryzji. Wtedy mówiliście jedno, dzisiaj robicie to, przeciwko czemu protestowaliście.
6: Tę ustawę zawetował, więc mamy stan prawny tak, jaki mamy.
5: I musimy wysłać ministra prawej ręki Tuska.
6: Po prostu partia Razem, ale też inna część opozycji, nawet ta, która zdecydowała się nie wejść do rządu. Chociaż jak patrzę na Paulinę Matysiak, to nie mam, bo mam wątpliwości, czy ona jest już w PiSie, czy może już jest w Rozwoju Plus, a może jeszcze gdzieś w Kancelarii Prezydenta. Więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, no też niewiele w tej sprawie zrobiliście. Stan prawny jest taki, jaki jest. Pan minister Berek spełnia wszystkie kryteria ustawowe, kompetencyjne, stażowe i został wybrany. Gdyby nasze propozycje były przyjęte, to oczywiście byśmy w innych warunkach prawnych funkcjonowali.
4: Pałac Prezydencki mówi, że Berek nie spełnia wszystkich wymogów formalnych. Mówimy tutaj też o tym jakimś stażu pracy. Panie pośle, teraz kieruję do Macieja Koniecznego pytanie. Co będzie, jeśli prezydent nie zaprzysięży, nie przyjmie przysięgi od Macieja Berka?
5: Chaos. To co teraz? Możemy spodziewać się, że ktoś kogoś będzie bił kulami, ktoś będzie strzelał z jakiegoś karabinku, będą próby siłowego przejęcia. Nikt z tego nic nie będzie rozumiał. I w najlepsze będzie trwała wojna Platformy z PiS-em. Wszystkie chwyty będą dozwolone. Koalicja Obywatelska obiecała uniezależnienie wymiaru sprawiedliwości, rozdzielenie prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, złamana obietnica, wysyła polityka do Trybunału Konstytucyjnego. Już widać, że tu już jest tylko wojna partyjna i nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy na to skazani.
4: To widzi pan jakąś szansę, żeby
5: tak,
4: z tego
5: wystarczy,
4: wyjść?
5: Wystarczy, że te duże partie polityczne przestaną zajmować się sobą i zrozumieją, że stabilność polskiego wymiaru sprawiedliwości jest ważniejsza i ponad podziałami ta sytuacja zostanie wyzerowana. Nie ma żadnego wyjścia z tej sytuacji w ramach tej wojny Platformy z PiS-em.
4: To zapytam wprost, czy jeśli Świeczkowski nie wpuści Berka do Trybunału Konstytucyjnego, wyślecie wtedy jakieś oddziały policji, żeby mu pomóc wejść do środka?
6: Wie pan, ja po prostu widzę, że Bogdan Święczkowski łamie prawo. Znaczy, bo jeżeli ktoś jest jak sędzią, jak profesor Markiewicz i rezygnuje z funkcji sędziego, z uposażenia sędziego, a Święczkowski nie tylko nie daje mu spraw do orzekania, to nie płaci za niego składki zdrowotnej, składki emerytalnej. Patrzę na pana posła Koniecznego i chciałbym, żeby też ludzie lewicy, nawet tej bardzo radykalnej, no ujęli się za takimi pracownikami, którzy po prostu zostali pozbawieni elementarnych praw. I to jest czyste bezprawie.
4: Mhm. Ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, czy dojdzie do siłowego rozwiązania, jak będą drzwi zamknięte?
5: Ja nie wiem. Czy wy nie chcieliście właśnie odebrać całego finansowania Trybunałowi Konstytucyjnemu?
6: Nie, to ja panu wytłumaczę, to Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie przyjęło uchwały, która mówi o planie dochodów i wydatków Trybunału na 2027 rok. Jakiś papier wysłał Święczkowski, który nie ma podstawy w ustawie o funkcjonowaniu Trybunału. Natomiast nie wiem, jaki będzie scenariusz. Ja jestem przeciwny oczywiście jakimś działaniom drastycznym, ale panie rektorze, to nie jest tak, że może sobie jakiś pisowski rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, człowiek Ziobry, który obraża ludzi.
4: Tylko to troszkę inna sprawa, tak? Bo teraz mówię o Akademii.
6: Tak, ale widziałem wczoraj przecież tę żenadę tego Sebastiana Kaletę, który się przepychał i naruszał nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji. To jest wszystko żenujące. To PiS robi spektakl, a my chcemy przywrócić elementarną przyzwoitość i funkcjonalność instytucji publicznych.
4: To jeszcze jedno pytanie może do pana posła Koniecznego, jeśli takie sceny byłyby przed Trybunałem, po której stronie wy jako Razem staniecie?
5: My jesteśmy za tym, żeby politycy odpowiedzialnie, ponad podziałami, postarali się rozwiązać ten problem. Nie ma wyjścia w ramach wojny Platformy z PiS-em i nikt z tego nic nie rozumie. Jeżeli ktoś ogląda Republikę, to wierzy, że rację ma PiS. Jeżeli ktoś ogląda TVN24, jest przekonany, że rację ma Platforma, a reszta widzi po prostu chaos. Ja nawet nie wiem, o co chodzi z tą szkołą sądownictwa i myślę, że 99% Polaków kompletnie nie ogarnia tej sytuacji.
4: Myślę, że nawet nie słyszało w życiu, że taka szkoła istnieje.
5: Tak, po prostu widzą, że ci się znowu nawalają, tak? I tu się nawalają, tam się nawalają, nikt z tego nic nie rozumie, będzie tylko coraz większe zmęczenie i niestety na tym chaosie mogą zyskiwać postaci pokroju Brauna. My jako Razem chcemy, żeby alternatywą nie była tylko populistyczna skrajna prawica, ale prospołeczna partia Razem, żeby ludzie nie byli skazani na tą ciągłą wojnę Platformy z PiS-em.
4: No troszkę podobnie dzieje się z aferą Zonda, mam takie wrażenie, bo były badania, że ci, którzy są za PiS-em, to uważają, że to jest afera Platformy, ci, którzy są za Platformą,
5: chociaż
4: koalicją,
5: tu jest dość jasne, że jest to afera prawicy.
4: Uważają, że jest to afera. Zapytam panów w takim razie, czy powinna powstać komisja śledcza, taka sejmowa. No mamy rok do wyborów, czy może udało się coś takiego stworzyć i wyjaśnić sprawę?
5: My podpisaliśmy się pod projektem komisji śledczej, chociaż no przyznam, że jestem świadom wad tego rozwiązania i tego, że te komisje śledcze też są bardzo upolitycznione i niekoniecznie doskonale spełniają swoją rolę, ale tu mamy do czynienia z sytuacją lobbingu politycznego. Mamy do czynienia z posłami Konfederacji, PiS-u, Suwerennej Polski, którzy po prostu uzyskiwali korzyści majątkowe czy fundacje z nimi związane w zamian za konkretne rozwiązania prawne. Jest to korupcja polityczna i ona także w tym wymiarze dobrze, jeżeli byłaby wyjaśniona, ale to jest oczywiste, że to jest afera Konfederacji i Przemysława Wiplera, to jest afera PiS-u i posła Moskala, no to jest afera Suwerennej Polski i finansowania tej partii, więc pod tym względem myślę, że ta komisja śledcza by się przydała.
4: Powołacie taką komisję?
6: Przede wszystkim wszystkie instytucje państwa w tej sprawie działają. Prokuratorskie śledztwo zostało wszczęte w kwietniu, mimo tego, że kilkakrotnie za czasów Ziobry w sprawie Zonda Krypto czy BitBeja było umarzane, więc prokuratura działa. Służby dokonują zatrzymań, sądy potwierdzają zasadność aresztów tymczasowych. Wczoraj przeszukanie również w domu agenta CBA, który był pośrednikiem między oszustami a środowiskiem prawicy. Wie pan, to jest wielkie oszustwo. To jest oszustwo na wielką skalę również, ale to zgadzam się z panem posłem. To jest afera prawicy, ale to także był test na sprzedajność i gotowość do właśnie takich działań lobbystycznych. PiS tego testu nie zdał, a dodatkowo rozprowadzający był agent CBA, który dokładnie wiedział, gdzie są słabostki PiSu, którzy ludzie są podatni na sprzedajność. Od sprzedajności do zdrady jest bardzo niewielka droga.
4: W interesie grupy rządzącej, tak, obozu władzy.
6: Nie, panie rektorze, ponieważ w tej sprawie działają służby, w tej sprawie potrzebne są również rozwiązania i wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji MiCA i mówię o tym jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Polska jest ostatnim krajem, który nie ma wskazanej instytucji nadzorującej rynek kryptowalut w swoim kraju.
5: Pełna zgoda co do konieczności regulacji. Co do działań prokuratury, no to mamy jednak dość kuriozalną sytuację, w którym obrońcą głównego oskarżonego jest radykał z Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, znany sam uciekał przed prokuraturą za granicę i prokuratura już zależna od nowej władzy w sposób bardzo wątpliwy umorzyła śledztwa wobec niego i teraz on jest obrońcą głównego oskarżonego, a prokuratura wbrew obietnicom rządu dalej nie jest rozdzielona od ministerstwa, więc niestety dużo lepiej by było, gdyby sam ten proces dochodzenia przez prokuraturę i ten aspekt państwowy, prawny tego, nie był tak upolityczniony przez władzę. A jeszcze jedno a propos

0: jest problematyczna sytuacja związana z posłem, który został pozbawiony funkcji w Koalicji Obywatelskiej, który został wyrzucony z klubu i który będzie musiał tę sprawę wyjaśniać nie nam, być może nie opinii publicznej, ale po prostu śledczym, którzy, europejskim śledczym, którzy robią swoją robotę.
1: Zaczęliśmy od bezpieczeństwa, skończymy też na bezpieczeństwie, ale troszkę inaczej zapytam prowokacyjnie, bo ktoś to słuchał faktów, o 8.30 dowiedział się, że za kilka miesięcy, może tygodni dowiemy się, co dalej ze stałymi bazami NATO w Polsce, być może będą dwie, ale zapytam panów, czy nas na to stać, bo minister Bejda ujawnił tutaj kilka dni temu w tym studiu, że budowa takiej bazy to jest 10-12 miliardów złotych, a to jest dokładnie tyle, ile brakuje w budżecie NFZ-u na przyszły rok.
2: I przeważnie, różnie są zasady dotyczące tych baz uregulowane. Nie zawsze kraj przyjmujący ponosi te koszty w takim wymiarze, jak ma ponieść Polska. Moja wątpliwość dotyczy tego, na ile to jest stabilne rozwiązanie. Jeżeli te bazy w Polsce będą, to bezpośrednio w średnim okresie z pewnością zwiększa nasze bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli patrzymy na strategię Stanów Zjednoczonych, wycofania się z Europy, większego zaangażowania w Teatrze Pacyfiku, to pytanie, na ile to rozwiązanie jest trwałe, a na ile nie byłoby rozsądniej inwestować przede wszystkim w niezależność europejską, we współpracę europejską w zakresie obronności. Stąd też pełna zgoda, że te narzędzia, o których mówił europoseł Szczerba, są bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o finansowanie europejskich zbrojeń, jeżeli chodzi o koordynację na poziomie europejskim. Te rzeczy nie są oczywiście, nie są sprzeczne, ale w większym stopniu powinniśmy inwestować w niezależność.
0: Ja uważam, że stała baza w Polsce to inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Warto ten koszt ponieść. Prezydenci amerykańscy się zmieniają. Za chwilę wybory w listopadzie do kongresu. Też może być zmiana wiatru i zmiana warty.
1: Wiatru tak, bo warty to dopiero za jakiś czas.
0: To zobaczymy. Natomiast tak, jestem za stałą bazą amerykańską.
1: Pytanie, czy nas stać, bo to jest duży wydatek, jak
0: absolutnie
1: mówiłem.
0: Absolutnie nas stać, jest to pożyczone.
1: Może Amerykanie
0: mamy
1: powinni ponieść przynajmniej część kosztów.
0: Mamy lokalizację, mamy przygotowanie, potrafimy to zrobić.
1: A gdzie? Już wiemy, gdzie będzie?
0: No i oczywiście będą to regiony zachodnie.
1: Będą dwie, czy jedna? Ma pan jakieś przecieki?
0: Jest kilka propozycji. Amerykanie w tej chwili je wizytują, więc to oni zdecydują ostatecznie w porozumieniu z polskim rządem.
1: Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dziękuję,
0: bardzo dziękuję panie pośle. Panie
1: Maciej Konieczny, Partia Razem. Dziękuję. To był program Sprawdzam. Słyszymy się, widzimy za tydzień. Kłaniamy się. Dobrej soboty i do zobaczenia.
3: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Gazety zaczęły pisać, że mam raka, że jestem chory, czy... Nie mam żadnego raka, choruję na depresję, choruję to tak mocno... miewałem epizody depresyjne, a poza tym doszedłem z sobą do ładu, jeśli chodzi o jedzenie.
1: Tym razem do rozmowy zaprosiłem Olka Klepacza z formacji Nieżywych Schabów. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jeżeli chcecie być na bieżąco, to warto słuchać najświeższych faktów, a te o 9:00 ma dla Was Tomasz Weryński.
1: Polskie państwo powinno szkolić ludzi i działać na rzecz wzmacniania obrony cywilnej, jeśli zagrożenie jest realne, podkreśla Maciej Konieczny, poseł partii Razem, w programie Sprawdzam na antenie RMF FM. Dozór elektroniczny zamiast pobytu w więzieniu dla większej liczby skazanych. Sejm zajmie się projektem w przyszłym tygodniu. A w faktach sportowych RMF FM siatkówka, żużel, piłka nożna i lekkoatletyka. Premier Donald Tusk straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeśli zagrożenie jest realne i bliskie, to państwo polskie powinno być bardziej aktywne, chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi, obrony cywilnej, przekonywał w RMF FM Maciej Konieczny, poseł partii Razem.
2: Jak się zachować w wypadku kryzysu? Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
1: Do tego tematu odniósł się także drugi gość Krzysztofa Ziemca, europoseł KO Michał Szczerba.
3: Rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
4: No to jak mamy się szykować, tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina?
3: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani.
1: Cały program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca z udziałem Macieja Koniecznego z partii Razem i Michała Szczerby z KO jest na rmf24.pl. W przyszłym tygodniu Sejm ma rozpocząć pracę nad projektem rozszerzającym możliwość dozoru elektronicznego. Chodzi o osoby skazane na mniej niż 3 lata więzienia. Jeśli projekt wszedłby w życie, większa liczba skazanych będzie mogła odbywać część kary poza zakładem karnym. System obowiązuje od 2009 roku. Od tego czasu objęto nim ponad 223 tysiące osób.
5: Świat muzyki w faktach RMF FM.
1: Ponad 100 godzin nagrań zespołu Oasis trafi na aukcję. Stanie się tak mimo sprzeciwu członków słynnego brytyjskiego zespołu.
6: Kolekcję dokumentującą złote lata Oasis zgromadził wieloletni inżynier dźwięku grupy. Na licytację wystawi ponad 200 taśm cyfrowych, 73 kasety analogowe oraz 3 minidyski. Znajdują się na nich niepublikowane nagrania z koncertów, próby, ale przede wszystkim prywatne, niezwykle szczere rozmowy między braćmi Noelem i Liamem Gallagherami, którzy stanowią trzon Oasis. Choć zespół sprzeciwia się sprzedaży materiałów i kwestionuje prawo do ich rozpowszechniania, dom aukcyjny szacuje, że kolekcja może osiągnąć cenę nawet 1 600 000 funtów.
1: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Kilkunastu artystów z Polski, Europy i Azji namaluje serię graffiti na murach aresztu śledczego w Szczecinie. I jak zaznaczają, nie będą to bazgroły, a sztuka.
7: Będzie praca nawiązywała tutaj do miejsca, na którym będziemy malować, czyli do aresztu śledczego w Szczecinie. Motywy popartowe, w takiej stylistyce się poruszam.
8: Jakaś kolorystyka konkretna?
7: Tutaj będę bazować raczej na turkusach i czerwieniach. Kontrast taki dosyć mocny będzie, ale to właśnie odnośnie wolności i jakby jej ograniczeniu.
8: Przyda się tutaj trochę koloru?
7: Jak najbardziej. Mury nie świecą kolorami, są szare, także myślę, że wspólnymi siłami damy więcej życia w tej okolicy na pewno.
1: Z artystą rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Street View Art Meeting w Szczecinie potrwa do niedzielnego popołudnia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Fakty sportowe, Patryk Serwański.
9: Biało-czerwoni siatkarze wracają na parkiet. Dziś drugi mecz Polaków na Mistrzostwach Europy. Tym razem trzeba powalczyć w fazie grupowej z Izraelem.
10: Jest to zespół prawdopodobnie lepszy niż Portugalia. Naszym okiem jest to zespół najlepszy z tych trzech drużyn, z którymi przychodzi nam grać na początku turnieju. Ale w dalszym ciągu zdecydowanie akcent jest na nas i na naszą jakość gry.
9: Tak mówił asystent Nikoli Grbicza, Marcin Nowakowski. Siatkarze do akcji ruszą o 15:00. Wczoraj w naszej grupie bez niespodzianek Bułgaria wygrała z Portugalią, Ukraina z Macedonią Północną. Emocje także dla fanów żużla. Cykl Speedway Grand Prix i walka o Mistrzostwo Świata wkraczają w decydującą fazę. Dziś w duńskim Vojens Sprint, a wieczorem zasadnicze zawody. Dwie okazje, by poprawić dorobek punktowy. Liderem klasyfikacji generalnej jest Bartosz Zmarzlik, ale rywale są naprawdę blisko.
11: Oprócz tego Brady'ego, który wysoko postawił poprzeczkę, w zeszłym roku dołączył Robert Lambert i on też jest mocno głodny sukcesu, mocno na pewno będzie naciskał do samego końca. Czeka nas na pewno interesujący wieczór.
9: Tak mówił Rafał Lewicki z Eurosportu. Brady Kerch traci do Zmarzlika 4 punkty w klasyfikacji generalnej, Robert Lambert 10. W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj zwycięstwa gospodarzy. Raków wygrał z Motorem, Wisła pokonała Jagiellonię. No a w Budapeszcie trwają zawody lekkoatletyczne Ultimate Championship. Impreza kończy sezon, startują w niej najlepsi z najlepszych. Szóste miejsca zajęli wczoraj młodziarz Paweł Fajdek i Maria Rzodzik w skoku wzwyż. Siódma w biegu na 100 metrów przez płotki była Pia Skrzyszowska i wywalczyła minimum na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata.
12: Cały sezon uważam, oceniam na najwyżej jak się da. Był bardzo udany, nie mam sobie nic do zarzucenia, więc bardzo się cieszę, że na takim wysokim poziomie kończę sezon.
9: No a do finału biegu na 400 metrów nie zdołała awansować Natalia Bukowiecka.
0: Tu Radio RMF 24. A słuchacie sobotniego poranka RMF 24, Andrzej Kochut, zapraszam na kolejną godzinę. Ten ostatni tydzień nie był łatwy. Czasami krótki rękaw, czasami kurtka. Jak się do tego dostosować, jak się mierzyć z tą jesienną, a może jeszcze wciąż letnią aurą, o tym już za chwilę będę rozmawiał z synoptykiem IMGW. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. Po bardzo ciepłej, a w niektórych regionach nawet upalnej środzie temperatura wyraźnie spadła. Według prognozy 10-dniowej przygotowanej przez IMGW w pogodzie sporo się będzie działo i właśnie dlatego jest z nami dyżurny synoptyk Przemysław Makarewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Dużo wrażeń nam dostarczały te ostatnie dni. W środę ponad 30 stopni. Dzisiaj rano, przyznam, jadąc do radia, zastanawiałem się, czy nie włączyć ogrzewania w samochodzie. Dużo jeszcze takich atrakcji w najbliższych dniach nas czeka?
1: No rzeczywiście pogoda nas chyba trochę przyzwyczaiła do tego, że charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością. Te okresy takiego napływu bardzo ciepłego powietrza zazwyczaj są dosyć krótkie i kończą się wędrówką chłodnych frontów atmosferycznych, napływem zdecydowanie chłodniejszego powietrza polarnego morskiego. I tak się też stało tym razem. To ocieplenie było rzeczywiście dosyć krótkie, gwałtowne i zakończyło się ponownie napływem chłodniejszego powietrza. Do dziś tutaj szczególnie w południowo-wschodniej części kraju chłodny dzień z taką temperaturą 12-13 stopni maksymalną w ciągu dnia. Tutaj też sporo chmur i jeszcze okresami będą występowały opady deszczu, ale te opady będą stopniowo zanikały. Natomiast w pozostałej części kraju mamy w tej chwili bardzo dużo takich rozpogodzeń, dużo obszarów z takim czystym, niemal bezchmurnym miejscami niebem, ale są też takie ławice chmur piętra średniego i dzisiaj taki dzień, bym powiedział, przeplatany. Na południowym wschodzie te opady będą stopniowo, pomalutku zanikać, natomiast w ciągu dnia nad zachodnią część kraju wkroczy kolejny front atmosferyczny i przyniesie trochę przelotnych opadów deszczu, ale niewielkich, przelotnych opadów deszczu w zachodniej części kraju. No i tak jak wspomniałem, na tym południowym wschodzie dzisiaj bardzo chłodno, 12-13 stopni. W centrum ta temperatura wzrośnie do 17-19, a najcieplej będzie dzisiaj na zachodzie, nawet do około 21 stopni.
0: Wrzesień to jest taki miesiąc przełomowy, przynajmniej w kalendarzu, bo za nieco ponad tydzień zaczyna nam się kalendarzowa astronomiczna jesień. Jak zapamiętamy tegoroczny wrzesień? Czy on będzie bardziej taki jak ta środa, letni, gorący, upalny i jeszcze takie wspomnienie lata z nami zostanie, czy raczej już ta jesienna rzeczywistość, tak jak dziś rano, nas dogoni?
1: No, patrząc na te prognozy średnioterminowe, no mamy już prawie połowę września, przed nami druga połowa, oczywiście niespodzianki są możliwe, we wrześniu zdarzają się też bardzo ciepłe dni, natomiast patrząc tak w perspektywie około tygodnia, no to czeka nas tydzień taki, bym powiedział, umiarkowany, często ta temperatura maksymalna nie będzie wzrastała powyżej 20 stopni, nie zabraknie też przelotnych opadów deszczu, noce chłodne, z coraz częściej pojawiającymi się silnymi zamgleniami i mgłami. To też taki wskaźnik tego, że jesień jednak jest już blisko i miejmy nadzieję, że jednak tych słonecznych i ciepłych dni nie zabraknie. Natomiast w tych najbliższych dniach, a nie chcę tutaj wykraczać poza te prognozy ponad tydzień, bo oczywiście im dłuższy ten horyzont czasowy prognozy, tym większe ryzyko błędu. Natomiast to, co się już wydaje jednak bardzo prawdopodobne, na ta najbliższa przyszłość, powiedzmy do około tygodnia, no to bardzo umiarkowanie, nie zabraknie przelotnych opadów, nie zabraknie chmur, ale chwile słoneczne też będą, no i przy tym ta temperatura taka nieszczególnie wygórowana.
0: No i na te słoneczne chwile bardzo liczymy. Moim i państwa gościem był synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne i mniej pozytywne informacje.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

Jesteśmy razem z wami w ten sobotni poranek w Radiu RMF 24. No a w poranku czas na Turcję, bo tam sporo się dzieje. Odsunięty od władzy burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu został skazany na 25 miesięcy więzienia za obrazę urzędnika. Sąd zakazał mu także działalności publicznej. Oznacza to, że polityk uchodzący za głównego rywala urzędującej głowy państwa, czyli Recep Tayyipa Erdoğana, może stracić szansę na start w najbliższych wyborach prezydenckich. Podczas ostatniej rozprawy polityk połączył się zdalnie z więzienia o zaostrzonym rygorze, ocenił, że wyrok stanowi skandal, a zarzuty są bezpodstawne. Turecka opozycja mówi o politycznie motywowanym procesie, którego jedynym celem jest wyeliminowanie rywala Erdoğana. Zarzuty dotyczyły rzekomego znieważenia burmistrza jednej ze stambulskich dzielnic 4 lata temu. Wcześniej İmamoğlu został w tej sprawie dwukrotnie uniewinniony, zanim sąd apelacyjny wznowił postępowanie z powodu rzekomych błędów formalnych. Przypomnę, że związany z opozycyjną Republikańską Partią Ludową İmamoğlu zarządzał Stambułem od 2019 roku. 5 lat później obronił mandat w kolejnych wyborach. W marcu zeszłego roku został aresztowany w ramach ogólnokrajowej fali zatrzymań skierowanej przeciwko opozycyjnym samorządowcom. Przedstawiono mu wówczas m.in. zarzuty korupcji, prania brudnych pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Agencja DPA zwraca uwagę, że rząd w Berlinie, Parlament Europejski oraz Komisja Europejska zgodnie uznały usunięcie burmistrza za bardzo poważny cios dla funkcjonowania demokracji w Turcji. Z kolei administracja Erdoğana kategorycznie odrzuca wszelkie oskarżenia o wywieranie nacisków na wymiar sprawiedliwości.

0: Słuchajcie, faktów, jest 9:30.
1: Wybuch w magazynie broni w Bułgarii. W nocy z piątku na sobotę doszło tam do eksplozji i pożaru. Nie ma informacji o ofiarach. Obiekt należy do firmy, w której magazyny były już wcześniej celem podobnych zdarzeń. Bułgarska prokuratura wiązała je w przeszłości z działalnością rosyjskich agentów. W kalendarzu sobota, 12 września, ruszył sezon na grzyby. W lasach o tej porze roku królują borowiki czy podgrzybki. Leśnicy apelują, by podczas wycieczek do lasu zwracać uwagę na to, gdzie się poruszamy. Zgubić się jest bardzo łatwo, podkreślają.
2: Mamy technologię, która już wspiera nas, bo możemy, każdy z nas może pobrać sobie aplikację mobilną Bank Danych o Lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. A to cenna wiedza, ponieważ co roku strażnicy leśni wraz z policją, znajdują osoby zaginione.
1: Mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Trudne warunki na szlakach w Bieszczadach, widzialność ogranicza mgła, jest ślisko i deszczowo. W ciągu dnia opady mają jednak stopniowo zanikać. Wybierając się w góry, warto natomiast pamiętać, że zmrok zapada już coraz szybciej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

To jest sobotni poranek Radia RMF 24. Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej czasowo wstrzymało pracę strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. To jest efekt ataków, do których doszło w czwartek w rejonie Rijadu i Medyny. Saudyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało na platformie X, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, ale zapewniło, że na prośbę irackich władz Arabia Saudyjska nie podejmie na razie działań odwetowych. Irak z zadowoleniem przyjął tą decyzję Rijadu o wstrzymaniu się z działaniami odwetowymi. W oświadczeniu Sił Zbrojnych Iraku przekazano, że kraj ten potępia wszelkie ataki zagrażające bezpieczeństwu Arabii Saudyjskiej, a premier Iraku polecił przeprowadzenie dochodzenia w celu ustalenia sprawców. W Iraku działa kilka wspieranych przez Iran szyickich ugrupowań. Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód i w ostatnich miesiącach stał się ważną alternatywą dla Rijadu w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz. Tym szlakiem państwowy koncern naftowy Aramco przesyła ostatnio znacznie zwiększony wolumen ropy do portów nad Morzem Czerwonym.

0: Uwaga, uwaga, jeżeli sezon turystyczny jeszcze się dla Was nie skończył, to koniecznie zróbcie głośniej, bo w radiu RMF 24 mamy dla Was ważną informację. To jest ostatnia szansa, by zwiedzić Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, przynajmniej na jakiś czas, bo już jutro po południu jego bramy zostaną zamknięte i to aż na 3 lata. Zamek przejdzie remont, pojawią się nowe wystawy, ale na razie obiekt przeżywa oblężenie turystów, którzy chcą oczywiście jeszcze zdążyć zobaczyć go od środka, mówi w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim dyrektor zamku Piotr Żuchowski.
1: Jestem mile zaskoczony, bo mamy wzrost frekwencji, to taki dosyć wyraźny. No i 13 września o godzinie 17 półuroczyście będziemy zamykali bramy zamku, no na dobre 3 lata.
2: Jak zamek będzie wyglądał po tych 3 latach?
1: Projekt przede wszystkim wnika silnie w całą substancję zamku pod kątem konserwatorskim. Zamek wymaga dzisiaj takich działań precyzyjnych, celowanych, konserwatorskich, ale będzie też widać to na zewnątrz, w sensie estetyki zamku. Ale to będą też potężne zmiany funkcjonalne. Nie będziemy wchodzili, panie redaktorze, do zamku tak jak od 45 roku, tylko tak jak tu stoimy, to tam, gdzie jest teraz biblioteka, będzie wejście, będzie prawdziwe foyer, będzie łazienka z prawdziwego zdarzenia, to będzie wejście, które będzie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. I to jest dla nas bardzo ważny element, że w trudnej przestrzeni, jaką jest zamek gotycki, co jest możliwe dla niepełnosprawnych robimy. Tu będą platformy, gdzie nawet po tych platformach osoby niepełnosprawne dojdą do tablicy kopernikowskiej. Natomiast w domu południowym, który dzisiaj jest niezwiedzalny, a będą tam dwie fantastyczne wystawy, będzie winda. Więc naprawdę te funkcje muzealne, które po tym 45 roku były no tak robione, jak robione teraz, one będą zrobione kompleksowo po prostu. Zamek, w którym bardzo trudno się było też poruszać w sensie zwiedzania, będzie to uporządkowane. No i będą 3 nowe wystawy. To jest niezwykle istotne. Piwnice dzisiaj nieużytkowane. Prehistoria ziem pruskich. Nie mamy w województwie dobrej wystawy archeologicznej. W muzeum naszym w Mrągowie, w oddziele jest taka minimalna wystawa. Natomiast trzeba pokazać prehistorię. Kapituła Warmińska, biskupstwo warmińskie będzie w części południowej, tam gdzie dzisiaj w ogóle nie ma ekspozycji, a na samej górze tajemnice powstania zamku, czyli będzie można się dowiedzieć, jak takie obiekty powstawały, bo dzisiaj, powiem, w Europie to są bardzo topowe wystawy. Ludzie chcą oglądać takie rzeczy właśnie. Nie tylko przychodzić i tradycyjną ekspozycję muzealną, ale dowiedzieć się, skoro jest obiekt historyczny, jak on powstawał.
2: Na przestrzeni lat to jeden z większych remontów, większa przebudowa, czy też adaptacja pomieszczeń?
1: To jest remont, który po 45 roku nie miał miejsca w takim zakresie, to musimy powiedzieć. W latach 1909-1912, kiedy zamek był dostosowywany na siedzibę prezydenta rejencji, to tu wprowadzono wiele dużych zmian, ale no, w sensie takiego funkcji muzealnych to nigdy w ten sposób kompleksowo nie było to rozwiązane. Ja tylko powiem, że my kontynuujemy przemyślenie, które powstawały od 2006 roku. Także to jest taka myśl moich też poprzedników. Musimy to zmienić. Ale teraz robimy to kompleksowo. Są pieniądze, 50 milionów z zewnątrz. Będziemy robili to tak, że zapewne zwiedzający będą bardzo zadowoleni.
2: Czyli zapraszamy turystów, żeby się ustawiali w kolejkę za 3 lata.
1: Za 3 lata, myślę, że wiosną 30 roku będzie uroczyste otwarcie po potężnym remoncie.
0: Zamek możecie zwiedzać jutro do godziny 16. RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: RMF 24, a my dbamy o to, żebyście byli jak najlepiej poinformowani, dlatego już teraz fakty o godzinie 10, a temat dla Was Tomasz Weryński.
1: Na początek poranna akcja ratunkowa w Zatoce Gdańskiej. Pomocy potrzebowało dwóch mężczyzn. W faktach również pytanie, czy Polacy powinni poznać informacje, które szef CIA przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi. Posłuchajcie, jak do tego tematu odnieśli się rozmówcy Krzysztofa Ziemca w programie Sprawdzam w RMF FM. A na koniec zajrzymy do Poleskiego Parku Narodowego. Dwóch mężczyzn potrzebowało pomocy na wodach Zatoki Gdańskiej. Rano nie byli w stanie wrócić na brzeg z ruin torpedowni na wysokości gdyńskich Babich Dołów. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak oni się tam znaleźli?
2: Do torpedowni dopłynęli na tak zwanych dmuchanych akcesoriach plażowych, m.in. na dmuchanym kole. Problem pojawił się, kiedy chcieli wrócić na brzeg. Byli już na tyle wychłodzeni, że nie byli w stanie bezpiecznie tego zrobić. Na pomoc ruszyła załoga Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Ratownicy zabrali obu mężczyzn na łódź i przetransportowali na plażę, gdzie czekała już karetka. Po ogrzaniu i udzieleniu pierwszej pomocy nie było potrzeby zabierania ich do szpitala. Obaj pozostali na miejscu. Ratownicy przestrzegają, dmuchane koła czy materace nie służą do wypływania na otwarte wody, gdzie wiatr i zimna woda mogą bardzo szybko doprowadzić do wychłodzenia.
1: Zagrożenie naszego bezpieczeństwa jest realne, mówią zgodnie goście programu Sprawdzam, ale różnią się co do reakcji rządu na informacje, jakie premier miał dostać od szefa CIA. W studiu autor rozmowy Krzysztof Ziemiec. Witamy ponownie.
3: Jestem,
1: Krzysztofie.
3: Witamy.
1: Pytałeś, czy my wszyscy nie powinniśmy tej wiedzy, którą dostał premier, poznać. Co mówili goście?
3: Maciej Konieczny z partii Razem uważa, że premier, mówiąc od jakiegoś czasu zresztą o zagrożeniach w sposób mało konkretny, wywołuje tylko atmosferę strachu. Bo skoro coś tam grozi, mówi poseł, to państwo musi być bardziej aktywne, a takich działań jego zdaniem nie ma.
4: Premier wypowiada się o tym na tyle nieprecyzyjnie, że można dopowiedzieć sobie wszystko, więc ludzie słysząc coś takiego mogą się bać, że zaraz rosyjskie czołgi wjadą do Polski i stąd też wydaje się, że bardziej konkretny język, bardziej konkretne definiowanie zagrożeń byłoby bardziej na miejscu.
3: Dlatego pytam i chyba to pytanie zasadne, czy powinno się zwołać na przykład specjalne, zamknięte posiedzenie Sejmu, na którym chociaż posłowie poznaliby szczegóły tego raportu CIA. Przedstawiciel partii Razem uważa, że z takich posiedzeń poza aurą tajemniczości nic nie wynika, a drugi gość programu Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej odsyła, ale do prezydenta.
5: Jakbym był Karolem Nawrockim, to bym zaczął od Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to dobry format, sprawdzony podczas poprzednich prezydentur.
3: Dodam, że o wysłanie tego raportu CIA, o którym mówimy na biurku prezydenta, apelował wczoraj szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
1: Prezydent Donald Trump jest już w Irlandii, spędzi tam 2 dni. W planie ma m.in. pobyt w ośrodku golfowym. Irlandzka prasa pisze, że amerykański przywódca będzie chciał wykorzystać wizytę do przekonania Irlandii, aby kupowała amerykański skroplony gaz ziemny. W wizycie towarzyszyć mają protesty, m.in. w centrum Dublina. Nad bezpieczeństwem prezydenta USA czuwa około 4000 funkcjonariuszy, zarówno irlandzkich, jak i amerykańskich.
6: Cuda natury w faktach RMF FM.
1: Do Francji, Hiszpanii i Włoch wyruszą niebawem żurawie żyjące w Poleskim Parku Narodowym. Polesie jest dla tych ptaków punktem przesiadkowym.
7: Tutaj zatrzymują się żurawie lecące z północy.
8: Tak, dokładnie tak jest. Te, które lecą z północy, mogą się tutaj wyprostować swoje skrzydła, posilić i lecą potem dalej w kierunku na południe.
7: Razem z tutejszymi.
8: Tak też bywa, razem z tutejszymi, chociaż tak naprawdę ten szlak tutaj się troszeczkę rozpościera i nie wszystkie lecą razem w jednym kierunku.
1: Usłyszał reporter Dominik Smaga od Grzegorza Łukaszuka, dyrektora Poleskiego Parku Narodowego. Żurawie, podobnie jak bociany, wykorzystują do latania tak zwane kominy termiczne. Pierwsze odloty rozpoczynają się już na przełomie sierpnia i września, a ich szczyt przypada około 20 września. A jutro o świcie na Polesiu zacznie się coroczne liczenie żurawi. W faktach o 11 Katowice w roli głównej.
9: Katowice, czy dają się lubić? Na razie to tu jest dużo remontu.
1: Miasto świętuje kolejną rocznicę nadania praw miejskich. Szczegóły za niecałą godzinę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
0: Kilka minut po 10:00 to jest dobry moment, żeby zacząć przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut, zapraszam na najbliższe 2 godziny. Sporo się wydarzy. Już za kilka chwil będę rozmawiał z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o korupcji na Ukrainie.

0: jest Radio RMF 24. Słuchacie Przeglądu Zagranicznego. Prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko podał się do dymisji. Ma to związek ze śledztwem, które przeciwko niemu prowadzi Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy, czyli NABU. Dochodzenie NABU oraz specjalnej prokuratury antykorupcyjnej dotyczy grupy przestępczej, którą miał kierować jeden z prokuratorów zajmujący ważne stanowisko w biurze prokuratora generalnego, a grupa miała zapewniać ochronę fałszywym centrom telefonicznym, które są na Ukrainie prawdziwą plagą. Ze mną Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witaj.
1: Dzień dobry, witam.
0: O co chodzi z tymi centrami telefonicznymi? Dlaczego one znalazły się w centrum tej nowej afery?
1: No, myślę, że znalazły się nie tyle z powodu charakteru swojej działalności, bo my z podobnym, powiedzmy, z podobną plagą mamy też do czynienia w Polsce. Żeby przytoczyć naszym słuchaczom, chodzi na przykład o fałszywe telefony kogoś, kto się podszywa pod bank albo pod urząd i wymuszanie różnych informacji, które by później umożliwiały też na przykład nielegalne włamywanie się na czyjeś konta bankowe. Natomiast kwestia tego konkretnego skandalu korupcyjnego sprowadza się do dość prostego stwierdzenia. Te wszystkie instytucje państwowe, tutaj mówimy akurat o prokuraturze, które z takimi centrami powinny walczyć, okazuje się, że nie tylko z nimi nie walczyły, wręcz przeciwnie, nawet rozpostarły pewien parasol polityczny i tak naprawdę jeszcze korzystały finansowo na ich działalności, więc tak naprawdę ci policjanci, którzy by mieli tutaj walczyć z przestępczością, to sami te przestępczość niejako tworzyli.
0: Tych afer w ostatnim czasie na Ukrainie było kilka. Nawet pamiętam, że kiedy rozpoczęła się cała dyskusja o upamiętnianiu UPA, były takie sugestie, że prezydent Zełenski niejako wzniecił ten temat po to, żeby przykryć inne afery korupcyjne. Czy i tym razem to jest wizerunkowy problem dla samego prezydenta, dla szczytów ukraińskiej władzy?
1: To myślę, że tutaj dwie odrębne kwestie, które chciałbym poruszyć. Po pierwsze, ja się absolutnie nie zgadzam z takim założeniem, że prezydent Zełenski wywołał celowo konflikt z Polską, żeby przykryć afery korupcyjne. Tego bym absolutnie
0: Wyjaśnienia sytuacji to też nie była moja sugestia, tylko przypomniałem, że takie wątki się pojawiały w tej dyskusji.
1: Więc to absolutnie nie tak. Ja uważam, że tak nie było. Kwestia druga dotycząca tych różnych afer korupcyjnych. Ja myślę, że jest taki rzeczywiście konflikt, czy też nawet rywalizacja między umownym obozem władzy prezydenta Zełenskiego i drugim równie umownym obozem, no nazwijmy go właśnie antykorupcyjnym. To są te instytucje walczące z korupcją, to są działacze społeczni, wolontariusze i teraz rzeczywiście trwa takie przeciąganie liny i rywalizacja między tym obozem władzy i tym drugim obozem, który się domaga jakiejś przejrzystości, rozliczeń i tak dalej. I myślę, że tych afer będzie więcej, bo myślę, że zakładam, że i nagrań jest więcej i oczywiście osób, które w to wszystko zamieszane są więcej, natomiast wydaje mi się, że one z czasem, te wszystkie informacje będą się pojawiać właśnie w ramach tej rywalizacji politycznej.
0: Czy to szkodzi pozycji politycznej prezydenta Zełenskiego? Czy ona jednak na skutek tego częściowego zamrożenia ukraińskiego życia politycznego, nie mamy wyborów z oczywistych względów, no jak na razie jeszcze nie uderza w niego tak mocno i te efekty poznamy dopiero w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej?
1: No to uderza i w prezydenta, i samą Ukrainę, dlatego że w rezultacie tych różnych afer korupcyjnych bliscy współpracownicy prezydenta Zełenskiego jednak tracą stanowiska. Są wypychani na obrzeża tego systemu władzy. No, najlepszy przykład już 7-8 miesięcy temu to były szef biura prezydenta Andrii Jermak.
0: No, ale teraz bardzo wpływowa postać wcześniej. Wydawało się, że człowiek nie do usunięcia z tego otoczenia bezpośredniego prezydenta. Wiceprezydent czasami się mówiło.
1: Dokładnie, osoba numer dwa w kraju po prezydencie Zełenskim, no ale prokurator generalny to jest też osoba bardzo wpływowa i też, przypomnijmy, osoba, która jest mianowana bezpośrednio z tak zwanej puli prezydenckiej na Ukrainie, bo ten system polityczny tak jest skonstruowany, że to jest osoba, która jest wskazywana bezpośrednio przez prezydenta Zełenskiego, a więc kolejny jego bliski współpracownik tak naprawdę traci stanowisko. Więc ta pętla, powiedzmy, wokół prezydenta Zełenskiego się zaciska. Jego pozycja jest stabilna, ja myślę, dlatego, że jego samego ciągle na tych wszystkich nagraniach nie ma, choć możemy przypuszczać, że on ma wiedzę dotyczącą tego, co jego bliscy współpracownicy robią. No ale to jest jedna sprawa wewnętrznie. Druga, to jednak mocno uderza w Ukrainę na scenie międzynarodowej, bo znów pojawiają się kwestie dotyczące negocjacji nowych pakietów pomocy finansowej, różnych pożyczek, no ale też wiemy, że zmienia się troszeczkę nastrój polityczny w Europie. Za każdym razem, gdy Ukraina daje argumenty swoim przeciwnikom, to oni bardzo sprytnie to wykorzystują.
0: Do tego wątku Ukrainy, która ma pewne problemy wizerunkowe i to może się przekładać na jej pozycję międzynarodową, jeszcze w tej rozmowie wrócimy. Rozmawiam z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

0: to wiem.
1: To jest Radio RMF 24. W przeglądzie zagranicznym rozmawiam z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o korupcji na Ukrainie, o kolejnej aferze, o kolejnych problemach, które pojawiają się w otoczeniu prezydenta Zełenskiego. To jest problem, który na Ukrainie trwa od bardzo dawna. To jest niechlubna tradycja, z którą to państwo stara się na różne sposoby walczyć mniej lub bardziej skutecznie. Wojna problemu korupcji nie rozwiązała, ale mam pytanie, czy ta presja ze strony państw zachodnich, których wsparcie jest jednak kluczowe w tej egzystencjalnej wojnie, którą Ukraina właśnie prowadzi od kilku lat, jest istotne? Czy ono jednak wpływa na poprawę sytuacji, czy te pojedyncze drzewa skandali jednak nie przysłaniają nam jakiegoś lasu, w którym rzeczywiście zaczyna się dziać lepiej, czy wręcz przeciwnie, wszystko działa tak, jak działało wcześniej i tej wielkiej zmiany po prostu nie ma?
2: No to jest sytuacja trochę paradoksalna, bo my mamy do czynienia z mieczem obosiecznym. Im więcej tych skandali korupcyjnych, albo im większa nasza wiedza na temat tych skandali korupcyjnych na Ukrainie, to nam jednak pokazuje, że instytucje odpowiedzialne za wykrywanie tych afer i walkę z nimi działają. Więc to jest też kwestia percepcji. Tutaj musimy mieć świadomość, że dowiadujemy się o tym, dlatego że te instytucje są skuteczne. To są te instytucje, które akurat zostały powołane przy pomocy właśnie partnerów zagranicznych, przy wydatnej, powiedzmy nawet, pomocy partnerów zagranicznych i często mimo właśnie sprzeciwu elity politycznej ukraińskiej. Więc nie jest to kwestia absolutnie czarno-biała i jednoznaczna. To, co jest jednoznaczne, to rzeczywiście ciągle mamy do czynienia z takim powszechnym, bym powiedział, sprzeciwem tej elity politycznej, dużej części elity biznesowej, która jakby jest zadowolona z tych prawideł gry, które wcześniej obowiązywały. No i oczywiście ta przejrzystość, Unia Europejska, nowe standardy i tak dalej, to się nie do końca podoba. Więc to jest taka żmudna praca, no ale większość państw, które przystępowały do Unii Europejskiej, też taką ścieżką właśnie przechodziły.
1: Czy prezydent Zełenski coś tutaj próbuje istotnie zmienić, biorąc pod uwagę, że ma pozycję bohatera wojennego, czy takiego polityka, który prowadzi Ukrainę poprzez tą trudną wojnę, czy raczej poprzez te wszystkie lata, kiedy sprawuje funkcję prezydenta, wpasował się w ten polityczny styl Ukrainy, stąd biorą się te skandale w jego otoczeniu, a on teraz tak bardziej PR-owo stara się uniknąć kojarzenia się z tymi właśnie skandalami?
2: No to ja myślę, że tutaj obie strony mają rację. To znaczy, wydaje mi się, że prezydent Zełenski oczywiście, to jakkolwiek paradoksalnie to nie brzmi, ale zezwalając na działalność tych instytucji antykorupcyjnych, to też akceptuje ich wynik. Znaczy ma świadomość tego, że
1: choć był taki moment, że próbował powstrzymać ich działania, prawda?
2: No tak, tak, ale to średnio mu wyszło, to powiedzmy bardzo...
1: Skończyło się protestami na ulicach, co w państwie ogarniętym wojną jest bardzo specyficzną sytuacją.
2: To był pierwszy krok, bo to się właśnie skończyło dymisją Andrija Jermaka, szefa administracji prezydenckiej, więc to był ogromny błąd wewnętrzny, który kosztował prezydenta Zełenskiego utratę najbliższego współpracownika, więc myślę, że ma teraz prezydent Zełenski świadomość tego, jak ryzykowna jest to gra. A z drugiej strony mi się wydaje, to troszeczkę stawiam taką hipotezę, bo oczywiście udowodnienie jej nie jest takie proste, ale mi się wydaje, że prezydent Zełenski doskonale wie, że duża część jego otoczenia jest zamieszana w korupcję, natomiast on uważa, że ten system jest potrzebny dlatego, żeby przez tę wojnę przejść jako taką suchą stopą i przetrwać. Znaczy wie, że on tak uważa, że radykalne zmiany w tym momencie, próba do samego spodu wykorzenienia korupcji, zmiany całego tego systemu, to jest jak zmiana koni w trakcie przeprawy przez rzekę. Oczywiście można byłoby się wspierać, czy aby na pewno tak jest, ale ja jestem przekonany, że prezydent Zełenski taką logiką się kieruje. Widzę oczywiście wiele negatywów, które z tego gdzieś tam wynikają, no ale powiedzmy on stoi na czele tego obozu władzy, więc on podejmuje decyzję.
1: Znaczy takim zimnym prysznicem dla prezydenta mogą być te zmieniające się nastroje na Zachodzie, o których trochę wspominaliśmy już w tej rozmowie. No bo jednak może się okazać, że z jednej strony na gruncie wewnętrznym utrzymywanie tej elity politycznej w czasie wojny ma pewien, powiedzmy, taki pragmatyczny, taktyczny sens, ale z drugiej strony wszystkie te skandale korupcyjne bardzo źle rezonują na Zachodzie, a to jednak wsparcie Zachodu jest dla Ukrainy nieodzowne, o czym zresztą przypomniała niedawna prośba prezydenta Zełenskiego o kolejną transzę finansowego wsparcia.
2: No, prezydent Zełenski głównie cofa się, gdy myślę, czuje presję ulicy własnej. To jest chyba ten czynnik, który najbardziej figuruje w jego kalkulacjach, chociaż oczywiście nie chcę absolutnie powiedzieć, że ta presja partnerów zagranicznych nie ma znaczenia, aczkolwiek ona ma znaczenie periodycznie, to znaczy wtedy, kiedy rzeczywiście dochodzi do takich realnych negocjacji z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi i potrzebna jest konkretna pomoc, a gdy ta pozycja ukraińska jest słabsza, no to wtedy oczywiście jest skłonny pójść na ustępstwa. Ja myślę, że teraz im bliżej zimy, a wiemy, że będzie to zima dość trudna i generalnie sytuacja na Ukrainie nie wygląda różowo, to też ta pozycja ukraińska negocjacyjna będzie trudniejsza i myślę, że będzie musiał prezydent Zełenski zwracać więcej uwagi na to, co mówią partnerzy. Jest to dość, no, kwestia oczywiście znów niejednoznaczna, ponieważ takie przepychanki widzimy już od wielu lat. To jest taka próba rozgrywania też różnych partnerów między sobą, próba niekiedy nawet szantażowania tą sytuacją wojenną, ale myślę, że to w tym momencie akurat pozycja prezydenta Zełenskiego została zachwiana tymi wszystkimi skandalami korupcyjnymi.
1: A jaki będzie tego rezultat, to również będziemy obserwować w Radiu RMF 24. Za dzisiejszą rozmowę dziękuję Danielowi Szeligowskiemu z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
0: Tu Radio RMF 24.

I tak nam mija ten sobotni poranek z radiem RMF 24, no i oczywiście z przeglądem zagranicznym. Iran wznowił produkcję pocisków balistycznych. Takie doniesienia przedstawił Wall Street Journal. Amerykańska gazeta twierdzi, że Iran wykorzystuje w tym celu zapasy komponentów, które zgromadził jeszcze przed wojną, a produkcja ma się odbywać w podziemnych zakładach. Te umieszczone pod powierzchnią kompleksy zbrojeniowe są odporniejsze na amerykańskie ataki, choć część z nich ucierpiała na skutek amerykańskich bombardowań, no ale jednak produkcję rzekomo udało się wznowić. Przypomnijmy, że jednym z celów, jakie Amerykanie deklarowali na początku tego konfliktu, było właśnie znaczące ograniczenie irańskiego programu balistycznego. No i w maju sekretarz stanu Marco Rubio przekonywał, że ten cel udało się osiągnąć. Jak widać, nie do końca.

0: Amerykanie to mogą się mieć dobrze. No ile oczywiście prezydent Trump spełni swoją obietnicę i o tym właśnie w przeglądzie zagranicznym radia RMF24, bo w Dallas w Teksasie odbyła się konwencja partii republikańskiej. Nietypowa, bo zazwyczaj konwencje poprzedzają wybory prezydenckie, a nie wybory połówkowe, te w połowie prezydenckiej kadencji, czyli takie, jakie odbędą się jesienią tego roku. Występowali kandydaci do kongresu, pojawił się wiceprezydent J.D. Vance, którego często wskazuje się jako potencjalnego kandydata partii za 2 lata właśnie na prezydenta i został bardzo ciepło przyjęty, ale centralną postacią był oczywiście Donald Trump. Prezydent wystąpił aż 2 razy, pierwszego dnia i drugiego dnia. No i właśnie, obiecał każdemu dorosłemu Amerykaninowi $5000 pod jednym prostym warunkiem, że republikanie utrzymają kontrolę nad kongresem po tych wyborach. A o to nie będzie łatwo, zwłaszcza Izba Reprezentantów może tym razem przejść pod kontrolę demokratów. Jednak gdyby ta obietnica dużych pieniędzy nie wystarczyła, to Donald Trump wzmocnił przekaz następnego dnia i zażądał od zgromadzonych przysięgi, że dla swojego, i tu cytuję, najlepszego prezydenta w historii pójdą i zagłosują.
1: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: wykorzystywani do domów. Śledczy ustalili, że przyczyną śmierci 39-letniej kobiety był udział w katastrofie kolejowej.
1: Magdo, potwierdzamy, że ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 został wznowiony.
0: Pociągi ponownie kursują po torze nr 1 z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę, a na przejeździe kolejowym do 20 km na godzinę. Dziś robotnicy pracują na torze nr 2, który ma być uruchomiony na początku przyszłego tygodnia.
1: Na 440 projektów można głosować w tegorocznym budżecie obywatelskim Krakowa. Pula to podział 54 milionów złotych. Aby głos był ważny, należy wskazać co najmniej jeden projekt ogólnomiejski oraz co najmniej jeden projekt dzielnicowy. A wybór jest ogromny, zapewnia Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Krakowa.
2: Cały czas bardzo popularna na etapie składania projektów były kwestie związane z zielenią, czyli parki kieszonkowe, rewitalizacja przestrzeni zielonych, małe parki w lokalnych społecznościach, też łączenia parków, bo i takie wcześniej z budżetu obywatelskiego powstawały, w związku z tym mówimy o pewnym kontynuacji działań. Do tego oczywiście infrastruktura, czyli różnego typu place zabaw, siłownie pod chmurką, taka infrastruktura, która ma przyciągać mieszkańców i mieszkanki w różnym wieku i też być związana nie tylko z krzewieniem kultury fizycznej, ale też z taką rekreacją i miłym spędzaniem wolnego czasu.
1: Głosowanie w budżecie obywatelskim Krakowa potrwa do 28 września. Mają 161 lat, ale wciąż są młode i bardzo dynamicznie się zmieniają. Tak o Katowicach mówią mieszkańcy. Od wczoraj trwają obchody urodzin miasta. To przede wszystkim koncerty w strefie kultury, na które wstęp jest wolny. Katowice dają się lubić, usłyszała od mieszkańców reporterka RMF FM.
3: Za to, że tutaj się tak naprawdę dzieje dużo.
4: To, że faktycznie czuć, że to miasto żyje. Jak najbardziej pozytywne miasto, podoba mi się.
5: Katowice, czy dają się lubić? Na razie to tu jest dużo remontu.
6: Za dostępność przedszkoli i żłobków.
7: Plusy życiowe.
6: Tak, dokładnie.
7: Czego Katowicom potrzeba? Czego życzyć Katowicom?
6: Więcej zieleni w centrum.
5: Jak najszybciej skończyć przeróbkę tych tuneli, wiaduktów, bo jest okropne. Aczkolwiek rozumiemy, że to trzeba zrobić.
1: Z katowiczanami rozmawiała Anna Kropaczek, a już teraz fakty kulturalne i Anna Wachowska.
8: Kto z Wenecji wyjedzie ze Złotym Lwem? Wieczorem w czasie uroczystej gali poznamy laureatów 83. Festiwalu Filmowego. Do konkursu głównego zakwalifikowało się 21 filmów. 8 premier zaplanował w nowym sezonie artystycznym Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Obok tradycyjnego repertuaru pojawi się 5 ścieżek programowych.
9: Mamy spektakl, ale równolegle w tym samym czasie dzieci mają warsztaty, ale na temat tego spektaklu, żeby na przykład wracając do domu można było porozmawiać o tym, czym jest w ogóle teatr.
8: Opisuje Dorota Ignatiew, dyrektor Narodowego Starego Teatru. Kraków ma nowe miejsce na swojej kulturalnej mapie. Nową, stałą scenę przy ulicy Świętego Krzyża 14 otworzył Teatr Przypadków Feralnych. Aktorzy przez weekend prezentują na niej spektakle ze swojego dotychczasowego repertuaru. Sobota i niedziela upłyną więc pod znakiem teatru muzycznego.
10: W godzinie 19 zagramy spektakl muzyczny z poważaniem Leonard Cohen, a w niedzielę 13 września zagramy Nick Cave Ballady Kochanków i Morderców.
8: Za tydzień, jak zapowiada Natalia Mazurkiewicz-Szafarska, prezes teatru, odbędzie się premiera Kryzysu w branży szarlatanów, spektaklu inspirowanego twórczością Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Baltic Neopolis Orchestra ze Szczecina w nowym sezonie planuje nie tylko koncerty, ale też muzyczne spotkania w szkołach i w plenerze.
11: Są takie osoby, które pierwszy raz w życiu na przykład słyszały na żywo instrument. Szczególnie w szkołach to jest uderzające i ja bym powiedziała, że to jest wręcz wzruszające, że rzeczywiście wymyśliliśmy coś i ktoś napotkał tą muzykę zupełnie przez przypadek i ona w nim ożywiła jakieś emocje. To jest wspaniałe.
8: Zapewnia Katarzyna Lament z Baltic Neopolis Orchestra.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: RMF 24.
14: Fakty za nami, a przed nami druga godzina przeglądu zagranicznego radia RMF 24. Andrzej Kochut, witam raz jeszcze. No i zapraszam, bo będzie się działo. Zaczniemy o rozmowie o pogrzebie generała Ratka Mladicia i serbskiej pamięci historycznej z Martą Szpalą już za moment. A!

0: Słuchajcie przeglądu zagranicznego w Radiu RMF 24. Tysiące ludzi uczestniczyło w pogrzebie generała Ratko Mladicza w Belgradzie. Generał w 2017 roku został skazany przez Trybunał w Hadze na dożywocie za ludobójstwo podczas wojny w Bośni w latach 90. Przede wszystkim uznano go za odpowiedzialnego za mord około 8 tysięcy bośniackich muzułmanów w Srebrenicy. Tymczasem minister sprawiedliwości Serbii nazwał śmierć generała smutną wiadomością dla całego narodu. Jak Serbowie patrzą na wydarzenia sprzed kilku dekad i dlaczego tak wiele osób chce uczestniczyć, czy chciało uczestniczyć w pogrzebie generała skazanego za ludobójstwo? Między innymi o tym będę rozmawiał z Martą Szpalą z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd te tłumy na pogrzebie Mladicza? Dlaczego Serbowie wciąż chcą upamiętniać tego rodzaju postać?
1: To znaczy, faktycznie tutaj musimy podzielić to pytanie, kto to są Serbowie i gdzie oni żyją. Mamy Serbów w Bośni i Hercegowinie.
0: Którzy przylecieli na ten pogrzeb do Belgradu, przynajmniej w jakiejś części przyjechali?
1: Tak, mieliśmy tutaj całą wierchuszkę, że tak powiem, elitę polityczną Republiki Serbskiej, czyli tej części Bośni i Hercegowiny, która właśnie została utworzona w 95 roku na mocy traktatu pokojowego, gdzie właściwie głównie mieszkają bośniacy Serbowie, dla których wciąż Ratko Mladić jest bohaterem. On jest bohaterem też dlatego, że właśnie powstanie Republiki Serbskiej jako, powiedzmy, etnicznie homogenicznego bytu, jakby jednostki takiej administracyjnej, to oni właśnie zawdzięczają Ratku Mladiciowi i jego czystkom etnicznym, które przeprowadzał i w zachodniej Bośni w 1992 roku i właśnie w Srebrenicy, bo właśnie Srebrenica to było ludobójstwo, które miało na celu pozbycie się bośniackich muzułmanów z części, do których Republika Serbska miała pretensje. I wciąż ta polityka w Bośni i Hercegowinie, ona jest taka, że właściwie przywódcy polityczni używają nacjonalizmu, czy właśnie takiego straszenia przejęciem czy likwidacją Republiki Serbskiej przez właśnie władze centralne w Bośni i Hercegowinie, że Serbowie zostaną zdominowani przez dwa pozostałe narody i tutaj Ratko Mladić jest faktycznie sławiony jako heroj, bohater, który właśnie doprowadził do powstania tego państwa.
0: Ale to Serbowie w Bośni, Republika Serbska, a Serbia właściwa? Skąd tam pozytywne emocje w kierunku Mladicia?
1: To znaczy, faktycznie z jednej strony mamy na pewno tak, że w Serbii jest część osób, która wciąż uważa właśnie te przegrane wojny lat 90., które prowadzono za ważną część serbskiej tożsamości, tak? Jakby dążenie do tego, żeby wszyscy Serbowie mieszkali w jednym państwie. Ale powiedziałabym, że jest to raczej związane z polityką historyczną obecnych władz, których uosobieniem jest prezydent Aleksandar Vučić, którzy właściwie coraz bardziej jakby wykorzystują właśnie te wątki nacjonalistyczne. I ten pogrzeb, tutaj były takie zapowiedzi, że on będzie oficjalny, czy będzie to państwowy pogrzeb, tak będzie zorganizowany. I powiedziałabym, że tutaj jest taki klasyczny przykład serbskiej polityki balansowania, to znaczy, czy mrugania okiem, bo oficjalnie pogrzeb nie był państwowy, ale wyglądał jak państwowy.
0: Więc byli tam przedstawiciele państwa, najważniejsze figury z serbskiego rządu.
1: Tak, mieliśmy 6 ministrów, mieliśmy patriarchę serbskiej cerkwi prawosławnej, mieliśmy wojsko serbskie, więc mieliśmy jakby całą tą prawę uroczystości, czyli generalnie ten pogrzeb był właśnie, miał znamiona pogrzebu państwowego. I to jest jakby też element takiej stałej polityki Aleksandra Vučića i to się właściwie można powiedzieć złośliwie czy ironicznie, że to mu się bardzo dobrze złożyło, bo w Serbii ogłoszono wybory. Będą wybory 25 października. Te wybory odbywają się w atmosferze dużej polaryzacji politycznej i trwających już prawie 2 lata protestów, gdzie duża część społeczeństwa jednak zarzuca władzy korupcję, nepotyzm, właśnie zawłaszczanie instytucji państwowych, a z drugiej strony właśnie rządzenie za pomocą właśnie rozgrywania tych emocji nacjonalistycznych, czy powiedziałabym tożsamościowych.
0: A na ile silne te emocje są w społeczeństwie? Bo ja rozumiem, że władze, w tym wypadku Aleksander Vučić, chcą tym grać, ale żeby mogły tym grać, one jednak gdzieś wśród Serbów muszą żyć. Zastanawia mnie, jaki to jest procent społeczeństwa, jak bardzo to są wciąż żywe emocje. Myślę nie tylko o samym nacjonalizmie, ale właśnie o jakichś resentymentach i sentymentach związanych z wydarzeniami w Jugosławii, po rozpadzie Jugosławii w latach 90.
1: To znaczy, ja bym powiedziała, że pewnie tych ludzi teraz jest być może nawet trochę więcej niż było ich zaraz po wojnie i powiem dlaczego, że właśnie odkąd Aleksander Vučić objął władzę, to widzimy właśnie eskalację pompowania tych nacjonalistycznych napięć i emocji i Serbowie właśnie są zarządzani w ten sposób, że media, które właściwie całe są pod kontrolą osób przyjaznych władzy, czy jakoś z nią powiązanych, one te nacjonalistyczne hasła cały czas pompują. To znaczy jednak jakby władza opiera się na zastraszaniu narodu i utwierdzaniu ludzi w przekonaniu, że tylko właśnie silny przywódca, w tym przypadku Aleksander Vučić, jest w stanie ochronić ten naród przed wrogami wewnętrznymi, Chorwacją, Chorwatami, Albańczykami, Bośniakami, ale też bardzo jakby Unią Europejską. I to jest jakby ta, powiedziałbym, od jakiegoś czasu mamy coraz większą eskalację. Od 21 roku, kiedy już Ratko Mladić został skazany, mamy też murale Ratko Mladicia w całej Serbii, co jest pewnego rodzaju nowością, ponieważ Serbia i w czasie procesów powojennych raczej stała na przykład, ta oficjalne rząd stał na głosił tezę, że Belgrad nie miał nic wspólnego z wojną w Bośni i Hercegowinie, że wojna w Bośni i Hercegowinie była buntem lokalnych Serbów przeciwko jakby niepodległości państwa, przy czym wiemy, no, że tak nie było, że właściwie całe te konflikty, one zostały wymyślone w Belgradzie, była to, powiedziałbym, teraz byśmy już powiedzieli, że wojna hybrydowa, czyli wykorzystanie mniejszości do osłabienia państwa, ale oficjalnie Belgrad mówił, że nic z tym nie miał wspólnego. Teraz organizowanie tego pogrzebu, no jest jakby przyznaniem się do winy, tak? Że jednak to był nasz generał i jest to nasz bohater, ale w Serbii tego kultu Ratka Mladića nigdy nie było, takiego mocnego na pewno jak w Bośni. Natomiast władze od jakiegoś czasu po prostu ten kult budują i budują ten wizerunek właśnie armii, która ma obronić i zwykłych żołnierzy, którzy mają naród bronić.
0: I do tego to wątku jeszcze w tej rozmowie wrócimy właśnie po to, żeby się przekonać, w jaki sposób władza stara się budować tą narrację historyczną w samej Serbii, jak reagują na to sami Serbowie i jak to wpływa na wizerunek Serbii poza granicami kraju. Rozmawiam z Martą Szpalą z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Radio LMS.

0: To jest radio RMF 24, a w przeglądzie zagranicznym rozmawiam z Martą Szpalą z Instytutu Studiów Politycznych PAN o pogrzebie generała Radka Mladicza, skazanego przez Trybunał w Hadze za ludobójstwo, o tym, w jaki sposób jego pamięć jest celebrowana w tej chwili przynajmniej przez część Serbów i o problemach z serbską polityką historyczną. Ta polityka zawróciła i jak rozumiem w tej chwili Serbowie raczej nie dopatrują się swojej odpowiedzialności za to, co wydarzyło się w latach 90., tylko szukają w tym pewnej inspiracji. No, czy tak można to interpretować?
1: Inspiracji to nie jestem pewna. Na pewno powiedziałabym, że faktycznie mieliśmy taki moment, kiedy Serbia jakby realnie myślała o członkostwie w Unii Europejskiej, gdzie jakby jednak duży nacisk był na rozliczanie zbrodni wojennych, gdzie była pewnego rodzaju współpraca i z trybunałami, którzy rozliczali te zbrodnie i przynajmniej badanie tych zbrodni nie było blokowane, znaczy działały organizacje, które podejmowały działania w tym celu. Niemniej jednak Serbowie, powiedziałabym, oni bardzo, czy właśnie władze serbskie, oni bardzo chętnie mówią o, używają takie hasła: zapomnijmy o przyszłości, patrzmy w przyszłość. To znaczy, że to jakby może nie konfrontujmy się z tym, co się stało, ale no jakby już teraz będziemy współpracować, tak? I jakby myślmy o naszych dzieciach i że jednak ta współpraca musi być odbudowana, więc tej woli rozliczenia nigdy nie było. Jak patrzymy na serbskie podręczniki, to tam też widzimy, że właściwie ta jakby wzięcie odpowiedzialności, czy nawet opisanie tego, jak doszło do konfliktów lat 90. nigdy nie by, znaczy no raczej przedstawiano Serbów jako ofiary, więc teraz co się dzieje, to ja bym powiedziała...
0: Jako ofiary rozpadu Jugosławii.
1: Jako ofiary, że tak powiem, spisku światowego można zacząć, znaczy po prostu jako ofiary, bo to jest taki kult jakby tożsamości, która upamiętnia właśnie różnego rodzaju zbrodnie popełnione na serbskiej ludności właściwie w całym okresie historycznym, tak, od Imperium Otomańskiego, właśnie później przez Chorwatów, w czasie II wojny światowej, czy Albańczyków. I powiedziałam, że...
0: Czyli Serbowie jako wiecznie pokrzywdzeni. W ten sposób tak, można to rozumieć.
1: Pokrzywdzeni, naród, którego nikt nie lubi, wszyscy właśnie robią wszystko, żeby działać na jego niekorzyść. Tutaj też Zachód właśnie też jest takim jednym częścią tej osi zła. Powiedziałam, że to jest taka polityka, która bardzo przypomina to, co się działo w Serbii, w Jugosławii w latach 80., kiedy faktycznie Serbów przekonywano, że Jugosławia jest krajem, który przede wszystkim im szkodzi, że właśnie, że oni są zawsze właśnie ofiarami i to ich kosztem inni się bogacą i otrzymują różnego rodzaju pozycje i to jest właśnie powrót do takiej narracji. To chodzi o to, żeby jednak trzymać to społeczeństwo, że tak powiem, przerażone pod kloszem. Jest taki dobry tytuł jednej pracy o polityce tej właśnie historycznej Serbii. Czemu mnie pytasz, dlaczego mnie pytasz o demokrację, kiedy bronię Kosowa? I to myślę, że dobrze to pokazuje, że skupienie się na kwestiach tożsamościowych, na tym zagrożeniu powoduje, czy ma odwracać uwagę od dużych problemów z państwem prawa, z słabą jakością usług publicznych i tym, jak Serbia jest zarządzana. To znaczy, że ta nacjonalistyczna flaga jest wymówką dla władz. I widzimy też teraz właśnie przed wyborami taką dużą w kampanii polaryzację społeczną, bo tym też gra właśnie prezydent Vučić, że albo jesteś z nami, bronisz Radka Mladicia, albo jesteś zdrajcą narodu, jesteś przeciw nam.
0: To jednak jest dosyć od siebie odległe, wydaje mi się. Z jednej strony nacisk na tą serbską tożsamość, nawet pewien nacjonalizm. Z drugiej jednak branie na sztandary człowieka, który ponosi odpowiedzialność za jedną z najbardziej ponurych zbrodni tamtej wojny. To nie musi się łączyć, a jednak się połączyło.
1: Tak, znaczy ja bym powiedziała, że tutaj bym trochę to przypisywała samemu prezydentowi Aleksandrowi Vučićowi, którego rodzina pochodzi z Bośni. Wprawdzie ojciec walczył w komunistycznych partyzantach, dziadek, a nie po stronie, że tak powiem, partyzantki serbskiej, ale jednak. I on też jakby na wojnie w lat 90. się wychował. To znaczy myślę, że to była po prostu też jego personalna decyzja, ponieważ on właśnie tutaj w tej wojnie bardzo mocno uczestniczył pod takim względem ideologicznym, tak? Bo blisko współpracował z Wojsławem Szeszeliem. Jeszcze zrobił taką kampanię. To było w 2007 roku, kiedy w Serbii główny bulwar nazwano bulwarem Zorana Dzindzicia, takiego progresywnego polityka, który został zabity właśnie przez serbskie jednostki wojskowe, na bulwar Latko Mladicia. Więc myślę, że to też ten element personalny tutaj jest bardzo ważny, bo po prostu dla Vučića Ratko Mladić i wojna w Bośni jest czymś, w czym on po prostu brał udział. Ale powiedziałabym, że to też jest trochę wygodne, jeśli chodzi właśnie o relacje zagraniczne tak naprawdę.
0: No właśnie, czy ta decyzja nie odsuwa Serbii od Europy, a może Serbia żyje już w poczuciu serbskie władze, że ta droga do Europy i tak się właściwie zamyka, więc nie ma to większego znaczenia?
1: To znaczy, oczywiście Serbowie czy serbskie władze nigdy oficjalnie nie powiedzą, że nie będą się starać o członkostwo, no bo na tym się zasadza właśnie polityka balansowania i to właśnie chodzi o tą grę. I to też jest taka to jest też taki proces, co robi Aleksandar Vučić, bo Aleksandar Vučić w relacjach z Zachodem, on się przedstawia jako jedyny gwarant zachodniej orientacji Serbii. To znaczy, że on po prostu jest, on tak to przedstawia, że on jest niewolnikiem nacjonalistycznych nastrojów w społeczeństwie, tylko sam te nacjonalistyczne nastroje tworzy. I tworzy to jego tworzą to jego media, jego propaganda, ale to już... I to jest właśnie, ten pogrzeb jest właśnie bardzo takim ciekawym przykładem, że on z jednej strony nie był oficjalny, w związku z tym Unia teoretycznie nie ma się do czego przyczepić, no po prostu ludzie przyszli i celebrowali.
0: Ale jednak Ursula von der Leyen była niezadowolona i to delikatnie powiedziane.
1: Tak, tylko dalej powiedziałabym, że z jednej strony to jest właśnie tak, że Vučić wewnętrznie może pokazać, że on tutaj, że Unia Europejska kwestionuje naszą tożsamość i my mamy prawo sobie sami wybierać, tak, bohaterów. A z drugiej strony nie przekroczył tej właśnie delikatnej czerwonej linii, bo słyszymy też takie głosy z Unii Europejskiej, no musimy wyrazić niezadowolenie, ale pytanie, czy będą jakieś konkretne konsekwencje. Znaczy na razie Unia jest bardzo często zaniepokojona, ale nie idą za tym żadne kroki prawne. I dopiero jak pójdzie, i tutaj właśnie myślę, że Vučić tak, tutaj jest właśnie ten balans, że też słyszymy i to właśnie, że nie możemy wyciągnąć żadnych konsekwencji, bo po prostu nie były to oficjalne uroczystości, a Vučić właśnie też może powiedzieć w Brukseli, że słuchajcie, no generalnie musicie postawić na mnie, bo widzicie, ja mam bardzo nacjonalistyczne społeczeństwo.
0: Jeżeli nie ja, to będzie zdecydowanie gorzej, bo są jeszcze nacjonaliści, którzy przewyższają mnie pod każdym względem. Musimy kończyć tą bardzo ciekawą rozmowę, ale do spraw serbskich i spraw bałkańskich niewątpliwie będziemy jeszcze w przeglądzie zagranicznym Radia RMF 24 niejednokrotnie wracać. Za dzisiejszą rozmowę dziękuję. Marcie Szpali z Instytutu Studiów Politycznych. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Tak, gramy w Radiu RMF 24, a w przeglądzie zagranicznym przenosimy się do Niemiec, bo właśnie tam alternatywa dla Niemiec, AfD, odniosła w zeszły weekend spektakularny sukces w Saksonii-Anhalt. W wyborach landowych zdobyła niemal 44% poparcia. To jednak nie wystarczy tej skrajnie prawicowej partii do samodzielnych rządów w landzie. Nie jest jasne, czy w związku z tym AfD będzie w stanie sprawować władzę, bo inne niemieckie partie od lat wykluczają współpracę z tym ugrupowaniem. Wyjątkiem jest, i może się to okazać bardzo istotne, ugrupowanie Sary Wagenknecht, bo polityczka o notabene lewicowym rodowodzie uważa, że pewna forma współpracy z AfD jest możliwa, a jej partie i skrajnie prawicowe AfD łączy kilka istotnych tematów, m.in. stosunek do Rosji. Obydwie partie uważają, że polityka Niemiec wobec Rosji powinna być łagodniejsza, a także chęć ograniczenia nielegalnej imigracji. Partia Wagenknecht zdobyła w Saksonii-Anhalt ponad 5% i razem z AfD może mieć większość w Landtagu. Czy ta koalicja się powiedzie, albo przynajmniej jakaś ograniczona współpraca zostanie nawiązana, zobaczymy. Sukces partii skrajnych to kolejne poważne ostrzeżenie dla rządzących, a następny wstrząs może nastąpić już niedługo. AfD prowadzi w sondażach przed wyborami landowymi w Mecklenburg i Pomorzu Przednim te wybory 20 września. Tam jednak po piętach depczą im socjaldemokraci z SPD i sukces prawicy, nawet jeśli do niego dojdzie, z pewnością nie będzie aż tak znaczący.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: To jest przegląd zagraniczny w radiu RMF24, a wieści niestety nie są najlepsze, bo tańsze paliwo może stać się odległą perspektywą. Wszystko za sprawą powiązanych z Iranem rebeliantów Huti. W czwartek rebelianci zajęli portowe miasto Mokka na zachodzie Jemenu, a w piątek wyspę Perim, umacniając swoją pozycję w cieśninie Bab al-Mandab, która łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. No i teraz, jeżeli dodać do tego problemy w cieśninie Ormuz, stworzone oczywiście przez Iran, i konfrontację Iranu i Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony doniesienia o skutecznych działaniach właśnie Hutich wymierzonych w ropociąg Wschód-Zachód, to jest ropociąg przecinający Arabię Saudyjską, który pozwala ominąć cieśninę Ormus i stanowił alternatywną trasę dla transportu ropy naftowej, to sytuacja staje się niezwykle skomplikowana. Bo jak dotąd ropa mogła wędrować właśnie ropociągiem do Morza Czerwonego i dalej w świat przez kanał Suezki albo przez cieśninę Bab al-Mandab, teraz również na ten szlak morski Iran może mieć znaczący wpływ poprzez zaprzyjaźnione siły rebeliantów Huti.
1: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Andrzej Kochut, słyszymy się za tydzień w sobotę, a już teraz najświeższe fakty, które ma dla Was Tomasz Weryński.
1: Zaczynamy od województwa śląskiego. Tam poważne utrudnienie na autostradzie A4. Mamy sporo informacji dla kierowców. Nowe narzędzie dla Służby Ochrony Państwa. Mobilny system rozpozna tablice i pomoże chronić najważniejsze osoby w państwie. W faktach również głos z Ukrainy. Wołodymyr Zełenski jest gotowy, żeby spotkać się z Władimirem Putinem. Zderzenie dwóch samochodów osobowych na śląskim odcinku autostrady A4 między węzłami Strzelce Opolskie Łany. Na wysokości miejscowości Chechło spodziewajcie się problemów z przejazdem. Do wypadku doszło na lewym pasie w stronę Katowic. Dodatkowo jest on remontowany, tworzą się tam kilkukilometrowe korki, ostrzegacie na gorącą linię RMF FM. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez godzinę. Mobilny system do rozpoznawania i analizy samochodowych tablic rejestracyjnych zamierza kupić Służba Ochrony Państwa. Będzie wspomagał funkcjonariuszy w wykrywaniu zagrożeń dla ochranianych przez nich VIP-ów poruszających się w kolumnach. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Zasada.
2: System składa się z kamer oraz urządzeń elektronicznych. Mają być montowane w samochodzie zabezpieczenia. Kamery będą filmować tablice rejestracyjne pojazdów poruszających się w pobliżu limuzyny z VIP-em, a komputery mają analizować te dane. Chodzi o sprawdzenie, czy samochód o danym numerze rejestracyjnym pojawiał się już w pobliżu VIP-a, czy znajduje się na czarnej liście stworzonej przez SOP, a także czy jakiś pojazd zachowuje się w sposób, który powinien budzić zaniepokojenie. System elektroniczny ma mieć możliwość wysyłania funkcjonariuszom ostrzeżeń, że na przykład są śledzeni. W alercie ma być liczba wykryć podejrzanego samochodu, data, kiedy został zarejestrowany, poprzednie lokalizacje, a także zdjęcia związane z wykryciem tego pojazdu w przeszłości.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Deutsche Welle zadeklarował, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem. Zdaniem prezydenta Ukrainy do rozmów mogłoby dojść podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na tym spotkaniu.
3: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
1: Grzybiarze, którzy od rana przeczesują bory tucholskie, wracają już z pełnymi koszykami. W lasach są podgrzybki, borowiki i wciąż można znaleźć gdzieniegdzie kurki.
4: Wrzesień, październik to jest typowe takie prawdziwe grzybobranie, a że leżymy w borach tucholskich, mamy przed sobą jezioro, 300 km ścieżek rowerowych, przepiękne tereny, cisza, głusza.
1: Mówił Henryk Soszko, właściciel ośrodka wypoczynkowego w Drzewiczu. No, nie da się ukryć, w pogodzie już bardziej jesień niż lato, mówił w internetowym radiu RMF24 Przemysław Makrewicz z IMGW.
5: Noce chłodne z coraz częściej pojawiającymi się silnymi zamgleniami i mgłami to też taki wskaźnik tego, że jesień jednak jest już blisko i w tych najbliższych dniach, a nie chcę tutaj wykraczać poza te prognozy, ponad tydzień nie zabraknie przelotnych opadów, nie zabraknie chmur, ale chwile słoneczne też będą, no i przy tym ta temperatura taka nieszczególnie wygórowana.
1: No a przypomnijmy, że początek kalendarzowej jesieni 23 września.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.
7: Sobotnie popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i mam nadzieję, że spędzicie z nami część tego deszczowego, pochmurnego popołudnia. A u nas, jak zawsze, najnowsze i najważniejsze informacje. Już za chwilę nowe ustalenia w sprawie tragicznego wypadku w Sokolnikach Suchych. W tej godzinie odwiedzimy także Kraków, gdzie ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Powiemy również o pewnym szczęściarzu z Włoch. Radio RMF 24. Zaczynamy. Bądźcie blisko. Oh.

0: Słuchacie radia RMF24. Poprawia się stan zdrowia maszynisty, który prowadził pociąg w chwili katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnę, w środę na strzeżonym przejeździe kolejowym ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna osoba. Jak ustaliła nasza reporterka, śledczy w przyszłym tygodniu planują przesłuchanie maszynisty. W warszawskim studiu jest Magdalena Greinert.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Magdo, w jakim stanie są pozostali poszkodowani?
1: W najpoważniejszym stanie jest kierowca ciężarówki. On ma uraz kręgosłupa i uraz głowy, ponieważ mężczyzna jest podejrzewany o spowodowanie tej katastrofy, a to poważne przestępstwo zagrożone surową karą, to lekarze są zobowiązani informować prokuraturę, kiedy jego stan zdrowia poprawi się na tyle, żeby można było przeprowadzić z nim czynności. Wiadomo, że w chwili wypadku zarówno kierowca, jak i motorniczy byli trzeźwi. Na szczęście poprawia się stan zdrowia pozostałych osób poszkodowanych w wypadku i te osoby są sukcesywnie wypisywane ze szpitali do domów. Śledczy ustalili też przyczynę śmierci 39-letniej kobiety spod Lublina, pasażerki pierwszego wagonu i nie ma wątpliwości, że kobieta zmarła w wyniku urazów spowodowanych przez katastrofę kolejową.
0: Magdo, PKP PLK potwierdza, że pociągi ponownie kursują po jednym torze.
1: Tak, ale z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę, a na samym przejeździe do 20. Dziś robotnicy pracują na torze numer 2, który ma być uruchomiony na początku przyszłego tygodnia. Mieszkańcy Sokolnik Suchych tak oceniają przejazd, na którym doszło do dramatu. Przypominam, przejazd z sygnalizacją świetlną i bez zapór.
2: Tu, jak skręca się z głównej w prawo, ta strona od Radomia jest widoczna, ale ta w stronę Przysuchy, jak wyjeżdża się tu z miejscowości, dojeżdża się do tych torów, to dużo daje ta budka, co tam stoi, wie pani? To dużo zastawia widoczność torów, no. Bo żeby zobaczyć pociąg, no to trzeba podjechać, dojrzeć tu te krzaki, to trzeba podjechać pod same tory. Żeby zobaczyć, czy coś jedzie, czy nie jedzie, czy pociąg jedzie, czy nie jedzie, nie? No. Powinni to postawić na jakichś wyższych nogach, żeby ta widoczność była lepsza. No.
3: Jest to przejazd, który ma ograniczoną widoczność z prawej strony i nie ma tu znaku stop, czerwonego znaku stop. Jest tylko znak stop na drodze namalowany i wyznacza on miejsce zatrzymania w momencie, kiedy sygnalizacja świetlna działa. Dla mnie na takim przejeździe on powinien być zabezpieczony i zaporami, i powinien również być znak stop, a nie ma, nie jest to zadbane. Jest to, odkąd pamiętam, trzeci wypadek albo czwarty, no ale ten jest najcięższy.
1: Mówili mi mieszkańcy Sokolnik Suchych. Jak informował Piotr Malepszak z Ministerstwa Infrastruktury, kolejarze szacują, że kierowca jechał z prędkością w okolicach nawet 40 km na godzinę i całkowicie zlekceważył sygnalizację. Pojawił się na tym przejeździe, no i tutaj fizyka i energia kinetyczna zrobiły swoje. Kilkunastotonowy pojazd, ponad 400-tonowy pociąg i tragiczne skutki. Wiceminister Malepszak dodał, że wina kierowcy pojazdu ciężarowego jest bezsporna.
0: A te informacje w radiu RMF24 dostarczyła nam Magdalena Greinert. Magdo, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.

0: Słuchacie popołudniowego programu w RMF 24. Słuchacie nas w internecie we Wrocławiu na 95,1 FM, a także w systemie DAB+. Chiny grożą odwołaniem planowanego na 24 września szczytu Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem. Jak podała japońska agencja Kyodo, Pekin miał przekazać Waszyngtonowi, że do spotkania nie dojdzie, jeśli Stany Zjednoczone zatwierdzą w tym czasie sprzedaż nowej broni Tajwanowi. Według źródeł agencji Chiny ponownie określiły kwestię Tajwanu jako czerwoną linię. Pekin uznaje demokratycznie rządzoną wyspę za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły w celu przejęcia nad nią kontroli. Xi Jinping miał już podczas majowego spotkania z Donaldem Trumpem podkreślać, że Tajwan jest najważniejszą kwestią w relacjach chińsko-amerykańskich. Waszyngton nie utrzymuje oficjalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, ale od lat dostarcza mu broń. W grudniu ubiegłego roku administracja Donalda Trumpa ogłosiła rekordowy pakiet zbrojeniowy dla Tajpej wart 11 miliardów dolarów. Planowany szczyt ma dotyczyć także ceł, bezpieczeństwa sztucznej inteligencji oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Sama wizyta Xi Jinpinga w Waszyngtonie nie została jednak dotąd oficjalnie potwierdzona przez Pekin.
1: Radio RMF 24.

0: Ależ się zrobiło przyjemnie. To była oczywiście Katarzyna Nosowska. A w radiu RMF24 teraz przystanek Kraków, gdzie ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Aby głos był ważny, należy wskazać co najmniej jeden projekt ogólnomiejski oraz co najmniej jeden projekt dzielnicowy. A jest z czego wybierać.
1: 823 projekty złożone w tym roku w budżecie obywatelskim, natomiast pod samo głosowanie po etapie weryfikacji poddane pod głosowanie 440 projektów, z czego 367 projektów to są projekty dzielnicowe. Ostatnie lata, myślę, bo też warto powiedzieć o takiej perspektywie, pokazują, że mieszkańcy zarówno na etapie składanych projektów, jak i później wybieranych w głosowaniu do realizacji, no preferują w Krakowie jednak te projekty, które są związane z szeroko pojętym obszarem, związanym z zielenią, ochroną środowiska, infrastrukturą taką w rozumieniu właśnie chodników, ławek, małej infrastruktury, która uzupełnia też te przestrzenie w lokalnych społecznościach. Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli małych parkach, rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, wreszcie takiej infrastrukturze jak place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie drugi obszar, który też jest istotny i ważny, to obszar szeroko pojęty tej kultury, ponieważ mówimy tu o całym szeregu różnego typu wydarzeń, od bardzo popularnych w tym i ubiegłym roku kin plenerowych, po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń, które są skierowane zarówno w wymiarze dzielnicowym, jak i ogólnomiejskim do mieszkańców mieszkanek. Oczywiście no, cały czas z nami jest infrastruktura, czyli takie poprawianie na przykład kwestii związanych z przejściami dla pieszych, remontami ulic, czy też takiej infrastruktury komunikacyjnej, jak na przykład przystanki autobusowe czy tramwajowe. Z całą pewnością jednak zieleń od, myślę, 2-3 lat to jest ten obszar, który w Krakowie króluje.
0: Mówił Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta Krakowa. A ja dodam, że głosowanie w budżecie obywatelskim pod Wawelem potrwa do 28 września. A już za chwilę w radiu RMF24 przeniesiemy się do Włoch. Tam pewien szczęściarz wzbogacił się o ponad 223 miliony euro.
2: RMF24.

popołudniowy program w RMF 24. Jesteśmy z wami w internecie we Wrocławiu na 95,1 FM oraz w systemie DAB+. A teraz posłuchajcie o pewnym szczęściarzu. Ponad 223 miliony euro. Właśnie tyle zgarnął gracz włoskiej loterii Super Enalotto i to druga najwyższa wygrana w historii tej gry. Szczęśliwa szóstka padła w miejscowości La Valletta Brianza w Lombardii, a dokładna kwota naprawdę robi wrażenie. To 223 miliony 173 416 euro i 83 centy. I teraz, moi drodzy, wstrzymajcie oddech. To ponad 960 milionów złotych. Warto dodać, że Super Enalotto słynie we Włoszech z ogromnych kumulacji. Rekord padł w lutym 2023 roku, kiedy do wygrania było aż 371 milionów euro. Pieniądze podzielono wtedy między 90 osób, które zagrały wspólnie. Tym razem cała suma przypadła jednemu zwycięzcy. I co ciekawe, była to pierwsza trafiona szóstka w tym roku. Na wielką wygraną gracze czekali od maja 2025 roku. Wtedy szczęśliwiec z okolic Brześci wygrał prawie 35,5 miliona euro. Przez kolejne miesiące kumulacja rosła, a emocje we Włoszech także. Teraz wiadomo już, gdzie padła wygrana, ale nadal nie wiadomo, kto jest milionerem. Właściciel kolektury w La Valletta Brianza powiedział tylko, cytuję: nie wiemy nic więcej, tylko tyle, że to u nas padła główna wygrana. Na razie więc zwycięzca pozostaje anonimowy. Wiadomo jedno, jego życie właśnie zmieniło się o ponad 223 miliony euro. A co wy byście zrobili z taką kasą? Radio@rmf24.pl. Pora ochłonąć. O 13:00 najnowsze fakty, a wcześniej rzucamy wszystko, co złe.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF 24. Ogłoszenie RMF 24.
2: Wykład otwarty w radiu RMF 24.
3: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
2: Już jutro po 18:00.
3: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ig Nobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
2: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na 13:00 przenosimy się do Studia Faktów, a te najnowsze ma dla Was Tomasz Weryński.
1: Na początek ważne informacje z polskich dróg. Poważne utrudnienie na Krajowej 50 na Mazowszu i na trasie S8 w Warszawie. 3 Litwinów zatrzymanych po brutalnym napadzie w stolicy. Szczegóły w relacji reportera RMF FM. Żużlowcy wracają do rywalizacji o Mistrzostwo Świata. Rywale depczą Polakowi po piętach. Zablokowana Krajowa 50 w rejonie miejscowości Stanisławów na Mazowszu. To odcinek Mińsk-Mazowiecki-Łochów. Zapalił się tam samochód osobowy. Akcja służb potrwa jeszcze co najmniej przez godzinę. Problemy z przejazdem na S8 w Warszawie na węźle Broniewskiego. Zderzyły się 3 auta osobowe. Zablokowany jest lewy i środkowy pas w kierunku Białegostoku. Stołeczni policjanci rozbili grupę przestępczą, która na początku sierpnia dokonała brutalnego napadu na salon jednej z sieci telefonii komórkowej w centrum handlowym w Warszawie. 3 obywateli Litwy miało planować już kolejny napad. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry. Michale, jak mężczyźni wpadli w ręce policji?
2: Po sierpniowym napadzie, w którym mężczyźni siekierami sforsowali witrynę sklepu i ukradli sprzęt o wartości ponad 200 tysięcy złotych, policjanci namierzyli samochody użyte do ucieczki, a także ustalili dane części uczestników napadu.
3: W samochodzie, którym poruszali się obywatele Litwy, policjanci zabezpieczyli siekiery, kominiarki i gaz pieprzowy. Wszystko wskazuje na to, że uderzenie policjantów nastąpiło w ostatnim możliwym momencie, a przestępcy szykowali się do kolejnego skoku.
2: Mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej. 2 z nich najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Francuska policja bierze pod uwagę, że do wykolejenia pociągu w Normandii mogło dojść w wyniku umyślnego działania. Na torach znaleziono kawałek szyny, na który miał najechać skład. W piątkowym wypadku rannych zostało 44 pasażerów, w tym jedna osoba ciężko. W duńskim Vojens dziś przedostatnia w sezonie runda cyklu Speedway Grand Prix. Żużlowcy w walce o tytuł Mistrza Świata. Patryk Serwański w faktach. Patryku, no rywale gonią Bartosza z Marzlika.
4: Polak jest liderem klasyfikacji generalnej. 4 punkty traci do niego Brady Kearse, 10 Robert Lambert. Ta trójka pozostaje w grze o tytuł. Dziś w Vojens już za godzinę sprint, w którym zwycięzca zarobi 4 punkty. Wieczorem klasyczne zawody Grand Prix i 20 punktów dla najlepszego zawodnika. Na to, że w Vojens w przeszłości wygrywali i z Marzlik, i Kearse, i Lambert. Ale to jest tor specyficzny.
5: Albo się go kocha, albo nienawidzi. No tutaj też niejednokrotnie pogoda płata figle, często pada deszcz, ten tor jest zmienny. Prognozy są optymistyczne, natomiast to nie jest taki typowy tor, na którym zawodnicy ścigają się na co dzień.
4: Tak mówił ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Zakończenie sezonu w Toruniu 26 września i to tam zapewne rozstrzygną się losy mistrzowskiego tytułu.
6: 100 sposobów na weekend. W faktach RMF FM.
1: Na koniec coś dla wytrwałych miłośników przyrody. Dziś i jutro będzie można wziąć udział w liczeniu żurawi w Poleskim Parku Narodowym.
7: Będzie wieczorne liczenie, potem mała powtórka o godzinie 5:30 rano. Praktycznie zobaczymy żurawie, które wylatują ze swoich noclegowisk na żerowiska.
8: Jak się liczy żurawie? 1, 2, 3. Za dużo.
7: Można tak próbować. 1, 2, 3. Najlepszą metodą to jest po prostu zrobienie zdjęcia i potem spokojne przeliczenie, jak to wyglądało w powietrzu.
1: Zachęcał dyrektor Poleskiego Parku Narodowego Grzegorz Łukaszuk, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. A w faktach za niecałą godzinę wrócimy do miejskiej dżungli.
9: Mamy również samochód z takimi nakładkami, to się nazywa Easy Drift, gdzie można doświadczyć, doznać poślizgu nadsterownego i ewentualnie podpowiedzi, jak z niego wyjść.
1: Odwiedzimy miasteczko bezpiecznej jazdy w Krakowie. Zapraszam Was o 14:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.
11: Sobota z RMF 24. Jesteśmy z Wami w internecie, w RMF 24 Wrocław oraz w systemie DAB+. A już za chwilę przeniesiemy się do stolicy, która ma coraz większy problem z dzikami. Nie zabraknie u nas także sportu. Bartosz Zmarzlik powalczy dzisiaj w duńskim Vojens o punkty żużlowego Grand Prix. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: Słuchacie sobotniego programu Radia RMF 24. Rafał Trzaskowski apeluje o zmianę przepisów w sprawie postępowania z dzikami w miastach. Prezydent Warszawy przekonuje, że sytuacja robi się coraz bardziej niebezpieczna i potrzebne są nowe rozwiązania. Od stycznia do września w stolicy odnotowano już 16 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików i 160 ataków na ludzi. Tydzień temu stado tych zwierząt doprowadziło nawet do karambolu. A w warszawskim studiu RMF FM jest Michał Krasoń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: Michale.
1: Kłaniam się.
0: Michale, jak duży problem z dzikami ma stolica?
1: No, według ostatniej inwentaryzacji w stolicy żyje ich co najmniej około 3000. No, a populacja szybko rośnie. Dla porównania, w całym ubiegłym roku miasto dostało około 9000 zgłoszeń dotyczących dzików. W tym, jak powiedziałeś, tylko do września jest ich 16 tysięcy. Rośnie też liczba niebezpiecznych spotkań z dzikami. Od początku roku doszło do 160 ataków na ludzi. Problem widać nie tylko w statystykach. Dziki coraz częściej pojawiają się na ulicach, przy przedszkolach, placach zabaw, czy w pobliżu ruchliwych dróg. Jak wspomniałeś, niedawno doszło nawet do dość poważnego karambolu na jednej z ruchliwych ulic stolicy. Od początku roku łowczy interweniowali w Warszawie około 1400 razy. No i właśnie tutaj zaczyna się cały problem, bo obowiązujące przepisy związane między innymi z afrykańskim pomorem świń bardzo ograniczają możliwości miasta w walce z dzikami.
2: Najważniejsze jest to, że jeżeli nie zmieni się prawo europejskie i prawo polskie, które zabrania nam wywożenia dzików, no to niestety ten problem będzie narastał. Ja wielokrotnie o tym rozmawiałem i z urzędnikami Unii Europejskiej i kierowałem listy do Ministerstwa Rolnictwa i rozmawiałem z lekarzem weterynarii, bo tutaj po prostu musi się zmienić prawo i dlatego też został powołany do życia zespół, grupa robocza w ramach tego zespołu ekspertów po to, żeby wycyzelować te zmiany prawne, no i będziemy starali się później wpływać na instytucje polskie, unijne, żeby to prawo się zmieniło, no bo bez tego niestety ten problem będzie narastać mimo naszych aktywnych bardzo działań w tym zakresie.
1: No więc miasto, jak mówi prezydent Rafał Trzaskowski, musi podejmować decyzję o uśmiercaniu dzików, no ale to też broń nieskuteczna, bo te kwoty odstrzału są ograniczone. Miasto chciałoby te dziki wywozić, no ale tego robić nie można. W Warszawie działa więc specjalny zespół, który ma szukać rozwiązań tego problemu. Na razie jednak specjaliści rozkładają ręce i nie za bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Dlatego można się spodziewać, że w najbliższych dniach, miesiącach tych sytuacji, spotkań z dzikami na ulicach Warszawy może być wiele, a ten problem już teraz jest poważny.
0: Zatem czekamy na rozwiązania. Michale, ty żyjesz na co dzień oczywiście w stolicy. Miałeś już tę wątpliwą przyjemność spotkania z dzikiem?
1: No, zwłaszcza po popołudniowym dyżurze, jak wychodzi się od nas z redakcji, tutaj jest taki niewielki skwer. No i przyznam, że raz tak musiałem przyspieszyć kroku do samochodu, żeby się nie spotkać. Faktycznie widać ich bardzo dużo, zwłaszcza o poranku widać też, że gdzieniegdzie grasowały, jest ta przeryta ziemia. No można ich spotkać, tych śladów w Warszawie, dość sporo.
0: No i tutaj Kraków, Kopiec, Kościuszki i także można spotkać czasem dzika. No miejmy nadzieję, że nie będzie on dziki i zły. Michał Krasoń w Radiu RMF 24. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Tu Radio RMF 24.

0: To jest popołudnie z RMF24 i jeszcze więcej informacji. Wydaje się, że to zagrożenie ze strony Rosji jest realne. To potwierdzone nie tylko przez polskie, ale też amerykańskie służby. Chodzi tylko o to, że premier Tusk wypowiada się o tym nieprecyzyjnie. Mówił w programie Sprawdzam w RMF FM Maciej Konieczny z partii Razem. W ten sposób odpowiedział na pytanie Krzysztofa Ziemca o bezpieczeństwo Polski i reakcję Donalda Tuska.
1: Od paru miesięcy premier Tusk wychodzi i mówi, że sytuacja jest bardzo poważna, że jest realne zagrożenie i często wypowiada się mało precyzyjnie. W związku z czym można domyślać się, że tym zagrożeniem może być wszystko od lokalnych aktów sabotażu po pełnoskalową agresję czy napaść Rosji na któryś z krajów NATO, niekoniecznie na Polskę, być może na kraje bałtyckie. I to generuje takie ogólną atmosferę zagrożenia, która, jak rozumiem, dla władzy może być korzystna, jeżeli chodzi o mobilizację
2: czyli
1: emocji.
2: Czyli premier straszy?
1: No premier straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeżeli faktycznie to zagrożenie jest tak realne i tak bliskie, zagrożenie na dużą skalę, to wydawałoby się, że państwo polskie powinno być bardziej aktywne, chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi, w kwestii obrony cywilnej, w kwestii osobistego bezpieczeństwa i jak się zachować w wypadku kryzysu. Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
0: W tym temacie wypowiedział się także nasz drugi gość, Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
3: Po pierwsze, pan premier dostał raport od szefa CIA po wizycie pana ministra Siemoniaka w Waszyngtonie, więc ma świeże informacje. Oczywiście i w Parlamencie Europejskim, w którym pracuję, takie informacje otrzymujemy oczywiście w trybie niejawnym. I o nich tak powiem szczegółowo nie możemy mówić, ale rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
2: No to jak mamy się szykować, tak żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina
3: przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani.
0: To był Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, a cały program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl oraz na kanale YouTube RMF24. Gorąco i serdecznie polecam.
4: Tu Radio RMF24.

0: W radiu RMF24 pora na sport. Bartosz Zmarzlik w walce o punkty klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Rywalizacja o Mistrzostwo Świata dziś na torze w duńskim Wojens. Tam wieczorem klasyczne zawody Grand Prix, ale już o godzinie 14 odbędzie się tam rywalizacja w sprincie, w którym także można zarobić punkty. O walce o Mistrzostwo Świata opowie teraz gość radia RMF24 Rafał Lewicki, ekspert Eurosportu.
1: No w tym roku ta walka o Mistrzostwo Świata jest jeszcze ciekawsza niż w ubiegłym roku. W ubiegłym roku mieliśmy tego goniącego Brady'ego Kerca, który wygrywał 5 rund z rzędu. W tym roku dołączył Robert Lambert. Co prawda to Bartek w tej chwili jest liderem, ale nad drugim Kercem zaledwie 4 punkty przewagi, później 10 punktów straty Lamberta. Ale musimy pamiętać, że zostały oprócz tych dwóch rund jeszcze dwa wyścigi sprinterskie, w którym można zrobić za wygranie 4, 3, 2, 1, tak odpowiednio punkty. I tutaj do tej pory Lambert dwa razy po 3 punkty zdobywał. I on z tej trójki w tych sprintach wydaje się no, najmocniejszy, aczkolwiek no, Wojens to będzie nowe rozdanie. Na pewno trzeba będzie też uważać na Duńczyków, którzy są w Wojens zawsze mocniej. Wojens jest torem specyficznym. Mówią, że albo się go kocha, albo nienawidzi. No tutaj też niejednokrotnie pogoda płata figle, często pada deszcz, ten tor jest zmienny. Prognozy są optymistyczne, natomiast no tak jak powiedziałem, to nie jest taki typowy tor, na którym zawodnicy ścigają się na co dzień. Co prawda ostatnie rundy wygrane Kerca rok temu, 2 lata temu Lamberta, ale też dwie wygrane przez Bartka z Zmarzlika w 2022 i 2019 roku jakby są dowodem na to, że ci faworyci do Mistrzostwa Świata, ci liderzy, oni w Wojens radzą sobie dobrze. No na pewno myślę, że możemy spodziewać się twardej walki do końca, już przedsmak, tak jak powiedziałem, w tych wyścigach sprinterskich, bo ten dystans się może też zmienić. My oczywiście trzymamy kciuki za Bartka, natomiast tak jak powiedziałem, no Robert Lambert jest moim zdaniem jednym z faworytów, jeśli chodzi o te wyścigi sprinterskie. Wtedy ta różnica między tą czołową trójką może się też jeszcze przed samymi zawodami zmienić.
0: A my dodajmy, że Bartosz Zmarzlik walczy o 7 tytuł Mistrza Świata.
1: Bartosz już niejednokrotnie udowadniał, że on z presją radzi sobie świetnie, tak? On to ciśnienie niejednokrotnie musiał wytrzymywać. No dowodem tego jest te jego 6 tytułów mistrzowskich w ostatnich 7 latach. Tylko Artiom Laguta był w stanie go pokonać w 2021 roku, natomiast te pozostałe tytuły jakby świadczą o tym, że jest najmocniejszy w tej stawce, tego się nie waham powiedzieć. Aczkolwiek to sport rządzi się swoimi prawami, on ciągle jest tym uciekającym. Oprócz tego Brady'ego, który wysoko postawił poprzeczkę w zeszłym roku, dołączył Robert Lambert i on też jest mocno głodny sukcesu, mocno na pewno będzie naciskał do samego końca. No, czeka nas na pewno interesujący wieczór.
0: Mówił Rafał Lewicki, ekspert Eurosportu, z którym rozmawiał Patryk Serwański. A my oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za Bartosza Zmarzlika i jak zawsze wierzymy w jego sukces.

0: W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji, tym razem ze świata mody. Jej ikona sprzed ponad 60 lat znów wzbudza emocje. W czwartek na aukcję trafi słynna sukienka Yves Saint Laurenta, inspirowana twórczością holenderskiego malarza Pieta Mondriana. Jej wartość oszacowano na od 200 do 500 tysięcy dolarów, czyli to niespełna 1 900 tysięcy złotych. Sama kreacja pochodzi z kolekcji Haute Couture, jesień-zima z 1965 roku i to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sukienek w historii mody. Geometryczne wzory w kolorach czerwonym, niebieskim, żółtym, czarnym i białym przeniosły sztukę abstrakcyjną prosto na ulice i wybiegi. A inspiracją dla Saint Laurenta były obrazy Mondriana, a przede wszystkim jego słynna kompozycja w czerwieni, błękicie i żółci. I co ciekawe, pomysł na te sukienki miał pojawić się niemal w ostatniej chwili, tuż przed pokazem. Niedługo później projekt trafił na okładkę francuskiego Vogue'a i stał się jednym z symboli stylu lat 60. Teraz kolekcjonerzy dostaną niezwykłą szansę, by zdobyć jeden z zachowanych oryginałów. A na samej aukcji pojawią się także rzadkie projekty m.in. Elsy Schiaparelli, Paco Rabanna, Alexandra McQueena oraz Johna Galliano. A o godzinie 14 w Faktach RMF FM pojawi się nie kto inny jak sam Tomasz Weryński. Zostańcie z nami.
1: RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Tak jak pan premier zapowiadał, tak samo też ja powiedziałem, że będziemy wszystkich tych cwaniaków, którzy wykorzystują swoją pozycję, no, rozliczali i wypalali gorącym żelazem.
2: Tam doszło do protekcji politycznej?
3: Tego nie wiem.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Nasta coraz bliżej. Fakty RMF FM i Tomasz Weryński.
1: Informacje ważne dla kierowców na początek. Są problemy na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1 w pobliżu węzła w Arlubie. Lex Szarlatan poczeka, ustalił dziennikarz RMF FM. Sejm odłożył pracę nad ustawą rządu i propozycją prezydenta. W faktach sprawdzimy dzisiejszy zestaw w piłkarskiej ekstraklasie, a na koniec odwiedzimy miasteczko bezpiecznej jazdy w Krakowie. Kolizja dwóch ciężarówek i samochodu osobowego na autostradzie A1 w pobliżu węzła w Arlubie w Kujawsko-Pomorskiem. Na odcinku, gdzie prowadzone są roboty drogowe, zablokowany został jeden pas w kierunku Łodzi. Na węźle w Arlubie wytyczono objazd drogą krajową 91. Sejm nie zajmie się w najbliższych tygodniach rządową ustawą Lex Szarlatan i kontrpropozycją prezydenta w tej sprawie, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o przepisy, które mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycyną. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego możemy się spodziewać?
2: Na razie do szerokich i dokładnych konsultacji trafią dwie ustawy. Pierwsza rządowa, której w sierpniu nie podpisał prezydent, miała ona umożliwić rzecznikowi praw pacjenta nakładanie kar na pseudomedyków w wysokości nawet do 1 000 000 zł. Karol Nawrocki zaproponował wtedy nowelizację kodeksu karnego i wprowadzenie nowego przestępstwa, określanego jako nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to w przypadku śmierci pacjenta mogłoby grozić nawet 15 lat więzienia. Zanim parlament zajmie się tymi ustawami, obie mają być dokładnie omówione, a to może potrwać, jak ustaliłem, nawet kilkanaście tygodni. O ponadpolityczną zgodę w tej sprawie apelują cały czas do parlamentarzystów medycy i tłumaczą, że cel tych zmian to lepsza ochrona polskich pacjentów.
1: Mecz Śląska-Wrocław z Koroną Kielce otworzy dziś emocje w piłkarskiej ekstraklasie. Początek za 45 minut. Śląsk zagra bez kontuzjowanego lidera i kapitana Piotra Samca-Talara. Najwięcej emocji budzi jednak inne spotkanie. O 17.30 Górnik Zabrze zmierzy się z Lechem Poznań.
3: Ciężko se gra przeciwko nim, bo jest widać, że tak w tej ofensywie szczególnie to wygląda, że się bawią futbolem tych chłopacy, a potrzebujemy tutaj stworzyć takie ciężkie warunki do grania temu Lechu i wykorzystać to, że gramy w domu, że mamy komplet kibiców tutaj. Chcemy zagrać ten nasz mecz na naszych warunkach z dobrą energią.
1: Mówił trener Górnika Michał Gasparik. Wieczorem w Lubinie Zagłębie podejmie GKS Katowice. W Krakowie można przetestować swoje umiejętności w miasteczku bezpiecznej jazdy przygotowanym przez Zarząd Dróg w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.
4: Możemy na symulatorach i nie tylko, jak również na żywo jeżdżąc samochodami, zaobserwować, jak się zachowuje samochód przy hamowaniu awaryjnym z różnych prędkości. Mamy również samochody podstawione, gdzie hamujemy z ominięciem przeszkody. Mamy również samochód z takimi nakładkami, to się nazywa Easy Drift, gdzie można doznać poślizgu nadsterownego i ewentualnie podpowiedzi, jak z niego wyjść. Warto skorzystać z symulatorów, na przykład symulatora uderzenia, gdzie słyszymy od uczestników już po zjeździe, że są to prędkości 20, 30, 50, nawet słyszeliśmy 90 na godzinę dzisiaj, a to jest prędkość rzędu 7, 8, 9 na godzinę, plus symulator dachowania, oczywiście w wersji takiej soft, bardzo powoli to auto się obraca, ale jednak można doświadczyć tego, co by się stało, gdyby się kręciło szybciej, to już jest dość agresywny.
1: Mówił Marcin Gerlach, jeden z instruktorów w Miasteczka Bezpiecznej Jazdy. Miasteczko działać będzie do godziny 17 przy Alei Pokoju w Krakowie. Ode mnie to już wszystko. Tomasz Weryński, kłaniam się. W faktach za godzinę spotka się z wami Katarzyna Podraza. Ja dziękuję i do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.
7: Sobotnie popołudnie z RMF 24. Sztuczna inteligencja odważnie wkracza na rynek książek. Czy doczekamy się powieści w całości tworzonych przez sztuczną inteligencję? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę z prezes Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie, panią Izabelą Sadowską. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: W Radiu RMF 24 powiemy teraz o sztucznej inteligencji, która jak tsunami wkracza także na rynek książki. Czy książka stworzona w całości lub w części przez AI może być dobrą lekturą? Kiedy sztuczna inteligencja pomaga w tworzeniu treści, a kiedy zastępuje autora? I jak pośród wielu tytułów rozpoznać sztuczną książkę? O tym porozmawiamy teraz z prezes Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie, panią Izabelą Sadowską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zapytam na początek, jak rozpoznać, że dana książka powstała przy użyciu AI? I pytanie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić?
1: W tej chwili jest tak, że musimy ufać własnej intuicji. Oczywiście są narzędzia, tak zwane detektory AI, które pomagają na przykład wydawnictwom w przesiewaniu treści książek, które spływają do danego wydawnictwa i oznaczają, w jakim procencie dana książka jest napisana czy wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Niestety te detektory są tworzone przez sztuczną inteligencję i oczywiście robią błędy i przyznam szczerze, że to dosyć te błędy są nagminne, ponieważ ja wrzucając na przykład własne teksty do tych detektorów, okazuje się, że też piszę jak sztuczna inteligencja, a tekst był pisany bardzo dawno temu, więc nie jesteśmy w stanie aż tak rozróżnić już w tej chwili tego tekstu pisanego przez sztuczną inteligencję.
0: Pani Izabelo, jaki to obecnie jest odsetek wszystkich książek na rynku? I pytanie, czy mamy takie dane dotyczące nie tylko Polski, ale także i całej Europy?
1: W Polsce nie mamy takich danych i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki to jest odsetek książek. Jednak w Ameryce już jest prowadzonych bardzo dużo takich badań i na przykład w jednym z najpopularniejszych sklepów internetowych jest wręcz zalew, takie tsunami książek, które są nazywane bookslopem, czyli książek niskiej kategorii, właśnie pisanych przez sztuczną inteligencję. I w top na przykład 25 książek sprzedaży, już 10% jest w jakiejś części generowana przez sztuczną inteligencję. No, więc oczywiście to też zależy od kategorii książek. Najwięcej książek takich generowanych znajdziemy w kategorii poradniki, no ale także science fiction, czyli w takiej literaturze bardzo popularnej.
0: Już za chwilę sobie do tego wrócimy i także porozmawiamy o tych poszczególnych gatunkach. No ale właśnie, wspomniała pani o tym gatunku, że książki tworzone z użyciem AI są często oznaczane jako tak zwany slop, czyli niskiej wartości, no i zakłada się, że mają niewielkie znaczenie nie tylko komercyjne, ale wydaje mi się, że także pod względem samej wartości literatury. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest i czy za każdym razem tak jest, czy może jednak są takie białe kruki, takie perełki przy okazji książek tworzonych przez sztuczną inteligencję, czy nie spotkała pani?
1: Przyznam szczerze, że kilka na pewno przeczytałam i nie wiem, czy już wszystkie rozróżniam, czy nie rozróżniam. Czy to jest tak, że one się już zlewają, bo musimy założyć, że jednak sztuczna inteligencja już w wielu językach nauczyła się pisać te książki, a człowiek czasami po prostu korzysta ze sztucznej inteligencji przy zaledwie edycji, może jakiś tam jako narzędzia do edycji danej książki. Zresztą nawet nasza noblistka przyznała się, że również do researchu używa sztucznej inteligencji. Ja myślę, że w tym nie ma nic złego, jeżeli traktujemy to jako narzędzie do poprawy naszego tekstu czy edycji. Ale jednak przestrzegałabym przed tym, żeby ta książka nie zastępowała nam tych pisanych przez ludzi, a jak je odnaleźć? No i to jest ten najgorszy problem, który w Polsce jeszcze się z nim nie mierzymy. Mamy serwisy rekomendacyjne, którym i wydawnictwa, którym należy ufać. Faktycznie na rynku amerykańskim jest to gorszy problem, ponieważ te książki generowane nie muszą być wysokiej jakości. Wystarczy, że ich jest bardzo, bardzo dużo i ten czytelnik nie będzie w stanie dotrzeć do tych książek pisanych przez ludzi.
0: Już za chwilę porozmawiamy sobie o regulacjach prawnych, które są ewidentnie potrzebne w tym temacie, ale wcześniej, gdzie jest ta granica? Kiedy AI jest narzędziem, a kiedy czytelnik może poczuć się po prostu oszukanym?
1: Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że to każdy musi w jakiś sposób sam ocenić. Jest tak, że w przypadku wydawnictw i tych detektorów AI wydawcy decydują się bardzo często na wydawanie książek, gdzie detektor pokazuje, że jest mniej niż 25% tekstu wygenerowanego za pośrednictwem AI, więc nie wiem, czy te 25% są jakąś magiczną granicą, ale myślę, że no, w jakiś sposób można to przyjąć. To jest tak płynna materia teraz, w której żyjemy i w której tworzymy te teksty, że wydaje mi się, że nawet regulacje prawne, czyli AI Act, nie daje na to odpowiedzi.
0: Wróćmy do tych gatunków, w których najczęściej są tworzone, powiedzmy, powieści, czy też różnego rodzaju książki przy okazji sztucznej inteligencji. Wspominała Pani o science fiction, wspominała Pani o poradnikach. Pytanie, coś jeszcze, gdzie najczęściej to AI jest stosowane?
1: W tej chwili zdecydowanie science fiction, ponieważ 40% książek sprzedawanych na rynku amerykańskim, bo tak jak zauważyłam, nie ma u nas badań, 40% książek sprzedawanych przez internet z gatunku SF to są już książki, którym przypisywany jest duży udział, czyli powyżej 40% sztucznej inteligencji. A jeżeli chodzi, no w Polsce są wszelkie książki, które widzimy, znaczy może nie wszelkie, ale bardzo dużo książek z gatunku takich poradników biznesowych, zdrowotnych. I w sumie to jest trochę tak, że niektóre z tych książek są naprawdę dobre, ponieważ piszą i weryfikują je specjaliści. Ci specjaliści, którzy po prostu nie mają czasami literackiego i płynnego języka, ale są w stanie zweryfikować daną wiedzę, więc ciężko zaliczyć też każdą książkę generowaną przez sztuczną inteligencję jako ten bookslop.
0: Pani Izabelo, no właśnie, jakie regulacje prawne są potrzebne, żeby w cudzysłowie ochronić rynek książki przed zalewem sztucznej inteligencji? I pytanie, gdybyśmy mieli stworzyć być może taką utopijną wizję właśnie takich regulacji, co by było potrzebne?
1: Czytelnik jako czytelnik na pewno zawsze chce, żeby autor, którego on czyta i lubi, żeby zarabiał na literaturze i na tych książkach, które tworzy. Więc dobrze by było, gdybyśmy oznaczali książki. To takie jest faktycznie utopijne marzenie, bo nie wiadomo, jak to zweryfikować, że książka po prostu zawierała czy zawiera jakieś informacje, czy edycja była robiona przy użyciu sztucznej inteligencji. Ale to jest trochę tak, że jeżeli ta inteligencja będzie się rozwijać, ten język, którym będzie pisać, będzie się rozwijać, a to przecież generują ludzie, tak? To nie są w tej chwili jeszcze roboty, które siedzą i nam generują te książki, tylko ten tekst jest w jakiś sposób weryfikowany jeszcze przez osoby, mam przynajmniej cały czas taką nadzieję, że jeszcze przez osoby, które na danym temacie chociaż trochę się znają.
0: No tak.
1: W związku z tym dobrze by było, gdyby te osoby oznaczały te teksty i wydaje mi się, że to na razie by nam wystarczyło jako czytelnikom, bo byśmy świadomie wybierali, czy chcemy książkę generowaną z pomocą sztucznej inteligencji, czy nie. Ten język, którym się teraz posługujemy, wydaje mi się, że niedługo już tak się zmieni, że nie będzie nam przeszkadzało, czy dana książka jest pisana. Oczywiście nie mówię o literaturze pięknej, bo to nie mówię o książkach noblistów, nie mówię o książkach tutaj takich, o literaturze wysokiej, ale proszę tak się zastanowić, czy na przykład kryminał, który czytam na co dzień dla rozrywki, no czy to ma takie wielkie znaczenie? Super, żeby tam była wartka akcja, dobry bohater i to się jakoś spina i ja spędzę z tą książką wieczór, więc nie wiadomo, jak to będzie na tym rynku książki.
0: I ciekawy finał, jeżeli mowa o tym kryminale, ale wracając jeszcze do noblistów, no właśnie, Pani Izabelo, troszeczkę prowokacyjnie, na koniec można użyć magicznego hasła pomidor. Myśli Pani, że sztuczna inteligencja dostanie kiedyś literackiego Nobla?
1: Nie dostanie.
0: Bardzo dziękuję. Prezes Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie, Pani Izabela Sadowska, była razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Tu Radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24. U nas jeszcze więcej informacji. Wołodymyr Zełenski jest gotów spotkać się z Władimirem Putinem podczas grudniowego szczytu G20 w Miami. Prezydent Ukrainy powiedział w rozmowie z Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Zapytany, czy pojawi się w Miami, jeśli przyjedzie tam również rosyjski przywódca, Wołodymyr Zełenski odpowiedział: oczywiście, musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję. Ukraiński prezydent podkreślił jednak, że najważniejsze są nie same rozmowy, ale ich efekty. A ja przypomnę, Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, czyli od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kreml na razie nie potwierdził, czy Władimir Putin pojawi się osobiście na szczycie w Miami. Rosyjski prezydent nie uczestniczył osobiście w spotkaniach G20 od 2019 roku. Tymczasem Rosja utrzymuje swój udział w pracach grupy. Jeszcze we wrześniu rosyjscy przedstawiciele mają uczestniczyć w spotkaniu ministrów energii państw G20 w Houston.
1: Tu Radio RMF.

0: W Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Przez cały weekend uliczni artyści z Polski, Włoch, a nawet Kirgistanu będą malować graffiti na murze aresztu śledczego w Szczecinie. Powstanie w sumie kilkanaście prac, a to wszystko w ramach wydarzenia Street View Art Meeting. I jedno jest pewne, plac za aresztem śledczym będzie dużo barwniejszy.
1: Stoimy tutaj właśnie przed aresztem śledczym. Kilkadziesiąt metrów pustej jeszcze ściany. Rozstawiane są rusztowania. Co tutaj będzie się działo przez te najbliższe dni, jak to będzie wyglądać?
2: Każdy artysta maluje swoją odrębną pracę, tak jak to robi na obrazach, płótnach. Artyści są z całej Polski. Jest z Mediolanu jeden artysta, z Hamburga i z Kirgistanu. Na pewno ożywi to miejsce. Wiem, że pracownicy Urzędu Skarbowego się cieszą, bo będą mieli w ogóle zupełnie odmienioną przestrzeń na zewnątrz. Tym bardziej, że tutaj z boku też powstaje akademik. Mhm. Więc zakładam, że studenci, którzy będą tutaj mieszkać, z takim widokiem nawet nie będą myśleć, że za murami jest aresztu śledczy.
0: Mówi artysta i organizator tej imprezy Maciej Kreda-Jurkiewicz. W ramach tego wydarzenia zaplanowano też warsztaty dla dzieci. Maluchy będą mogły same wziąć spray do ręki i spróbować tej sztuki. Jeden z artystów o pseudonimie Unik94 ma już pomysł na swoją pracę.
3: Będzie praca nawiązywała tutaj do miejsca, na którym będziemy malować, czyli do aresztu śledczego w Szczecinie. Motywy popartowe, w takiej stylistyce się poruszam.
1: Jakaś kolorystyka konkretna?
3: Tutaj będę bazować raczej na turkusach i czerwieniach. Kontrast taki dosyć mocny będzie, ale to właśnie odnośnie wolności i jakby jej ograniczeniu.
1: Przyda się tutaj trochę koloru?
3: Jak najbardziej. Mury nie świecą kolorami, są szare, także myślę, że wspólnymi siłami damy więcej życia w tej okolicy na pewno.
0: Czekamy zatem na efekty, a z graficiarzami rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Tu Radio RMF24. My nieśmiało zerkamy w stronę bułgarskiej Sofii, gdzie już o godzinie 15 polscy siatkarze zagrają z Izraelem. Będzie to drugie spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Europy. A ja przypomnę, w pierwszym meczu Polacy gładko pokonali Portugalczyków 3-0, a Izrael na inaugurację przegrał z Ukrainą 1-3. Więcej o meczu Polska-Izrael po godzinie 15 w Radiu RMF24.
4: RMF24. Radio informacyjne.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Gazety zaczęły pisać, że mam raka, że jestem chory, czy... Nie mam żadnego raka, choruję na depresję, choruję to tak mocno, miewałem epizody depresyjne, a poza tym doszedłem z sobą do ładu, jeśli chodzi o jedzenie.
1: Tym razem do rozmowy zaprosiłem Olka Klepacza z formacji Nieżywych Schabów. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Coraz bliżej godzina 16. Fakty RMF FM i Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Znów alerty RCB dla Lubelskiego i Podkarpacia w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. W powietrzu operuje polski śmigłowiec. O uwagę prosimy kierowców na Podkarpaciu i Mazowszu. Tam problemy z przejazdem. Polscy siatkarze w starciu z Izraelem. Posłuchajcie, jak sobie radzą. Rosja atakuje zachodnią część Ukrainy. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia trafił alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Co dzieje się teraz przy polskiej granicy?
2: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o poderwaniu śmigłowca, który monitoruje sytuację przy naszej wschodniej granicy i zapewnia jej bezpieczeństwo. Dodatkowo w gotowości są także inne siły i systemy obrony powietrznej. W bazie na razie pozostaje dyżurna para myśliwców. Zgodnie z komunikatem Rosjanie atakują zachodnią część Ukrainy dronami. RCB prosi mieszkańców terenów przygranicznych o czujność i śledzenie kolejnych komunikatów.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 19 w Komborni między Domaradzem i miejscem piastowym na Podkarpaciu. Dachował tam samochód osobowy. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Ostrzegamy zmotoryzowanych na Mazowszu. Zablokowana Krajowa 50 w Aleksandrowie między Wiskitkami i Sochaczewem. Przewróciła się tam ciężarówka. Trzeba korzystać z objazdów. Jednostronny mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Prowadzimy z Izraelem już 2-0. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach.
3: Jestem.
1: Patryku, biało-czerwoni na parkiecie dziś bardzo pewni siebie.
3: No, presja ze strony rywala póki co niewielka. Nasza przewaga właściwie w każdym elemencie za to bardzo widoczna, zatem można grać na luzie. Trener Nikola Grbicz mocno rotuje składem. Można sobie na to pozwolić. Pierwszego seta wygraliśmy do 16, drugiego do 17. No całkowicie kontrolujemy wydarzenia na parkiecie i trudno sobie wyobrazić, by trzeci set, który przed chwilą się rozpoczął, miał mieć jakiś zdecydowanie inny przebieg, zatem na razie wydaje się, że to jest taki mecz do zaliczenia i na razie dokładnie tak grają Polacy. Teraz w tym trzecim secie jak na razie remis 3-3.
1: Dziękujemy za relację Patryka. Usłyszycie także w kolejnych faktach, a my trzymamy kciuki za Polaków. Brady Kerc dogonił Bartosza Zmarzlika w klasyfikacji generalnej cyklu żużlowej Grand Prix. Austrialiczyk wygrał w duńskim Vojens Sprint. Zmarzlik dodatkowych punktów nie zarobił. Zatem w klasyfikacji generalnej Zmarzlik i Kerc mają identyczną liczbę punktów. O 19 na duńskim torze klasyczne zawody Speedway Grand Prix. Będziemy trzymać kciuki za Zmarzlika.
4: Kuchenne smaki w faktach RMF FM.
1: Jak jeść zdrowo i smacznie? Tego można dowiedzieć się podczas Małopolskich Targów Żywności, które zorganizowano na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W programie imprezy pokazy kulinarne, którym przyglądał się nasz reporter Paweł Konieczny.
5: Co tutaj czuć wyjątkowego? Serki z grilla, na ostro, na słodko, do wyboru, do koloru.
6: Nasi wystawcy tryskają energią, częstują. Mamy tutaj miody, sery, mąki, oleje tłoczone. Jest mnóstwo wystawców, którzy prezentują swoją żywność, taką, która jest naturalna, nie zawiera niezdrowych konserwantów. Zainteresowani mogą skosztować produktów, którymi częstują nasi wystawcy. Są też chleby na przykład. Mamy tutaj też pokazy kulinarne. Przez cały czas można się też dowiedzieć czegoś na temat tego, w jaki sposób się odżywiać, jak wybierać tą żywność i czym ta żywność właśnie tradycyjna, regionalna się różni.
1: Dodaję Izabela Majewska z Uniwersytetu Rolniczego. Małopolskie Targi Żywności będziecie mogli odwiedzić także jutro od 10 do 16. A w kolejnych faktach o 17 przypomnimy Wam, jak odpowiednio przygotować się do grzybobrania. Sezon na leśne skarby już się rozpoczął. Bądźcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF24.
8: Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk. Mamy sobotnie późne popołudnie. To jest taka Ameryka w radiu RMF24 prosto z Waszyngtonu. 25 lat po zamachach z 11 września, co trzeci mieszkaniec Stanów Zjednoczonych ich nie pamięta. I od rocznicy rozpoczniemy. Potem bardzo nietypowa konwencja republikanów w Dallas, a także po co sekretarzowi zdrowia USA kulinarny show na YouTube. Porozmawiamy też o intrygującym dokumencie na temat siedzącej w więzieniu za oszustwo finansowe założycielce upadłego startupu. To tylko niektóre tematy. Taka Ameryka potrwa do 18.00. Zapraszam.

100 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych nie pamięta zamachów z 11 września. Od tego zaczynamy program Taka Ameryka w radiu RMF24. Urodzili się później albo byli wtedy zbyt mali. To mniej więcej co trzeci mieszkaniec USA. Starsi Amerykanie potrafią dokładnie powiedzieć, gdzie byli, kiedy dowiedzieli się, że samolot uderzył w pierwszą wieżę World Trade Center. Dla młodszych to materiał z lekcji historii, dokumentów YouTube'a czy TikToka. Uroczystości w Nowym Jorku przy okazji 25. rocznicy zamachów pokazały też coś innego. Dla części rodzin ofiar 11 września to nadal niedokończona sprawa. Przy Ground Zero byli wczoraj czterej żyjący byli prezydenci Stanów Zjednoczonych, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama i Joe Biden. Był też wiceprezydent J.D. Vance. Donald Trump uczestniczył w uroczystościach w Pentagonie. Jak co roku członkowie rodzin odczytywali nazwiska prawie 3000 osób, które zginęły w zamachach, ale tym razem część z nich wykorzystała swoje wystąpienia, żeby zażądać ujawnienia dokumentów dotyczących możliwych związków Arabii Saudyjskiej z zamachami. 15 z 19 porywaczy było obywatelami Arabii Saudyjskiej. Władze tego kraju od lat zaprzeczają, by państwo saudyjskie miało udział w atakach. Terry Strada straciła 11 września męża, Toma. Z każdym rokiem brakuje cię coraz bardziej, ale jak to możliwe, że minęło 25 lat, a my nadal nie doczekaliśmy się sprawiedliwości za rolę, jaką Arabia Saudyjska odegrała w twoim zabójstwie, mówiła. Inny z członków rodzin zwrócił się bezpośrednio do obecnego prezydenta USA. Prezydencie Trump, jest pan naszą ostatnią nadzieją. Proszę ujawnić nieocenzurowane dokumenty dotyczące Arabii Saudyjskiej, dopóki żyją jeszcze członkowie rodzin ofiar, którzy mogą je zobaczyć. Terry Strada oskarżyła kolejne amerykańskie administracje o ukrywanie dowodów i ochronę Saudyjczyków. Przez 25 lat kolejne administracje, w tym przywódcy, którzy stoją dziś tutaj przed nami, wybierały ochronę Saudyjczyków zamiast wsparcia rodzin ofiar 11 września. Ukrywali dowody, wetowali ustawę JASTA, łamali obietnice, zarówno te składane publicznie, jak i prywatnie. To była jedna zdrada za drugą. Rodziny ofiar od lat prowadzą w tej sprawie batalię sądową. W ubiegłym roku federalny sędzia pozwolił na dalsze prowadzenie pozwu przeciwko Arabii Saudyjskiej. Riad konsekwentnie odrzuca zarzuty o udział w zamachach z 11 września. A za chwilę o dość dziwnej konwencji republikanów w Dallas. Donald Trump nie startuje w listopadowych wyborach. Chce jednak, żeby jego wyborcy zachowywali się tak, jakby startował. Radio LMF.

przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność.

września w Radiu RMF 24 w programie Taka Ameryka. Spotykamy się w soboty, zaraz po 16, tak szybko przypominam, już nie w niedzielę. I teraz porozmawiamy sobie o wyborach do Kongresu, które tutaj w Stanach Zjednoczonych za niespełna dwa miesiące, mówię tutaj, bo przypominam, mówię do Was z Waszyngtonu. Donalda Trumpa nie będzie w listopadzie na karcie wyborczej. Prezydent USA poprosił jednak swoich wyborców w Dallas, żeby zachowywali się tak, jak byli. Proszę Was, udawajcie, że jestem na karcie wyborczej. Jeszcze tylko ten jeden raz. I właściwie po to Donald Trump zorganizował w Dallas pierwszą w historii Partii Republikańskiej konwencję przed wyborami połówkowymi. Normalnie amerykańskie partie organizują wielkie konwencje raz na 4 lata, żeby formalnie nominować swoich kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta. Tym razem nie było kogo nominować. Do wyborów do Kongresu zostały niecałe 2 miesiące, a Republikanie próbują utrzymać większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Trump chce więc zrobić coś, co dla jego partii może być kluczowe – przekonać swoich wyborców, żeby poszli do urn także wtedy, kiedy jego nazwiska nie ma na karcie. W Dallas prezydent dorzucił do tego bardzo konkretną zachętę. Jeśli Republikanie wygrają w Izbie Reprezentantów i w Senacie, z powodu naszego niezwykłego ekonomicznego sukcesu wystosuję dywidendę dla każdego dorosłego obywatela Stanów Zjednoczonych na $5000. Trump nie powiedział, skąd dokładnie miałyby pochodzić pieniądze, ani w jaki sposób zamierza przeprowadzić taki program przez Kongres. Według szacunków kosztowałoby to ponad $1 bilion. Wiceprezydent J.D. Vance już następnego dnia, bo konwencja trwała 2 dni, sugerował, że być może pieniędzy nie dostaliby najbogatsi Amerykanie. Ale w Dallas ciekawa była również sama widownia. Trump mówił o wyprzedanej hali. Na zdjęciach i nagraniach widać było jednak całe sektory pustych miejsc. New York Times zwraca uwagę na jeszcze jeden, no, bardzo ciekawy element tej konwencji. Otóż Republikanie zaprosili do Dallas ponad 100 konserwatywnych influencerów, którzy dostali jedne z najlepszych miejsc, specjalne akredytacje i dostęp do polityków. Ich zadaniem było później sprzedawać przekaz partii swoim obserwatorom. I z tym był pewien problem. Lydia Schaffer, występująca w sieci jako konserwatywna Barbie, mówiła reporterce New York Timesa, że ze sceny słyszała o świetnie prosperującym kraju, a Trump kryzys związany z kosztami życia nazwał fake. Szczerze mówiąc, ludzie nadal mają problemy, przyznała w rozmowie z gazetą. Inny konserwatywny influencer, Bogdan, nazwisko Laurentiu, ma ponad 700 tysięcy obserwujących na TikToku i Instagramie. Znalazł prostsze rozwiązanie. Nie mówię o cenach, jest kilka tematów, o których nie mówię, powiedział gazecie. On postanowił skupić się na imigracji. W mediach społecznościowych tej grupy influencerów konwencja wyglądała, no, nieco inaczej niż na miejscu. Wrzucali zdjęcia i nagrania pokazujące pełną halę. Za to obietnica Donalda Trumpa dotycząca $5000 błyskawicznie znalazła życie w internecie. Jeden z prawicowych influencerów opublikował wygenerowane przez AI nagranie, na którym Donald Trump rozdaje Amerykanom czeki. A do tematu AI i Donalda Trumpa wrócę jeszcze, ale to już po 17. Natomiast za moment sekretarz zdrowia Stanów Zjednoczonych założył fartuch i został gospodarzem programu kulinarnego.

0: czasach, w których prawie każdy ma już własny podcast, kanał albo internetowy show, amerykański sekretarz zdrowia najwyraźniej nie chce być gorszy i o tym chcę wam teraz opowiedzieć w Radiu RMF24. Robert F. Kennedy Jr., czyli RFK, właśnie został gospodarzem programu kulinarnego The Real Food Show, no i to jest oczywiście kanał na YouTubie. RFK Jr. w swoim show gotuje, rozmawia o zdrowym odżywianiu, ale też opowiada o sobie, co je, jak ćwiczy i jak wygląda jego codzienność. No, Kennedy doskonale wie, jak działa dzisiejszy świat mediów. Jeśli masz własny program, nie musisz czekać, aż ktoś zaprosi cię do swojego. No i w najnowszym odcinku naprzeciwko niego staje Daphne Oz. Daphne Oz to jest córka słynnego doktora Mehmeta Oza, słynnego tutaj w Stanach Zjednoczonych, telewizyjnego lekarza, który dziś razem z Kennedy pracuje w administracji Donalda Trumpa. I sama Daphne też od lat jest osobowością telewizyjną, autorką książek i jurorką Master Chief Jr. Opowiedz, jak to się stało, że zostałeś fitness influencerem. Czy kiedykolwiek przypuszczałeś, że tak potoczy się twoje życie? Nie sądzę, żebym naprawdę był fitness influencerem. Ludzie mówią, widzieliście Bobiego, jak podciąga się na lotnisku, widzieliście, co jadł, zaskoczyło cię, że nagle wzbudza to takie zainteresowanie? Tak. Kennedy tłumaczy, że ćwiczy właściwie codziennie i robi to od czasów szkoły średniej, ale no robi się tam jeszcze ciekawiej, kiedy Daphne Oz pyta sekretarza zdrowia Stanów Zjednoczonych, co właściwie jada na śniadanie. Wiesz, czasami stosuję post przerywany, więc pomijam śniadanie. Ale kiedy jem śniadanie, jem dużo białka. Dziś rano zjadłem cheeseburgera i 3 jajka. Zrobiłem z tego omlet. Naprawdę? Tak. Mój syn oszalałby ze szczęścia. To jego wymarzone śniadanie. Mógłby jeść burgera przy każdym posiłku. Ja też. No i tak sobie gawędzili przez ponad pół godziny. I teraz tak, trudno nie zauważyć, że Robert F. Kennedy Jr., robiąc sałatkę z ciecierzycy, no bo właśnie taką sałatkę wspólnie robili, buduje w ten sposób własną platformę komunikacji, no i własną markę. Zwłaszcza, że jego ambicje polityczne nie zaczęły się przecież od stanowiska sekretarza zdrowia w 2024 roku, tylko wam szybko przypomnę, sam chciał zostać prezydentem USA. Obecnie zaprzecza, zrobił już to kilka razy, że zamierza wystartować ponownie w 2028 roku. Ale jak wiadomo, nigdy nic nie wiadomo. A za moment w Radiu RMF24 głośny pokaz i niezapowiedziana premiera. Dokument o założycielce skompromitowanej firmy Theranos, która obecnie siedzi w więzieniu w Teksasie. Znaczy ta założycielka.
1: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Publiczność nie wiedziała, na jaki film idzie i pewnie zastanawiacie się, no jak to, nie wiedzą, gdzie idą, ale to było na festiwalu filmowym w Colorado i teraz o tym w Radiu RMF24 chcę Wam opowiedzieć. Tytuł ujawniono dopiero, kiedy widzowie siedzieli już na sali. Niespodzianką okazał się blisko 3-godzinny dokument o Elizabeth Holmes, You Can See Everything, założycielce firmy Theranos. Elizabeth Holmes zdobyła sławę, obiecując technologię pozwalającą wykonywać setki badań z zaledwie kilku kropli krwi. Firma osiągnęła wielomiliardową wycenę, jednak jej urządzenia nie działały zgodnie z zapewnieniami, a inwestorzy byli wprowadzani w błąd. W 2022 roku Holmes została skazana za oszustwa inwestycyjne i obecnie odbywa karę 11 lat pozbawienia wolności w federalnym więzieniu o minimalnym rygorze w Teksasie. Zdjęcia do You Can See Everything rozpoczęły się 34 dni przed osadzeniem Holmes w więzieniu.
1: I'm not that person.
0: Nie jestem taką osobą. Mogę ci to obiecać. Nie mam żadnego powodu, żeby cię oszukiwać. Rozmawiam z tobą jak człowiek z człowiekiem. Dlaczego miałabym cię oszukiwać? Nie mam żadnego powodu, żeby to robić.
1: Okay. All right.
0: Dobra.
1: Okay, good chat.
0: Bohaterka zaprosiła ekipę do swojego domu i pozwoliła jej obserwować życie swojej rodziny.
1: You're being real.
0: Teraz jesteś naprawdę sobą? Zawsze jestem sobą. I to jest ten jeden króciutki fragment, który do tej pory pokazano. Początkowo miał powstać intymny portret kobiety próbującej przedstawić własną wersję wydarzeń. Realizacja przerodziła się jednak w trwającą 3 lata podróż, w czasie której sami filmowcy coraz częściej zadawali sobie pytanie, co jest prawdą, a co starannie przygotowanym przedstawieniem. Pierwsze reakcje po pokazie były niezwykle entuzjastyczne. Krytycy nazwali film hipnotyzującym, niepokojącym, zaskakującym i całkowicie wymykającym się dokumentalnym konwencjom. Szczególne wrażenie zrobiły intensywne rozmowy Nathana Fieldera z Holmes. Recenzenci podkreślają, że obraz nie uniewinnia swojej bohaterki, lecz bada mechanizm manipulacji, kreowania wizerunku i samooszukiwania się. Pojawiają się także pytania etyczne, czy Holmes wykorzystuje kamerę do budowania reputacji, czy to twórcy wykorzystują ją i jej rodzinę do stworzenia niezwykłego widowiska. Los Angeles Times umieścił produkcję wśród najlepszych filmów festiwalu i zasugerował, że może ona nawet przełamać nieobecność dokumentów w oscarowej kategorii najlepszego filmu. You Can See Everything ma trafić do amerykańskich kin w październiku. A w Radiu RMF 24 zbliżamy się do godziny 17, niebawem fakty RMF FM i wracam do Was zaraz po nich. A zaczniemy od ulubionego narzędzia komunikacji Donalda Trumpa, czy raczej jednego z ulubionych, czyli AI i memy.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Ogłoszenie RMF24.
2: We want stars. We want smart people.
3: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
4: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z mapą, skąd u prezydenta chęć do zmiany ustalonych geograficznych nazw?
3: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
2: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 17:00, ponownie przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Są utrudnienia na Krajowej 92. Potem incydent z małym samolotem na Podhalu. Powiemy też o wielkim siatkarskim sukcesie Polaków. Biało-czerwoni pokonali w Sofii Izrael. Planujecie grzybobranie? Posłuchajcie, jak się przygotować.
2: Warto mieć mapę, nawet w trybie offline.
1: Jedna osoba zginęła w zderzeniu motocykla z kamperem na Krajowej 92 w Wielkopolsce. Do wypadku doszło w Bolewicach. To odcinek Trzciel-Lwówek. Droga jest zablokowana. Niebezpieczny incydent podczas pokazów lotniczych w Czarnej Górze w powiecie tatrzańskim. W wyniku silnego podmuchu wiatru podczas podchodzenia do lądowania niewielki, stylizowany na zabytkową maszynę samolot zahaczył o zaparkowane samochody. Pilotowi udało się wylądować. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uszkodzonych zostało kilka aut i samolot. Pewne zwycięstwo biało-czerwonych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polacy w swoim drugim meczu pokonali Izrael 3-0. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Znowu
3: jestem
1: w Faktach. Patryku, tego pojedynku nie będziemy raczej długo wspominać.
3: No ani kibica, ani myślę sztab naszej kadry nie będzie raczej do tego wracał. Szybkie spotkanie, pewne zwycięstwo, sporo rotacji w naszym składzie. Chyba tylko Bartłomiej Lemański nie wszedł dziś na parkiet. No gdy grasz ze słabszym rywalem, musisz po prostu na parkiecie robić swoje i też oszczędzać siły na te trudniejsze, czekające nas jeszcze wyzwania. Trudno też wyciągać wnioski po takim spotkaniu, bo Izrael to po prostu no, bardzo przeciętny rywal. Jutro zagramy jeszcze z Macedonią Północną, no później poprzeczka zacznie wędrować już wyżej.
1: Dziękujemy Patrykowi, a do tego wygranego przez Polaków pojedynku wrócimy w wieczornych Faktach Sportowych o 19:00. Słuchacie Faktów RMF FM. Chińskie zdjęcia satelitarne mogły pomóc Iranowi w przeprowadzeniu ataku, w którym w lipcu zginęli amerykańscy żołnierze stacjonujący w Jordanii. To ustalenia dziennika Wall Street Journal. Z artykułem zapoznał się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry. Iran miał otrzymać fotografię zarówno przed atakiem, jak już i po nim. 17 lipca pociski balistyczne uderzyły w koszary. Zginęło 3 amerykańskich żołnierzy, 4 zostało rannych. Waszyngton nie oskarża władz w Pekinie o bezpośredni udział w przygotowaniu ataku, bo Donaldowi Trumpowi zależy na polepszeniu relacji z Chinami. Jednak teraz, gdy o sprawie dowiadują się zwykli Amerykanie, już na Biały Dom spływa krytyka. Wiadomo, że o zdjęciach była rozmowa kanałami dyplomatycznymi. Pekin zaprzecza i domaga się dowodów. Sprawa może dodatkowo zaostrzyć relacje USA-Chiny przed planowanym spotkaniem Trumpa z Xi. Jest jeszcze inna sprawa, która komplikuje relacje. Chiny poinformowały USA, że odwołają planowane na 24 września spotkanie, szczyt przywódców obu państw, jeśli do tego czasu Waszyngton zatwierdzi sprzedaż nowej broni Tajwanowi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Cenne rady w Faktach RMF FM.
1: Sezon na leśne skarby właśnie się zaczyna. Grzybiarze ruszyli do lasów. Przed wyjściem warto się jednak odpowiednio przygotować. Leśnicy apelują, by pamiętać o kilku najważniejszych zasadach dotyczących bezpieczeństwa podczas takich wędrówek.
2: Będąc na grzybach, nawet jak znamy ten las, nawet jak znamy każdego grzyba, który pod drzewem rośnie, warto mieć mapę, nawet w trybie offline. Warto poinformować, że się wybieramy. No i też ważny apel, jak udajemy się samochodem do lasu, by nie zastawiać wjazdu do lasów, bo zdarzało się też w latach ubiegłych, że służby ratunkowe nie mogły dojechać na czas, ponieważ auto blokowało wjazd do lasu.
1: Warto wziąć sobie te wskazówki do serca, a przypomniał wam o nich Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A czy pogoda w kolejnych dniach będzie sprzyjać grzybobraniu? To zdradzimy wam w kolejnych Faktach RMF FM za niecałą godzinę. Zapraszamy!
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.
1: To ponownie Lidia Krawczuk, to jest Taka Ameryka w Radiu RMF 24 prosto z Waszyngtonu, a do 18 sporo o tym, co dzieje się w internecie, czyli Donald Trump i jego armia memów, Apple, Samsung i zielona sowa z Duolingo. Anna Wintour i wystawa w nowojorskim Met, która miała być wielkim, wielkim powrotem Johna Galliano, ale została odwołana. I jeszcze autorka z Nashville, Karolina Wójciak, która napisała 30 powieści i sama zrobiła z tego biznes. Zostańcie ze mną.

0: Jeżeli zaglądacie czasami na konto Donalda Trumpa na True Social, to wiecie, że sztuczna inteligencja stała się jednym z jego ulubionych narzędzi politycznej komunikacji. I o tym teraz porozmawiamy sobie w Radiu RMF24. Czyli tak, Donald Trump jako Hulk Hogan, Donald Trump z George'em Washingtonem w gabinecie owalnym, Donald Trump jako hokeista stojący nad premierem Kanady, do tego księżyc z amerykańską flagą i hasłem "Księżyc jest nasz", no i jeszcze Nowy Meksyk, który zdaniem prezydenta powinien nazywać się Nowa Ameryka. Do wpisu Donald Trump, to są przykłady oczywiście z True Social Donalda Trumpa, no i do tego wpisu na temat Nowej Ameryki Donald Trump dołączył wygenerowane przez AI nagranie, na którym zmienia nazwę na przydrożnej tablicy, a potem tańczy do swojej ulubionej piosenki oczywiście. Później pojawiły się kolejne przerobione mapy. Michael Wolff, autor książek o Trumpie, twierdzi, tak mówił w podcaście Inside Trump's Head, że za częścią tej internetowej produkcji nie stoi bezpośrednio Biały Dom.
1: This is done by a kind of squad.
0: Robi to swojego rodzaju ekipa.
1: Guys in their basement.
0: Grupa gości siedzących gdzieś w piwnicach, których sztab Trumpa zachęcał do działania, a czasem nawet wspierał, również finansowo. Oni po prostu siedzą i robią memy z Trumpem. To ich robota. Wolff przypomina, że w czasie kampanii wyborczej ten mechanizm działał szczególnie mocno przeciwko Ronowi DeSantisowi, gubernatorowi Florydy, wówczas najpoważniejszemu rywalowi Trumpa w republikańskich prawyborach. DeSantis stał się obiektem bezlitosnych kpin. No jak wiemy, AI pozwala teraz produkować takie treści właściwie bez przerwy. W jednym z ostatnich dni Donald Trump opublikował ponad 60 wpisów. No i wiele z nich było właśnie stworzonych przez AI. A za chwilę $2000 za telefon i mała wojna na platformie X. A zaczęło się od nowego iPhone'a, a do akcji wkroczyła zielona sowa.
2: Radio RMF24.

Słuchacie programu Taka Ameryka w Radiu RMF24. Tu Lidia Krawczuk. Od września spotykamy się w soboty po 16:00, tak szybko przypomnę. No i pewnie obiło się wam o uszy, że Apple pokazał pierwszy składany iPhone. Kosztuje od $1999. Tutaj w USA plus podatek oczywiście, jak to w Stanach. Nazywa się iPhone Duo i właśnie jego nazwa, iPhone Duo, wywołała niezłą wymianę zdań na platformie X. Duo to jest imię zielonej sowy, czyli maskotki Duolingo, aplikacji do nauki języków. No i firma napisała o nowym telefonie Apple'a mniej więcej tak. Nazwali telefon moim imieniem i kazali mu się zginać. Potem dorzuciła: iPhone Duo $1999. Duo na twoim iPhone'ie za darmo. Samsung od lat produkuje składane telefony i premierę Apple'a komentował, no dość można powiedzieć bezlitośnie, do Duolingo napisał: tak mi przykro, nas też skopiowali, w solidarność. No Duolingo odpowiedziało memem. Przed chwilą mówiliśmy o memach, które lubi Donald Trump. Więc Duolingo odpowiedziało: kiedy jakiś brzydki nieznajomy nazywa cię bliźniakiem. No i Samsung osobno wbił też pilkę w Apple'a. Dajcie znać, kiedy skończycie odgrzewać nasze resztki. Tak napisali. No i pierwszy składany Samsung trafił na rynek w 2019 roku, zatem Apple wchodzi 7 lat później. Tyle, że przez te 7 lat składane telefony nadal nie podbiły rynku. To mniej więcej 2% smartfonów sprzedawanych na całym świecie. No i Apple chce sprawdzić, czy jemu się uda za $2000. No to zobaczymy. Te telefony będą dostępne tutaj w Stanach od października jakoś, mniej więcej. A za moment Nowy Jork i Metropolitan Museum, które odwołuje wystawę mającą być jednym z najważniejszych wydarzeń przyszłego roku. RMF 24.

Galimet w Nowym Jorku pewnie gdzieś słyszeliście, widzieliście te wszystkie szalone kreacje, bo to przecież jak Oscary, tyle że mody. No i w przyszłym roku w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku miała odbyć się wielka wystawa poświęcona Johnowi Galliano, brytyjskiemu projektantowi. Nie odbędzie się, muzeum zrezygnowało z niej po protestach polityków i części swoich darczyńców. No było naprawdę wielkie halo. A w tle tej historii jest Anna Wintour, która przez lata pomagała Galliano odbudowywać pozycję po antysemickim skandalu. Amerykańskie media, m.in. Wall Street Journal i New York Times, opisały kulisy całej sprawy. Anna Wintour to jest członkini Rady Powierniczej Met i globalna dyrektor redakcyjna Vogue, tak dla przypomnienia, od lat wspierała Johna Galliano. W dokumencie High and Low John Galliano z 2023 roku mówiła. Także przypomnijmy tę krótką wypowiedź. Nieczęsto spotyka się naprawdę wielkiego projektanta, ale kiedy zobaczyło się, co robi John, od razu było wiadomo, że jest jednym z nich. Galliano, tak dla przypomnienia, w 2011 roku stracił stanowisko w Diorze po ujawnieniu nagrania z paryskiego baru, na którym wygłaszał antysemickie i rasistowskie komentarze. Francuski sąd uznał go później za winnego, projektant trafił na odwyk, a potem wielokrotnie przepraszał. W 2013 roku w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Charlie Rose'em mówił: przepraszam i staram się najlepiej jak potrafię naprawić wyrządzone krzywdy. Wystawa John Galliano Horyzonty miała być dopiero trzecią w historii Costume Institute retrospektywą poświęconą żyjącemu projektantowi i otwarciu miała towarzyszyć oczywiście Met Gala. Ale przeciwko wystawie wystąpiła jednak przewodnicząca Rady Miasta Nowy Jork Julie Manin. Jej matka i babcia przeżyły Holokaust. No i jak opisuje Wall Street Journal, Manin powiedziała Wintour wprost, że popełnia poważny błąd. Sprzeciwili się też niektórzy darczyńcy muzeum. Do tego doszła data. Met Gala w 2027 roku przypada 3 maja, czyli tego wieczoru rozpoczyna się Dzień Pamięci o Holokauście. No i ostatecznie i Galliano, i Metropolitan Museum zrezygnowali z wystawy. Projektant napisał, że bierze pełną odpowiedzialność za ból, który spowodowały jego słowa i rozumie, że wystawa honorująca jego twórczość mogłaby być dla części osób bolesna. I nie będzie tej wystawy. A za chwilę pytanie. Czy pisarz musi dziś być także przedsiębiorcą? Moja rozmówczyni napisała 30 powieści, mieszka w Nashville i większość wydaje sama. I rozmowa już za chwilę w Radiu RMF 24.

0: Do 18 słuchacie Takiej Ameryki w Radiu RMF 24. Tu Lidia Krawczuk prosto z Waszyngtonu. I takie pytanie, czy pisarz musi dziś być także przedsiębiorcą? Karolina Wójciak napisała 30 powieści, większość z nich powstała w Kanadzie. Dziś autorka mieszka w USA, w Nashville dokładnie. No i opowiedziała mi o decyzjach, które podejmowała po drodze, opowiedziała mi o pieniądzach, o promocji, o wydawcach, o self-publishingu i budowaniu własnej społeczności czytelników.
1: Ciągle coś robię, ciągle coś w swoim życiu zmieniam. Nie wiem, 11-12 miesięcy minęło i ja już miałam swojego konia, teraz mam już dwa. Także wiesz, u mnie się cały czas coś dzieje.
2: No dobrze, to kiedy pisałaś te książki, bo napisałaś 30, tak? To jak tu, wiesz, to, wiesz, tu fotografia, tu domy, dzieci, przeprowadzki, 30 książek.
1: Tak jak zauważyłaś, większość powstała w Vancouver i ja mam tak, że kiedy książka mnie w zupełności pochłonie, kiedy to jest mój temat, kiedy ja go czuję całym sercem, to bywa, że ja piszę po 12 godzin i na przykład Zamieć, jest to książka z akcją w Kanadzie, i ona powstała w tydzień. I spotkałam się już z jakimiś tam krytycznymi opiniami, że to jest niemożliwe, żeby autor napisał w tydzień książkę, ale naprawdę ją napisałam. Ja siedziałam dzień i noc, więc kiedy ja mam pomysł, siadam, piszę i dla mnie świat nie istnieje dookoła.
2: To ty jesteś trochę jak Remigiusz Mróz, bo też czytałam z nim jakiś wywiad kiedyś i też tam mówił, że bardzo szybko pisze i jak pracuje nad swoją książką, powieścią, to świat dla niego nie istnieje i niektórzy mu zarzucają, że ma tam taki konglomerat, że inni za niego piszą te książki, no bo to jest niemożliwe, żeby tak szybko pisać.
1: Wiesz co, ja wierzę w to, że można szybko pisać i wierzę w to, że jak człowiek jest pochłonięty, to pisze od razu. Ja znam autorki, które od początku, kiedy piszą dokładnie tak, jak sobie to wszystko zaplanowały, piszą z planem. Ja pozwalam, żeby porwały mnie uczucia. I ten mój pierwszy draft bardzo często jest, nie wiem, 10-20 stron A4 krótszy, dlatego że w nim brakuje jeszcze jakichś opisów, takich miejsc, które bym powiedziała, pokazują czytelnikowi otoczenie tej sytuacji, jakby osadzają akcję książki. Natomiast ja skupiłam się na emocjach, na dialogach, na momentach takich kulminacyjnych i potem to uzupełniam. Więc ja wierzę Remigiuszowi, że on to może napisać. Natomiast to, co ja słyszałam o nim, to słyszałam, że on jest taki bardzo systematyczny, jeśli chodzi o robienie przerw, o to, że w południe wychodzi biegać, że jest taki zorganizowany. U mnie jest chaos. Ja potrafię zacząć pisać bez jedzenia, bez niczego i siedzieć i na przykład obudzić się, że jest, nie wiem, 3 po południu, a jeszcze nic nie jadłam. Więc mi takiego czegoś brakuje, takiego bym powiedziała, zorganizowania i zaplanowania swojej pracy. Ja idę na żywioł.
2: To, czy to, że stałaś się przedsiębiorczynią taką, wiesz, na full time, to myślisz, że nauczyła cię trochę tego Ameryka?
1: Myślę, że miałam to w sobie od zawsze, bo ja mając 19 lat prowadziłam pub. Takich historii mam bardzo dużo w swoim życiu, bo nie jestem osobą, która siedzi i czeka i narzeka i mówi, że jej się nie udaje. Ja działam. I z takiego założenia wychodzę i rzeczywiście to gdzieś tam we mnie było od zawsze, ta przedsiębiorczość i działanie i próbowanie. Natomiast co mi dało przeprowadzenie się do Kanady, to więcej wiary w siebie. Wiesz, większą pewność siebie, taka umiejętność postawienia swoich potrzeb na pierwszym miejscu, bo ja gdybym nie doświadczyła tego wsparcia, tego nie wiem, tego pomagania, tego cenienia siebie, tych czeków wypisywanych dla mnie, to pewnie miałem takie poczucie, że o kurczę, ktoś chce mnie wydać, nawet kosztem swojego własnego zarobku. Ja się zgadzam na wszystko, żeby tylko mnie wydał, żebym tylko zobaczyła swoje nazwisko na okładce. A ja nauczyłam się też cenić swoją pracę. Właśnie dzięki ludziom, dzięki temu, że obserwowałam innych. I wydaje mi się, że gdybym została w Warszawie, nie przeszła przez to wszystko, tą całą zmianę i tak dalej, nie miałabym w sobie tej odwagi.
0: Cała rozmowa z Karoliną Wójciak jest do odsłuchania w moim podcaście Ameryka i ja na dowolnej platformie. A my zbliżamy się do 18:00, niebawem fakty RMF FM w radiu RMF 24. Spotykamy się ponownie w następną sobotę. Przypominam, już nie niedziela. Spotykamy się tuż po 16:00, następną sobotę. Lidia Krawczuk, dziękuję za dziś i do usłyszenia.
3: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Tak jak pan premier zapowiadał, tak samo no też ja powiedziałem, że będziemy wszystkich tych cwaniaków, którzy wykorzystują swoją pozycję, no, rozliczali i wypalali gorącym żelazem.
2: Tam doszło do protekcji politycznej?
3: Tego nie wiem.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zaczynamy Fakty w RMF FM, jest 18. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Sprawdzamy stan zdrowia 4 piętnastolatków w Gdyni. Chłopcy po zażyciu snusów trafili do szpitala, to na początek. Potem strażackie grupy dronowe. Dowiecie się, jak przebiegają prace przy ich tworzeniu. W Faktach także emocje w piłkarskiej ekstraklasie. Trwa mecz Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Piętnastolatków zażyło snusy w jednej z gdyńskich szkół średnich. Czterech z nich pojechało na badania do szpitala, ale jak zapewnia gdyński magistrat, zdrowiu żadnego z uczniów nie zagraża niebezpieczeństwo. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o okolicznościach tego zdarzenia?
2: Policjanci otrzymali w czwartek zgłoszenie, że pięciu uczniów może być pod wpływem niedozwolonych środków.
3: Funkcjonariusze ustalili, że uczniowie spożyli tak zwane snusy.
2: Mówi Aleksandra Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Teraz policjanci ustalają, w jakich okolicznościach piętnastolatkowie je zażyli i skąd je w ogóle mieli.
3: Na miejsce zdarzenia skierowany został również przewodnik z psem tropiącym, który nie ujawnił substancji zakazanych.
2: W szkole odbyła się już rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami poświęcone tej sprawie. Władze Gdyni zapewniają, że pozostają w stałym kontakcie z placówką.
1: 1 stycznia rozpoczną pracę specjalistyczne grupy dronowe Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie trwają przygotowania do wprowadzenia tego typu jednostek w każdym województwie i szkole pożarniczej. Informacje w tej sprawie zebrał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak mają wyglądać te specjalistyczne zespoły?
4: Zespoły mają być zbudowane na dwóch poziomach. Pierwszy będzie dotyczył dronów przekazujących obraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Dzięki takim rozwiązaniom strażacy mają z góry oceniać ryzyko i określać kierunek prowadzonych działań. Drugi poziom to płatowce wykorzystywane do większych operacji, mówi starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Będziemy robili teraz zakupy również dronów transportowych. Nie ma sensu na przykład przenosić sprzętu, wykorzystywać do tego te śmigłowce, które gaszą pożar, żeby je uziemiać kolokwialnie mówiąc i przenosić 50 czy 80 kg jakiegoś sprzętu, który jest potrzebny na danym odcinku na przykład bojowym, do którego nie ma dostępu fizycznie autami.
4: W sumie w całej Polsce ma powstać 21 specjalistycznych grup dronowych.
1: Górnik Zabrze gra z Lechem Poznań w piłkarskiej ekstraklasie. Lider tabeli przyjechał na Śląsk na stadion drużyny zajmującej trzecie miejsce w zestawieniu. Zatem jest to mecz wagi ciężkiej w naszej lidze. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM obserwuje, co dzieje się na murawie.
6: Jestem, tak.
1: Patryku, jaki wynik w pierwszej połowie?
6: 31 minut gry za nami, cały czas 0-0, ale taką optyczną przewagę mają gospodarze. Górnik już kilka razy zdołał wejść z piłką w pole karne Lecha, no ale tam już Zabrzanie mają problemy, by oddać jakiś strzał, który stworzyłby zagrożenie. Dopiero przed chwilą celny strzał, ale to było uderzenie z rzutu wolnego z dystansu, myślę, że ponad 25 metrów i musiał bramkarz Kolejorza interweniować. W drużynie Lecha za to aktywny Sajad Manesz, po jego strzele musiał wykazać się już bramkarz Zabrzan.
1: Dziękujemy Patrykowi. Do tych piłkarskich emocji wrócimy w Faktach Sportowych o 19.
7: Jaka będzie pogoda?
1: To koniec lata w pogodzie. Przed nami złota polska jesień, tak prognozują synoptycy. Po upalnym początku tygodnia musimy przygotować się na chłodniejsze dni. W Faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń, który śledzi pogodowe mapy. Michale, co nas czeka jutro?
8: Na zachodzie i w centrum może popadać, a na wschodzie będzie pochmurno. Termometry pokażą od 18 stopni w Białymstoku do 20 w Poznaniu. Zapytałem Dorotę Pacochę z IMGW, czy możemy jeszcze w tym roku liczyć na choć chwilę lata.
9: Ja zdecydowanie wyciągnęłam już czapkę. Te wartości temperatury kilkanaście do 20 stopni Celsjusza w przyszłym tygodniu będą dominować.
8: A noce w przyszłym tygodniu będą już naprawdę chłodne. Miejscami temperatura może spaść do zaledwie 6 stopni na plusie.
1: A krótko mówiąc, lato odpuszcza, a na najbliższe dni jesień przejmuje stery. Pamiętajcie więc o witaminie C. Niezmiennie polecamy Wam też kolejne fakty. O 19 zajrzymy do Łodzi. Sprawdzimy, jak wyglądają przygotowania do drążenia tunelu dla kolei dużych prędkości.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
8: Tu radio RMF24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, a to jest program Co u nich słychać. Rozmawiam w nim z gwiazdami, które niegdyś były na ustach wszystkich, ale ostatnio zrobiło się o nich nieco ciszej. A dziś moim gościem jest pedagog, muzyk, doskonale znany z formacji Nieżywych Schabów, Olek Klepacz. Serdecznie zapraszam i zachęcam do spędzenia z nami najbliższych 2 godzin. Bądźcie z radiem RMF24. Zaczynamy!

0: Witamy bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu Radia RMF24, co u nich słychać. Pedagog, zdeklarowany fan żużla, wokalista, autor tekstów, doskonale znany z formacji Nieżywych Schabów, pan Olek Klepacz jest razem z nami w podcaście, co u nich słychać. Wielka przyjemność. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie, panie Kubo.
0: To ja bardzo dziękuję za przyjazd, panie Olku. No ta droga nie była daleka, no bo to oczywiście odległość pomiędzy Krakowem a Częstochową, ale myślę, że mogę zdradzić naszym słuchaczom, naszym widzom, że kiedy rozmawialiśmy i kiedy dogrywaliśmy szczegóły tego spotkania i wybór padł pomiędzy Krakowem a Warszawą, no to pan zdecydowanie zadeklarował, wybieram Kraków. Pytanie, czy to wynikało li wyłącznie z odległości, czy jednak jakiś sentyment do Krakowa jest, być może niechęć do stolicy?
1: Niechęci nie ma, natomiast ja mam sentyment do Krakowa ogromny, bo tutaj mieszkałem przez długi czas, a miałem tę przyjemność, żeby często bywać na Kopcu, wspólnie z, zapraszał mnie Piotrek Mac wtedy jeszcze, który był dyrektorem artystycznym, muzycznym radia, które powstawało. To były nocne audycje. Muzyka w nocy jest bardzo interesująca, bo mnie widać. Ja w ogóle na przykład nie lubię oglądać muzyki, tylko lubię jej słuchać. Czyli forma wideo nie do końca mnie satysfakcjonuje. Raczej żona na przykład mówi, zobacz, słuchaj, jaki fajny nowy numer. No i pokazuje mi klip. No, a ja wtedy mówię, że raczej wolę posłuchać, czyli nie pokazuje mi klipa. Także Kraków, sentyment, jakaś taka liryka. Tu się dużo działo i dzieje się zresztą. Zresztą no, do Krakowa rzeczywiście jest niedaleko, więc przyjeżdżamy tu często. Fajny czas, więc wybrałem natychmiast Kraków.
0: Ale nawet to miejsce, w którym się znajdujemy, jest chyba także szczególne, bo oczywiście możemy powiedzieć, że znajdujemy się niejako w podziemiach. W podziemiach RMF-u. Tutaj także formacja występowała, tak?
1: Tak, tutaj.
0: Tak, troszeczkę się pozmieniało.
1: Tak, trochę się pozmieniało. No ale wszystko się zmienia. Jest niebezpiecznie myśleć, że coś trwa wiecznie. Więc wszystko się zmienia. To było chyba z 15 lat temu, kiedy graliśmy Unplugged tutaj, taki mini koncercik. Zresztą miło to wspominam, bo fajna atmosfera, mili ludzie. Pracują tu mili ludzie, fajni ludzie, pan Jakub na przykład.
2: I na tym pozytywnym akcencie na moment się zatrzymamy, a do rozmowy z Olkiem Klepaczem wrócimy po krótkiej przerwie. Bądźcie blisko, bądźcie z nami w radiu RMF 24.
3: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie radia RMF 24, a to jest program Co u nich słychać. Wracamy do rozmowy z Olkiem Klepaczem, rozmawiamy o muzyce, ale nie tylko.
1: Od 15 lat nie spożywam alkoholu, nie dotykam alkoholu. Jest mi z tym bardzo dobrze. Jak ktoś mnie pyta, dlaczego, to mówię, że tak właśnie wybieram. To jest kwestia wyboru. Napij się. Nie. Nie napiję się, bo nie chcę stawiać szyby między tobą a mną. Odurzanie się w jakikolwiek sposób powoduje, że się od siebie oddalam. Ja, dla mnie bardzo istotna jest relacja. Bo ja od dłuższego czasu wychodzę z założenia, że albo chcę mieć rację, albo relację. Dialog wymaga relacji, a nie racji. Więc dziwnie, że ja teraz mówię, a pan mnie słucha, wolałbym, żeby było odwrotnie, bo lubię słuchać bardzo ludzi. Cieszę się w ogóle, że spotkałem takiego człowieka jak pan i tylko i wyłącznie po tej naszej rozmowie telefonicznej stwierdziłem, że warto się spotkać, bo nie będziemy gadać o głupotach i o bzdurach, bo to, co pan pytał, było frapujące i ciekawe.
2: Bardzo dziękuję. Postaram się pana nie rozczarować do końca naszego...
1: Absolutnie, nie sądzę, żeby
2: dzisiejszego
1: to miało
2: spotkania. 15 lat, czyli jak rozumiem, panie Olku, ten rozbrat z alkoholem w wieku lat 45.
1: Nawet wcześniej, powiem szczerze, w momencie, kiedy urodziła się nasza córka. To było w 2002 roku. Ja miałem taką zresztą niekorzystną... niekorzystne podejście do sytuacji, że muszę być cały czas w gotowości, co się przełożyło, co się przełożyło w konsekwencji na relację z moją córką pod tytułem ratownik-ofiara. Bardzo częsta sytuacja, prawda? Gdzieś tam dalej dochodzi do jeszcze takich skrajnych bardziej sytuacji typu właśnie zamiana ról, taka parentyfikacja, czyli stajesz się, rodzic staje się twoim opiekunem. Oczywiście wszystko ma swoje korzenie gdzieś tam i świadomość tego związku przyczynowo-skutkowego jest bardzo istotna w tym procederze. No ale w momencie, kiedy byłem cały czas na stand-by'u, żona zresztą też, ja sobie dopiero teraz wybaczyłem wiele, nie obwiniałem się. Mówię teraz o procesie wychowania, o kształtowaniu młodego człowieka, bo wydawało nam się, że musimy być zawsze na baczność, zawsze z poduszkami, w cudzysłowie, prawda, żeby podpierać. I to było złe, bo to było nadopiekuńcze. A nadopiekuńczość jest taką okrutną formą agresji. Ja tego sam doświadczyłem, niestety. Moja mama była bardzo nadopiekuńcza, jeśli chodzi o mnie. A to jest, to wynika... nie mówię teraz o mojej mamie, ale w ogóle tego typu zjawisko wynika z egoizmu, z...
2: Tak, egoizmu rodzica.
1: Tak, rozumiem. Tak, bo wydaje nam się, że jesteśmy w stanie ochronić dziecko przed wszystkim, wszystkiemu zapobiec, co jest niemożliwe, bo nie dajemy szansy doświadczać.
2: A potem to dziecko dorasta i potem ma problem.
1: Przysłowiowy jaś może w sobie rozbić głowę od znak drogowy, idąc po prostu prostą drogą, alejką, bo nie będzie wiedział, jaki jest skutek.
0: Czas na chwilę oddechu. Nie odchodźcie za daleko. To program Co u nich słychać z udziałem Olka Klepacza. Wracamy już za moment.

0: To jest program Co u nich słychać i rozmowa z Olkiem Klepaczem, znanym z formacji Nieżywych Schabów. Kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF24. Nasz gość opowiada m.in. o wielkiej przemianie, którą przeszedł, ale też o chorobie, która nie daje o sobie zapomnieć.
1: Panie Olku, przez jakiś czas pana nie było. Nie tak dawno można powiedzieć, że wrócił pan do przestrzeni medialnej, skoro już oczywiście cały czas orbitujemy wokół tego tematu,
2: Panie Kubo, nie wracam w żadne przestrzenie medialne, mi to w ogóle nie kręci, nie interesuje.
1: Ale pojawił się pan jednak, pojawił się pan i zrobił tam, no przepraszam za to wyrażenie, ale ten coming out, ja nie chcę...
2: Panie Jakubie, w momencie, kiedy ja ważyłem 140 kilo, a nagle zrzuciłem 40 kilo, i teraz walczę 100, to mając na względzie fakt, że zainteresowanie mediów oraz powszechne zainteresowanie społeczne jest fasadą, didaskalne, prawda, czy zewnętrzne, no to zwróciło ogromną uwagę do tego stopnia, że ja przed próbą na przykład pytali się nasze techniki, czy to naprawdę jest Olek, czy to jest rzeczywiście Olek. Więc to... No to jest smutne z jednej strony, że tylko i wyłącznie to było jakby elementem zainteresowania. Wreszcie musiałem złożyć oficjalne oświadczenie, bo gazety zaczęły pisać, że mam raka, że jestem chory, czy... Nie mam żadnego raka, choruję na depresję. Choruję, to tak mocno... miewałem epizody depresyjne, ale oczywiście oprócz tego mam cukrzycę dwójkę, w związku z tym bardzo ostrożnie podchodzę do kwestii, a poza tym doszedłem z sobą do ładu, jeśli chodzi o jedzenie. Czyli już nie mam tego wilczego głodu, znaczy ja go mam cały czas i on jest przerażający, ale potrafię nad tym zapanować. Jest taki nauk, który został mi, to są papierosy. No po prostu podpalam papierosy.
1: Zwalczymy jeszcze, spokojnie.
2: A ja wiem, czy ja chcę, panie Kubo.
1: Rozumiem.
2: Ja nie wiem, czy ja
1: chcę. Przyjemność.
2: Po prostu to jest taki wentyl. Nawet jak coś sobie tam pisze, wchodzi przestrzeń twórczości, no to był zawsze dla mnie taki moment, czy w tym Zakopanem, czy gdziekolwiek, że sobie wychodziłem z domu, odpalałem papieroska, spoglądałem w gwiazdy, wracałem, czytałem, mówię, nie no, przecież to jest do dupy. Po prostu było cześć. Albo zostawało to.
1: Ale to, co mnie ujęło przy okazji tego pana wyznania, no bo trzeba było to jednak jasno powiedzieć, że to nie jest nowotwór. Nie chcę powiedzieć spokojnie, kochani,
2: ale... Mam nadzieję, że nie jest to nowotwór. No, depresja to nie jest rzecz pocieszająca.
1: Zgadza się.
2: Bo to jest choroba, która toczy ludzi od zawsze, tylko teraz potrafimy ją nazywać. Kiedyś nie potrafiliśmy jej nazywać. Na przykład mój kolega Szymek Gładczan, którego wymieniałem, się powiesił po prostu, no bo nie był w stanie u siebie oznaczyć tego, czyli jak gdyby miał cały czas zły, fatalny klimat, nastrój. Samopoczucie, to też jak gdyby psychosomatyka zaczyna mieć dużo do powiedzenia, czyli zaczynają cię rzeczywiście boleć kości, boleć mięśnie, nie możesz wstać z łóżka. Nie tylko, że nie chcesz, bardzo chcesz, ale po prostu wszystko boli. Podłoga się lepi. Ja pamiętam mój pierwszy w 2012 roku, kiedy pokusiłem się o to, żeby nagrać pierwszą płytę solową i jak do tej pory jedyną. To rzeczywiście jest to taka płyta, która...
1: Muszę przerwać, panie. Bo właśnie wracając do płyty i też przekładając to na tematy muzyczne i przypominając sobie album Neurotyki, który oczywiście polecamy naszym widzom i naszym słuchaczom, zastanawiałem się, czy to nie był pewien podprogowy przekaz, czy to nie był jakiś sygnał, że coś jest nie tak. Bo oczywiście pan wspominał, że zdiagnozowanie tej depresji, ono przyszło później. Być może przyszło dużo później nawet. Ale ja pamiętam utwory nawet, które otwierał. Madame Depression. A z drugiej strony mieliśmy tę klamrę Kocham życie.
2: Z Andrzejem Grabowskim.
1: Dokładnie tak. Fajne. Przysłuchiwałem się tej płycie, przysłuchiwałem się tekstom. Wydaje mi się, że tam były sygnały, że coś jest nie tak.
2: No ale oczywiście próbowałem rozpoznać w ogóle taką sytuację, bo w 2012 roku ja słyszałem jedynie, że Tomek Jastrun, świetny literat i poeta, syn Jastruna Starego. Przepraszam, Tomku, za takie...
1: Książka pana Jastruna chyba też tam miała.
2: Tak, przeczytałem i ona mi bardzo pomogła, bo ona mi...
1: Osobisty przewodnik po depresji, że tak się powiem.
2: Ona mi uświadomiła, że nie jestem sam, że to... że to jest po prostu schorzenie. To jest tak, że robić mu się nie chce, za dużo pieniędzy ma, albo do roboty by się wziął, albo bełba się przewraca. No nie życzę, naprawdę. Jak profesor Bartoszewski, który jest wybitnym, był wybitnym Polakiem i wybitnym dla mnie filozofem, mędrcem, kiedyś w rozmowie jakiejś stwierdził w kontekście Auschwitz, które przeżył, że to był naprawdę skrajny moment. To było coś nie do opowiedzenia. Natomiast to, co pozwoliło mu przeżyć, już jak gdyby pomijając jakieś tam aspekty techniczne, to była nadzieja. A Kuba, Jakubie, panie Jakubie, depresja odbiera nadzieję. Czyli proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy traci pan nadzieję.
1: To nie ma nic.
2: Nic.
0: Oby więc ta nadzieja nigdy nas nie opuszczała. Na tej refleksji się zatrzymujemy, ale na szczęście nie na długo. Do rozmowy z Olkiem Klepaczem w programie Co u nich słychać wrócimy po krótkiej przerwie.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 19. Czas sprawdzić najbardziej aktualne fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Trzy osoby ranne w wypadku w Lubuskiem. Śledzimy przygotowania do wielkiej i kolejowej inwestycji w Łodzi. Fani Céline Dion opanowali Paryż. Artystka wraca na scenę, a my w faktach sportowych wrócimy do sukcesu polskich siatkarzy.

0: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 24 w Lubuskiem, w Przytocznej między Pniewami i Skwierzyną. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych trasa jest zablokowana, wyznaczono objazd. Dziś w nocy do Łodzi dotrze centralna część tarczy, która pod miastem przebije tunel dla kolei dużych prędkości. A kiedy tarcza pojawi się na placu budowy, o tym nasza łódzka reporterka Agnieszka Wyderka.
1: Jutro rano tarcza dotrze w pobliże komory startowej na osiedlu Redkinia w Łodzi. Jej transport jest wymagający, bo główna część tarczy tnącej ma niemal 8,5 metra średnicy, a waży 145 ton. To ostatni kluczowy element maszyny, który połączony z napędem głównym wkrótce zostanie zamontowany w komorze startowej. Drążenie tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Powstający tunel jest częścią tzw. kolejowego Y, który połączy Warszawę przez nowe lotnisko oraz Łódź z Wrocławiem i Poznaniem.
0: Ponad 500 000 rosyjskich żołnierzy zginęło dotąd w wojnie przeciw Ukrainie, ocenił szef brytyjskiego sztabu obrony marszałek Richard Knighton. Łącznie z rannymi rosyjskie straty wynoszą 1,5 miliona ludzi. Rosja straciła też ponad 10 tysięcy pojazdów opancerzonych i samobieżnych, blisko 3 tysiące systemów obrony powietrznej i artylerii oraz ponad 370 samolotów i śmigłowców. Brytyjczycy nie podali szacunków strat Ukrainy. Słuchacie faktów RMF FM. Zanikanie języków jak wymieranie gatunków. Przyczyny bywają podobne. Oba zjawiska można ze sobą powiązać. Do obu przyczyniają się globalizacja, urbanizacja i homogenizacja kulturowa, mówi RMF FM profesor Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Maxa Plancka w Lipsku.
2: Jeśli zmienia się lokalny ekosystem, zmieniają się zasoby, zmienia się liczba dostępnych gatunków, to wpływa na jakość życia lokalnej ludności. I z kolei, jeśli umierają ich języki, gdzie ta wiedza pozwalająca nazwać, opisać i też zarządzać tą bioróżnorodnością, to znaczy zachować odpowiednie strategie względem chociażby polowań czy uprawy roślin, jeśli ta wiedza zanika, to może mieć to też negatywne skutki dla lokalnych ekosystemów.
0: W rozmowie z Grzegorzem Jasińskim profesor Olko przekonuje, jak ważne dla skutecznej ochrony języków mniejszości jest wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności oraz uznanie ich praw przez państwo. Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl.
3: Gwiazda w faktach RMF FM.
0: Dziś wieczorem kanadyjska gwiazda rozpoczyna w Paryżu serię koncertów. Chodzi o Céline Dion, która wraca na scenę. Będzie to jej pierwszy występ po kilkuletniej przerwie spowodowanej chorobą. Przed hotelem, w którym zatrzymała się piosenkarka, od rana czekał na nią tłum fanów. Osobiście uważam, że było świetnie. Jesteśmy tutaj od 9 rano, żeby móc ją zobaczyć. I w końcu nam się udało. Było wspaniale, bo uwielbiam jej muzykę i wszystko, co robi. Było świetnie, a przy takiej atmosferze naprawdę cudownie, mówiła jedna z fanek. W ciągu najbliższych 8 miesięcy zaplanowano łącznie 26 koncertów tej kanadyjskiej gwiazdy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
4: U naszych siatkarzy wszystko zgodnie z planem. Drugi mecz Mistrzostw Europy i drugie zwycięstwo ponownie bez straty seta. Pokonaliśmy w Sofii Izrael 3-0, 25-16, 25-17 i w trzecim secie 25-18. Trener Nikola Grbicz wpuścił na parkiet niemal wszystkich zawodników, których ma do dyspozycji na tym turnieju. Pojedynek z naszej perspektywy, no można powiedzieć, miał formę takiego mocniejszego treningu.
5: Dziś jest tam trochę tej racji, może to czasem brzmi jakoś lekceważąco, ale mamy bardzo wysoki poziom na treningach. Na pewno dużo więcej, powiedzmy, gdzieś tam zgrania dałoby trenowanie 6-6, ale to są też ważne mecze, do każdego podchodzimy z szacunkiem, nieważne kto gra przeciwko nam.
4: No, podsumował Szymon Jakubiszak. Mieliśmy na turnieju także dużą niespodziankę. Dania wygrała 3-0 z Holandią. W piłkarskiej ekstraklasie Górnik Zabrze gra teraz z Lechem Poznań. Druga połowa i przed chwilą wyrównujący gol dla gospodarzy. Szybko rozegrany rzut rożny. Prekop wygrał pojedynek, wyprzedził obrońców Lecha i strzelił bramkę. Kolejarz wcześniej prowadził po golu Sayad Manesza. Irańczyk w pierwszej części spotkania wykorzystał błąd bramkarza Górnika. Szulce źle piąskował piłkę. Irańczyk po chwili przelobował go sprytnym uderzeniem głową. W duńskim Wojens ruszają zawody cyklu Speedway Grand Prix, walka o tytuł żużlowego mistrza świata. Kilka godzin temu rozegrano sprint, wygrał go Brady Kearse i ma teraz tyle samo punktów w klasyfikacji generalnej sezonu, co Bartosz Zmarzlik. 7 punktów traci do nich Robert Lambert, a to w końcówce sezonu zapowiada no, fantastyczną walkę o tytuł mistrzowski. Faworytem pozostaje zdaniem ekspertów Polak.
6: Bartosz już niejednokrotnie udowadniał, że on z presją radzi sobie świetnie. To ciśnienie niejednokrotnie musiał wytrzymywać. No dowodem tego jest te jego 6 tytułów mistrzowskich w ostatnich 7 latach. Jest najmocniejszy w tej stawce, tego się nie waham powiedzieć.
4: To ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Wyniki zawodów Wojens oczywiście na bieżąco w Faktach Sportowych.
7: Radio RMF 24.
8: Słuchacie radia RMF 24 w ten sobotni wieczór. Przed mikrofonem niezmiennie Kuba Śliwiński, a my kontynuujemy nasze spotkanie w programie Co u nich słychać. Tym razem rozmowa z Olkiem Klepaczem, którego na pewno doskonale pamiętacie z formacji Nieżywych Schabów. Zapraszam i zachęcam do spędzenia z nami kolejnej godziny.

0: Radiu RMF24. Wracamy teraz do rozmowy z Olkiem Klepaczem i wracamy do wydarzeń z przeszłości. Do czasów świetności formacji Nieżywych Schabów, która miała okazję zagrać koncert tuż przed samym, uwaga, uwaga, Michaelem Jacksonem.
1: Za kilka dni bodajże minie 30 lat od jedynego koncertu Michaela Jacksona w Polsce na Bemowie. Był to rok 1996. Miała przyjemność obok DJ-a Bobo supportować króla popu. Pozwoli pan, panie Olku, że troszeczkę rozluźnimy klimat naszego dzisiejszego spotkania. No i przejdziemy do tych wspomnień, bo ja nie ukrywam, że jestem wielkim fanem Jacko i jak rozumiem, jestem o jeden uścisk dłoni od króla, tak? Od króla popu. Ale wiem, że pan się też zapierał rękami i nogami przed tym koncertem.
2: Nie do końca.
1: Nie do końca?
2: To akurat Piotrek Metz ten koncert, jeśli chodzi o nas i RMF, bo RMF był patronem.
1: Tak jest.
2: I to Piotr, ja dokładnie nie wiem, jak to było, ale my mieliśmy wtedy rok chyba albo dwa, byliśmy, to był który? 96. Rok po 95. Wyszła płyta Fantomas i tam było
1: Lato. Hity, tak.
2: Tak, i to był odjazd, no bo naprawdę po prostu, no... To przerosło w ogóle nasze jakiekolwiek oczekiwania. No my graliśmy koncerty, 200 koncertów rocznie, cały czas graliśmy. Popularność była nieprawdopodobna. Wszyscy tą piosenkę, do tej pory to jest taki evergreen, który funkcjonuje i radia czasem grają. Jak to było wtedy? No to było dla nas, ja uwielbiam Michaela Jacksona.
1: Czyli to kłamstwo, co prasa podawała, że pan się zapierał rękami i nogami, że kojarzył się panu z kiczem?
2: Nie dorosłem po prostu do pewnej sytuacji wtedy. Nie dorosłem do pewnej sprawy. Rzeczywiście on się kojarzył wtedy bardziej z takimi dzieciaczkami, a ja byłem bardziej w klimatach typu Robert Smith, The Cure i różne inne 4AD i inne sytuacje, Dead Can Dance, po czasie uważam, że to był też dla nas wielki zaszczyt. Ja nawet nie wiem, czy ja go widziałem. Tam było rzeczywiście dwóch sobowtórów, rozmowa z Olą Kwaśniewską go długo zatrzymała, więc on tam później dojechał. Tak naprawdę mieliśmy tylko wybitne miejsce, jeśli chodzi o całe show, bo staliśmy tuż przy scenie. Mieliśmy tą możliwość obserwowania naprawdę tego z kilku metrów. A poza tym no, mieliśmy przyjemność zagrać na dla 120-130.
1: Ponad 100 tysięcy na pewno.
2: Po prostu to jest coś niebywałego. Dla nas to był kompletny szok. Szok. Myśmy wyszli na scenę, jak ja zobaczyłem dywan ludzi, sytuację w postaci takiej, że tłoczony był na scenę, tak nam mówili, nie wiem czy to prawda, tlen. Bo Bemowo tam było bardzo gorąco, jeszcze to był potwornie, bardzo upalny dzień. No i w ogóle zobaczyliśmy taką produkcję od tyłu. Mieliśmy piękną garderobę, potraktowano nas bardzo dużą estymą, szacunkiem. W świecie cywilizowanym w ogóle traktuje się artystów bardzo elegancko.
1: A Polska do pewnego momentu nie była, jak rozumiem, takim światem, gdzie traktowano na pewno lokalnych artystów chyba troszkę gorzej, tak?
2: No z pewnością tak, też musieliśmy dorosnąć do tego. Ale tutaj jak gdyby nie, zawsze uważam, że wszyscy, którzy nas zapraszali, przyjmowali, gościli, zachowywali się wspaniale i było zawsze bardzo miło.
1: Fajne wspomnienie. No
2: tak, fajne, a to był koncert naprawdę, który odcisnął taki, mówiąc z angielska...
1: Impact.
2: Imprinting.
1: A, przepraszam. Okej. Tak jak mówię, 20 września będziemy celebrowali 30...
2: Telefony się rozwoją. Do mnie różni ludzie, pytając jak to było, czy pan uściskał dłoń. A ja czasem mówię, tak, ucisnąłem dłoń, albo jak tam. No, gadaliśmy trochę o życiu. Musisz
1: się przygotować na jakieś alternatywne wersje tej samej historii.
2: A z kolei za rok mówię, nie uścisnąłem dłoń, w ogóle nie wiem, nie widziałem, nie znam, nie rozumiem. No ale przecież płyty, które nagrał Jackson, to jest w ogóle, no to są... Teraz mi właśnie brakuje w muzie takich kwiatków, takiego czegoś, czym była na przykład Nirvana, czym wcześniej byli Beatlesi.
1: A nie jest tak, że trzeba troszeczkę pogrzebać, żeby się dokopać? No to oczywiście, no my żyjemy w epoce błyskawicznej, prawda?
2: Ale mi chodzi o rewolucję.
1: Tak.
2: Chodziłoby mi o rewolucję.
1: to może już, to... może już trudno, panie Olku, bo może wszystko już zostało, bo przeważnie było tak, że jak coś zostało nagrane, to i tak wiedzieliśmy, że to wcześniej jakoś tam Beatlesi i tak to już zrobili, więc spoko.
2: No. Myślę, że jednak nie. Myślę, że ja optymistycznie podchodzę do tego i myślę, że narodzi się, może jeszcze się nie narodził, taki artysta, który rzeczywiście zmieni bieg rzeki w jakimś sensie, prawda?
1: By a ostatnia taka rewolucja? To Nirvana, gdzieś grunge i tak dalej?
2: Chyba tak, to była chyba... Chyba ostatnia to była taka rewolucyjne podejście do sytuacji. No bo to złapało wszystkich po prostu, a jednocześnie było na tyle prawdziwe, energetyczne. Pearl Jam też był taki.
1: No, no ale to cały czas ta scena grunge'owa, Seattle, Mudhoney, tam Soundgarden, to była cała masa tych znakomitych kapel.
2: To prawda.
0: Tu stawiamy kropkę, ale niech was to nie zmyli. Nie kończymy jeszcze naszego spotkania. Do rozmowy z Olkiem Klepaczem wracamy już za chwilę. Bądźcie blisko.

0: Sobotni wieczór, radio RMF24 i program Co u nich słychać? Kontynuujemy nasze wyjątkowe spotkanie z Olkiem Klepaczem. Rozmawialiśmy o tym, co było, teraz przyszedł czas na rozmowę o tym, co jest i co będzie.
1: A gdzie dzisiaj jest formacja Nieżywych Skrabów? Gdzie muzycznie jest Olek Klepacz?
2: Nie wiem, gdzie jesteśmy. A. Gramy sobie bardzo dobre koncerty, na których bardzo dobrze się razem czujemy na scenie. Doceniamy to, że jesteśmy razem na scenie. Między nami na scenie dochodzi do wartościowych, ważnych, artystycznych relacji. To są słowa, które są górnolotne, może trochę czasami trącą jakimś truizmem, ale to naprawdę jest coś takiego, że do pewnych rzeczy już nie ma w nas takiego ciśnienia.
1: Napinki, tak.
2: Takiego czegoś, że musisz, tu wiesz, robić jakiś nowy numer. Tak, coś tam robią. Hiciory będą, hiciory. No wiesz, no kurde, ja jak pisałem piosenkę Lato, czy jakąkolwiek, no, z Wojtkiem siadaliśmy, to nie, Wojtek, robimy hita? No to bzdura, no, kompletna bzdura, to tak nie powstaje. To albo coś zrobisz i to ma to coś, czyli kluczem do wartości jakiejkolwiek jest klucz prawdy. W sztuce to jest w ogóle dosyć istotne, ten klucz prawdy. Tym się otwiera drzwi, które są później otwarte długi czas.
1: No ja to prowokacyjnie dzisiaj na polskiej scenie wyczuwa pan prawdę? Czy trzeba pogrzebać? Bardzo głęboko.
2: Myślę, że na przykład ostatnio byłem na męskim graniu i Kasia Nosowska zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Zresztą zawsze uważałem, że to jest piękny człowiek po prostu. Piękny człowiek. Kasia Nosowska.
1: Ja to nie wymienił
2: Artur Rojek jest takim.
1: Ale to wymienia pan raczej, no przepraszam, ale no starszą gwardię, że tak się wyrażę.
2: Tak, tej młodej gwardii pogrzebałem chwilkę, bo tam była taka scena, na której grali debiutanci. Mhm. I podobał mi się taki band, który się nazywał Torres, czy... Takie, wiesz, popowe granie.
1: Nie mylić z Jose Torresem.
2: No nie mylić z Jose Torresem. Mają w sobie fajną taką witalność. Mi się podobał jakiś czas temu taki zespół LA. Fajnie. Jakoś, wiesz, no to filozofii w tym nie ma, tylko podobało mi się brzmienie. Teraz coraz częściej w ogóle, wiesz, nie słucham muzyki takiej piosenkarskiej. Słucham, co zabrzmi może, słucham muzyki, która daje wolność, czyli słucham jazziku, słucham też klasyki. Uwielbiam klasykę. Takie formy, które często też słucham opery. Podoba mi się bardzo ta forma. Wiesz, używam muzyki do tego, używam jej do tego, żeby nieco odsunąć się od rzeczywistości, czyli jakby troszkę oddalić.
1: A to ładne wetry, bardzo...
2: Tak, no, taki bardzo osobisty.
0: Ponownie się zatrzymujemy, ale tylko na krótką chwilę. To jeszcze nie wszystko w programie Co u nich słychać? Zostańcie z nami, bo rozmowa z Olkiem Klepaczem jeszcze wróci w radiu RMF24. Porozmawiamy o sporcie.

0: Ponownie meldujemy się w programie Co u nich słychać? Zgodnie z obietnicą wracamy do rozmowy z Olkiem Klepaczem. Tym razem dyskutujemy nie o muzyce, a o sporcie.
1: A na żużel dalej pan chodzi? Bo ja tak zacząłem, że zdeklarowany fan żużla, a to już poszło.
2: Panie Kubie, to się skończyło, dlatego że przestało to być bliskie aspektowi lokalnych herosów.
1: Mhm. A, że rozumiem, że Częstochowa to tam mieliście z tych swoich bohaterów.
2: W każdym z tych mieście.
1: Okay, okay.
2: Zenon Plech, Jancarz, no po prostu oni wszędzie, to byli lokalni herosi. Mhm. A teraz ten jeździ tu, jutro będzie jeździł tam.
1: Tam mu więcej zapłacą, to poleci tu.
2: Tak, no to takie jest, jakoś straciłem do tego serce po prostu. Teraz, co jest w ogóle, moja żona się śmieje, znaczy z serdecznością się śmieje, bo jestem mocno zainteresowany tenisem kobiet, nie mężczyzn.
1: Aha.
2: Tenis męski jest dla mnie zbyt wulgarny, zbyt siłowy, tak na przykład Sabalenka nie do końca mi odpowiada, jeśli chodzi.
1: Najchętniej to by pan ją przeniósł do sekcji...
2: Tak, męskiej, do sekcji, tak, gimnastycznej.
1: To pan powiedział, tak.
2: Tak. No. Natomiast Iga... Maja
1: Falińska nam się ostatnio objawiła, ale to no, pytanie, czy ta historia to nie był taki jednorazowy strzał. No mam nadzieję, że nie, i tego oczywiście pani Maji nie życzymy.
2: Ale pani Maja musi się zbudować jako człowiek odporny psychicznie, jako człowiek, który jest w stanie doświadczać tych sytuacji na tym poziomie.
1: Ale zastanawiam się, czy chociażby w kontekście Igi Świątek, czy tutaj pana bardziej interesuje ten aspekt psychologiczny, no bo jeżeli chodzi o panią Igę...
2: Oglądałem jej mecz.
1: No właśnie, bo jesteśmy na świeżo niestety po odpadnięciu Igi Świątek z US Open. No to tam...
2: A czemu niestety, panie Kubie? Ja miałem okazję rozmawiać naprawdę i poznać wybitnych sportowców. Wybitnych.
1: A to mam powiedzieć, że stety odpadła?
2: Nie.
1: No nie udało
2: sport.
1: Się tym razem. No oczywiście, że
2: to jest
1: tak.
2: Sport.
1: No tak.
2: Ludzie plują, narzekają. Ja nie mówię, że pan to robi.
1: Absolutnie.
2: Ale ludzie, skończyła się w ogóle. Ludzie, dajcie
1: daleko,
2: żyć tym ludziom, dajcie im się rozwijać, dajcie im budować siebie, dajcie im przynosić tam radość. A radość też wynika z patrzenia na fantastyczny sport i na fantastyczny tenis, na wiele fantastycznych przestrzeni. Ale jeśli się od razu klasyfikuje i robi się z tego B, albo dobre, albo złe, no to się wulgaryzuje temat.
1: Panie Olku, na koniec. Nie tak dawno w tym podcaście gościł Marcin Daniec, Beskid Cup, oczywiście znakomity tenisista. Jak rozumiem, jeżeli wykonam telefon lub ewentualnie napiszę do pana Marcina, żeby pana być może wkręcił na Beskid Cup i kolejną edycję 21, Olek Klepacz, aprobuje.
2: Nie, kompletnie nie potrafię grać w tenisa. Myślę o padlu, natomiast Marcin rzeczywiście zawsze grał w tenisa. Bardzo dobrze gra w tenisa. Jest w ogóle takim typem sportsmena.
1: No jest.
2: Madryk niesamowity. Mm-hmm. Poza tym to jest facet, który jeśli chodzi o dowcipy i kawały, to jak w zasadzie jako jedyny rozśmieszał mnie do łez i gdzieś tam na jakichś prywatnych spotkaniach czy w takich sytuacjach, to po prostu... Chociaż teraz jestem pod ogromnym wrażeniem pięknego, prawdziwego filmu Klara. Według scenariusza, według książki pani Kuny, która gra tam...
1: A, serial, tak, drugi sezon wyszedł chyba.
2: Świetnie. Mhm. Tam są piękne, to jest takie społeczne lustro, że...
1: Adam Woronowicz znakomity.
2: Woronowicz fenomenalny. W ogóle świetna obsada. Świetny film, świetny serial. Kłaniam się nisko wszystkim twórcom.
1: A ja się kłaniam nisko panu, państwu. Olek Klepacz był razem z nami, dlatego padla, to ja pana zaproszę.
2: Z przyjemnością, aczkolwiek kolega mój ostatnio, przyjaciel mi ostatnio zerwał, ścięgną chwilę stawa się.
1: To wycofuję, zaproszę cię.
2: Trzeba się wszystko w swoim czasie.
1: Otóż to.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, było bardzo miło z panem rozmawiać. Dziękuję i państwu życzę dobrych myśli, bo po co być złych myśli, jak mówił Lem.
3: Radio RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już jutro po 18:00.
2: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ig Nobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest 20, sprawdzamy co ważnego o tej porze dzieje się w kraju i na świecie. Fakty w RMF FM, Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Konińska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w szpitalu. Nie żyje seniorka, która wypadła z okna. Polska organizacja turystyczna mówi o sukcesie, ale czy rzeczywiście tak jest? Chodzi o kampanię promującą nasz kraj za granicą. Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań. O tym więcej w faktach sportowych. Policja w Koninie wyjaśnia okoliczności śmierci 88-letniej pacjentki tamtejszego szpitala. Seniorka wypadła z okna tej placówki.
2: Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala konińskiego wypadła kobieta.

0: Na miejscu podjęto reanimację, niestety życie 88-letniej kobiety nie udało się uratować. Na miejscu był prokurator, wstępnie wykonane zostały czynności w kierunku artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Przekazała RMF FM starsza aspirant Maria Baranowska, rzeczniczka prasowa konińskiej policji. Przypomnijmy, kobieta wypadła z okna tej placówki. Prokuratura i policja wyjaśnia okoliczności tej tragedii. Kampania Polska więcej niż myślisz działa powyżej oczekiwań, przekonuje Polska Organizacja Turystyczna odpowiedzialna za promocję naszego kraju za granicą, ale prowadzona od miesiąca akcja wzbudza kontrowersje. Drugi opublikowany w zeszłym tygodniu spot z udziałem polskich celebrytów ma na razie jedynie 30 tysięcy wyświetleń. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, z czego więc wynika to przekonanie, że kampania odnosi sukces?
2: Jak tłumaczy Polska Organizacja Turystyczna, liczba wyświetleń na jej profilach nie jest najistotniejsza, bo spoty nie są kierowane do Polaków. Największe zasięgi mają przynosić publikacje gwiazd występujących w reklamach, m.in. Roberta Lewandowskiego. Paweł Moras, wiceprezes Spot, przekonuje, że właśnie tam spoty przynoszą zakładane efekty.
3: Ich rolą jest przyciągnięcie uwagi do strony internetowej dedykowanej tej kampanii i widzimy, że to działa. Największą dynamikę ta kampania osiągnęła jak dotychczas we Włoszech.
2: Za miesiąc pojawi się trzeci i ostatni spot, tym razem promujący Kraków. Obok Lewandowskiego wystąpi tam także Maryla Rodowicz, trzymająca krakowskiego obwarzanka.
1: Uwaga, zmotoryzowani na Dolnym Śląsku, są utrudnienia na trasie S8 na węźle Łozina. Na jezdni w stronę Wrocławia doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Zablokowany jest lewy pas.
4: Sztuczna inteligencja. W faktach RMF FM.
1: Czy AI może okazać się naszym pomocnikiem podczas grzybobrania? Jak odróżnić prawdziwkę od trującego grzyba? W polskich lasach jest ponad 1000 różnych gatunków grzybów, a przeciętny grzybiarz rozpoznaje co najwyżej kilka, mówią leśnicy. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak zatem rozpoznawać okazy podczas wycieczek do lasu?
5: Dobrze przygotować się wcześniej, sprawdzając w atlasach lub w internecie, jakie grzyby możemy zebrać. Leśnicy doradzają, byśmy zbierali te, które znamy i jesteśmy ich pewni, a z nami powinna iść osoba bardziej doświadczona. Rozpoznawanie przy pomocy sztucznej inteligencji nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem.
6: Szczególnie jak ktoś lubi zbierać młode grzyby, które dopiero co wychodzą ze ściółki leśnej, wtedy o pomyłkę jest najłatwiej, kiedy ten grzyb jeszcze nie jest rozwinięty. Takim charakterystycznym przykładem jest czubajka kania. Muchomor zielonawy w tym młodocianym stadium jest bardzo podobny do kani. Możemy się pomylić i się zatruć muchomorem, a to już może być dla nas śmiertelne zagrożenie.
5: Mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Pamiętajcie, jeśli macie wątpliwości co do zebranych przez Was grzybów, to możecie sprawdzić je w oddziałach terenowych sanepidu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
7: Erich Prekop, bohaterem piłkarskiego Zabrza, 2 gole rezerwowego dały Górnikowi zwycięstwo nad Lechem Poznań. Końcowy wynik meczu Ekstraklasy 2-1. Obie bramki dla Zabrzan bardzo podobne. Krótko rozegrany rzut rożny, po chwili dośrodkowanie i tam słowacki napastnik radził sobie z obrońcami Lecha. Pierwszy gol głową, drugi nogą. Górnik jest teraz liderem Ekstraklasy. Gol w doliczonym czasie rozstrzygnął losy spotkania we Wrocławiu. Śląsk przegrał z Koroną Kielce 1-2, a decydującą bramkę zdobył Szwed Simon Gustafsson. Trener gospodarzy, trener zwycięskiej drużyny Jacek Zieliński tak ocenił to spotkanie.
8: Bardzo ciężki mecz na trudnym terenie, bo Śląsk tu naprawdę niesiony dopingiem tej publiczności jest bardzo groźny, tylko prawda jest taka, że my sami sobie sprowokowaliśmy to, co się działo w drugiej połowie. Daliśmy Śląskowi tlen, bo w pierwszej połowie ten mecz trzeba było domknąć.
7: No, udało się w doliczonym czasie. Żużlowa Grand Prix trwa w duńskim Wojens. Runda zasadnicza zawodów. Trudne warunki na torze po opadach deszczu. Bartosz Zmarzlik po trzech biegach 6 punktów na jego koncie. Podobnie Patryk Dudek prowadzi Leon Madsen. On ma już teraz 8 punktów. Słabo dziś Brady Kurtz, tylko 4 punkty w trzech biegach. W Budapeszcie lekko atletyczne zawody Ultimate Championship. Drugi dzień i jest polski sukces. Bieg na 1500 metrów wygrała kilkanaście minut temu Klaudia Kazimierska. Na kolarskim wyścigu Vuelta Espania przedostatni etap i zwycięstwo doświadczonego Mikela Landy. Liderem z ponad dwuminutową przewagą jest inny Hiszpan Erik Mas. Także w Hiszpanii, dokładnie w Pirenejach, kończy się sezon Pucharu Świata w kajakowym slalomie. Liderka naszej kadry Klaudia Zwolińska no nie może tego startu zaliczyć do bardzo udanych. Dziś w konkurencji C1, czyli w Kanadyjce, zakończyła rywalizację na półfinale. Podobnie było wczoraj w kajaku.
9: Jakby reprezentowałam wysoki poziom, a popełniałam takie drobne błędy, które mnie eliminowały. Szczególnie wczoraj na kajaku. No i co? Podwozie było złe i tory też były złe i wszystko było złe po prostu dzisiaj.
7: Podsumowała Zwolińska, która jutro powalczy jeszcze w kajak krosie.

0: tu radio RMF24. Słuchacie programu O tym się mówi, a my wracamy do najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia w Polsce i na świecie. Skrajnie prawicowa partia AfD wygrała wybory do parlamentu w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, uzyskując 43,8% głosów. Co przesądziło o wygranej tej partii? Oto Tomasz Terlikowski zapytał profesora Krzysztofa Koźbiała, kierownika Zakładu Studiów nad Europą Środkową na Uniwersytecie Jagiellońskim.
1: Niemcy nie są jakoś specjalnie zadowoleni, nie wiem, z polityki swojego rządu. Poza tym w przestrzeni publicznej no jednak wyborcy też dostrzegają, że prawda zmieniła się sytuacja międzynarodowa. Kiedyś Niemcy importowały tanie surowce z Rosji. Można powiedzieć, że to też wpływało na to, że nie wiem, w cudzysłowie wszystko było tańsze, prawda? Benzyna była tańsza, ropa była tańsza i tak dalej, i tak dalej. Na to się nakłada oczywiście też taki czynnik, że no w AfD jest typową partią populistyczną, która lubi wyborcom opowiadać różne bajki. Jeżeli ci wyborcy w takie bajki uwierzą, no to oczywiście będą na takie ugrupowanie głosować. Dlaczego mówię o bajkach? No dlatego, że jeżeli kilka tutaj dni przed tym decydującym głosowaniem przewodnicząca partii mówi o tym, że Niemcy wyjdą ze strefy euro, no to to jest oczywiście bajka. Dlaczego? No dlatego, że Niemcy są, jak to najczęściej się mówi, jednym z trzech państw Unii Europejskiej, które najwięcej korzystają na tym, że powstała strefa euro, prawda? Marka niemiecka była zawsze walutą silną i gdyby ona istniała do dzisiaj, to rzecz jasna dalej byłaby walutą silną i wyborca, który by szedł do sklepu, nie wiem, w innych państwach Unii Europejskiej czy Europy, niekoniecznie musiałby kupować drogie towary niemieckie. A przecież gospodarka niemiecka jest oparta na eksporcie, prawda? Więc to jest taki przykład no jednej właśnie z takich bajek. Drugą taką bajką jest, nie wiem, wyjście ze strefy euro. Jeżeli by te dwa kroki zostały zrealizowane, to tak naprawdę Niemcy by wyszły z Unii Europejskiej.
2: Panie profesorze, z drugiej strony także obserwatorzy niemieccy mówią o tym, że AfD ma tą siłę, że chociaż często daje sposoby wyjścia z pewnych kwestii, nieprawdziwe, czy fałszywe, czy populistyczne, to ona dość precyzyjnie odpowiada na takie emocjonalne zapotrzebowanie niemieckich wyborców. To znaczy precyzyjniej diagnozuje pewne problemy, do których doprowadziły rządy poprzedników.
1: Tak, dokładnie, no ale to jest też jakby sposób działania tych ugrupowań tego typu, no zresztą niekoniecznie typowy tylko dla AfD, bo takich partii w Europie jest więcej. Te partie przeprowadzają po prostu sondaże, badają wyborców, czego ci wyborcy, prawda, oczekują. Można powiedzieć, że to jest takie badanie porównywalne do badań marketingowych na rynku, prawda? Jeżeli, nie wiem, odbiorca kupujący proszek do prania czegoś oczekuje konkretnego od tego proszku, no to tak samo wyborca idący na wybory też czegoś oczekuje od jakiejś partii. Ale jedna sprawa to jest oczywiście ta obietnica, a druga no to jest możliwość prowadzenia tych obietnic w życie, czyli po prostu rządzenie, prawda? Takie realne, gdzie trzeba się z tymi problemami zetknąć. I tutaj bym powiedział, że szczerze powiedziawszy, być może dobrze by się stało dla Niemiec, gdyby AfD zaczęła rządzić w Saksonii-Anhalt, bo wtedy miałaby możliwość, prawda, wprowadzania tych prostych rozwiązań w życie na poziomie landu, no i wtedy bardzo jestem ciekawy, jak by to wyglądało w praktyce.
2: CDU poniosło, no po wielu latach rządów w Saksonii-Anhalt dramatyczną porażkę, jest drugie. SPD, no generalnie z bardzo słabym wynikiem. I istnieje pana zdaniem, panie profesorze, możliwość, żeby te tradycyjne partie niemieckie, z wielu powodów bardziej korzystne dla Polski, odzyskały dynamizm i realnie zmierzyły się samodzielnie z AfD?
1: No to oczywiście trzeba byłoby też odpowiedzieć na pytanie, czy nie wiem, sposobem na walkę z populizmem jest populizm, prawda? Bo CDU też może iść w stronę, prawda, populizmu i próbować tego rodzaju rozwiązania, nie wiem, szukać, czy też próbować takie rozwiązania przedstawiać, no ale to na pewno nie będzie łatwe, ale niewątpliwie w CDU musi dojść do znaczących zmian, bo jeżeli się zobaczy dokładniej na wyniki tych wyborów, to bardzo wyraźnie widać, że spora część dawniejszych wyborców CDU obecnie głosowała na AfD. No i oczywiście największa część wyborców, którzy nie głosowali wcześniej, też głosowała na AfD, więc okazuje się, że odpływ wyborców ma miejsce między innymi z CDU do AfD, Co
2: ale co ciekawe, to widzieć też części wyborców SPD, to znaczy na przykład związkowcy w wielu miejscach przepłynęli do AfD, co może być z perspektywy lewicy jeszcze bardziej szokujące.
1: No tak, no ale jeżeli się obiecuje wyborcom, to prawda, w cudzysłowie zrobimy porządek z migrantami, no to oczywiście można takie hasła przedstawiać czy proponować, tylko później to jest niestety twarde zetknięcie się z realiami. No jak można sobie wyobrazić niemiecką gospodarkę bez migrantów? No to jest kompletna utopia.
0: Mówił profesor Krzysztof Koźbiał, z którym rozmawiał Tomasz Terlikowski. Tu Radio RMF24 i program O tym się mówi. Zostańcie z nami.

0: o tym się mówi w radiu RMF24. Ta informacja zaskoczyła, ale też zasmuciła wielu kibiców tenisa. Iga Świątek po przegranej z Chinką Qin Wenzhang odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Mimo że w pierwszym secie Polka początkowo prowadziła 5-0. Dlaczego Iga Świątek przegrała? O tym Piotr Salak rozmawiał z Adamem Romerem, redaktorem naczelnym pisma Tennis Club.
1: Myślę, że to nie ma jednej przyczyny, tak? To jest kilka rzeczy tutaj się złożyło. Ja już po meczu z Marii Buskową, czyli w sobotę, po sobotnim meczu pisałem, że nie jest sztuką dobrze grać. Sztuką jest wygrywać, kiedy się słabiej gra. A kibice, że tak powiem, trochę patrząc przez różowe okulary, widzieli tylko twardość Igi i zwycięstwo 7-6, 7-6. A to już były pierwsze symptomy tego, że no, Iga nam się nie prezentuje do końca dobrze. I to było widać w tym wczorajszym meczu, dlatego że no, Chinka z jednej strony, bo to też trzeba pamiętać, że to są trochę takie naczynia połączone, tak? To, co się dzieje po jednej stronie siatki, wpływa na to, co się dzieje po drugiej stronie siatki. I Chinka nawet przy wyniku 0-5 i rzeczywiście po pierwszych 20 minutach, kiedy wydawało się, że to będzie lekko miło i przyjemnie dla Igi, się nie zdeprymowała, grała dalej, a no, jakoś zupełnie, powiedziałbym, niespodziewanie po dwóch, trzech złych zagraniach Igi Polka się usztywniła. Ten wynik zaczął się powolutku przechylać na stronę Chinki, to znaczy Chinka wygra jednego, drugiego, trzeciego gema i można powiedzieć, że pewność siebie Igi po prostu uleciała i to jest chyba taki główny temat, nad którym powinniśmy się pochylić. Jak to jest możliwe, że dziewczyna, która ma już na swoim koncie, no tak jak powiedziałem, 6 wielkich szlemów, wiele turniejów, wiele meczów wygranych z bardzo trudnych sytuacji, nagle w takim momencie się po prostu mentalnie rozsypuje.
2: No właśnie, Adam, to jest pytanie, myślę, na które też szukamy odpowiedzi nie od wczoraj, bo zdarzały się już też takie mecze Idy Świątek w ostatnich miesiącach, kiedy brakowało tej pewności siebie i w takich kluczowych momentach. Być może jest tak, że ten mecz z Buszkową nas troszkę uśpił, bo widzieliśmy, jak potrafiła wyjść z tych kryzysowych sytuacji w tej poprzedniej rundzie. Twoim zdaniem to jest tak, że to może skłonić sztab Igi Świątek czy samą zawodniczkę do jakichś takich poważnych kroków, bo mam wrażenie, że po meczu nie zareagowała jakoś tak, to jest moment decydujący, trzeba coś zmienić. Nie, tylko starała się to bagatelizować.
1: Znaczy, przede wszystkim musimy pamiętać o jednej rzeczy, że tam osobą, która podejmuje decyzję, jest sama Iga Świątek. I chyba doszliśmy do takiego momentu, kiedy no, to już jest dojrzała kobieta, świadoma swoich decyzji, ale jednak chyba patrząca na wiele rzeczy, no właśnie ze swojego punktu widzenia. I pewnie przydałby się ktoś, kto spojrzałby może troszkę z boku. Nie wiem, ja jeżeli miałbym się zastanowić, to chyba jedyną taką osobą, która mogłaby w tym momencie Idze doradzić, a z drugiej strony Iga chciałaby takiej rady wysłuchać, no to jest jej ojciec. Bo mam takie wrażenie, że no troszkę ten układ nam się wyczerpał, tak? To znaczy wiemy doskonale, że trenerów Iga zmieniała na przestrzeni ostatnich sezonów. Znaczy inaczej, zmieniali się trenerzy, tak? Natomiast ja też chyba, nie chodzi o to, żeby krytykować sztab, no ale to też trzeba uczciwie powiedzieć, że nie wiem, Daria Abramowicz, która cały czas mówi o tym, że jest psychologiem sportowym, no naprawdę powiedzmy sobie to szczerze, no ona jest naprawdę wszystkim w tym sztabie, ale chyba na ostatnim miejscu psychologiem sportowym, bo ten układ chyba troszkę po 7,5 roku się raczej wyczerpał i Daria jest zapewne, nie wiem, najbliższą przyjaciółką, nie wiem, mentorką, nie wiem, wiele przymiotników można tutaj podawać, ale raczej praca mentalna Nie wiem, czy tam się uda coś jeszcze z tego wykrzesać. A na tym najwyższym absolutnie poziomie wyczynowym właśnie ta głowa jest chyba decydująca.
0: Mówił na naszej antenie Adam Romer, redaktor naczelny pisma Tenis Klub. A już za chwilę w radiu RMF24 powiemy o tym, co dzieje się na rynku pracy. Zostańcie z nami.

0: Radiu RMF24. Program O tym się mówi, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia. A ja przypominam, naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie, w paśmie FM na 95.1, to oczywiście RMF24 Wrocław, oraz w systemie DAB+. Przedsiębiorcy próbują łatać braki kadrowe pracownikami z zagranicy, ale mają kolosalne trudności w zdobywaniu dla nich zezwoleń na pracę. Takie informacje przynoszą media. Ekspert rynku pracy Krzysztof Inglot z Personal Service rozmawiał o problemach pracodawców z Tomaszem Terlikowskim. Posłuchajmy.
1: Mamy więcej pracy na rynku, a spada nam faktycznie ilość i dostępność tych wiz. Mamy sytuację, w której te okresy, które powinny być 30-60-dniowe, jeżeli chodzi o urzędy marszałkowskie do wydawania zezwoleń na pracę, no w niektórych urzędach, tak jak w Warszawie, to jest blisko rok. Z naszych doświadczeń z reguły i są to 2,5 miesiąca do 3 miesięcy, więc mamy 12 tygodni. Tak czy siak jest to dużo, dużo dłużej niż ten obowiązek, który same urzędy i urzędnicy i administracja nałożyła na siebie.
2: Ale to rodzi już problemy? Czy to wciąż jeszcze nie jest realne? Znaczy, no oczywiście dla osób, które chcą pracować, to jest problem, ale dla pracodawców, czy to jest problem?
1: Powoli zaczyna być to wąskim gardłem, bo też jest problem tego typu, jeżeli mówimy, używam słowa problem, że osoba, która jest do pracy i zgłasza chęć przystąpienia do pracy, jeżeli taka osoba czeka na to zezwolenie 3 miesiące, czyli mija 90 dni, to bardzo często ten pracodawca, często pracodawca docelowy, po prostu już kogoś innego znajdzie na to miejsce, tak? Albo w jakiś sposób inny rozwiąże problem tego wakatu. Oczywiście będzie czekał na osobę z kompetencjami unikalnymi, na jakiegoś super lekarza, na jakiegoś super specjalistę, super eksperta, ale wśród takich stanowisk powtarzalnych, gdzie bardzo często firmy korzystają z imigrantów zarobkowych na tych stanowiskach podstawowych, o najniższych wymaganiach kompetencyjnych, tutaj łatwo taką osobę potencjalnie, na którą czekamy 90 dni, albo tak jak w Warszawie 340, podmienić na kogoś innego, no i taka osoba traci możliwość pracy, tak, czy jakby cała ta procedura jest bezsensowna. Natomiast mnie osobiście dziwi, że właśnie mazowieckie to jest taki duży popyt, jeżeli chodzi o pracowników, bo to jest oczywiście bardzo silny region Polski, natomiast tam mamy bardzo wysokie bezrobocie wśród osób młodych, najwyższej w Małopolsce właśnie i w mazowieckim, czyli wśród osób takich do 25 do 30 roku życia, bo to oznacza, że sektor usługowy troszeczkę w tej chwili przechodzi AI i tam te miejsca pracy dla młodych się zamykają, mam na myśli ten problem wchodzenia juniorów na pierwszą pracę. I to jest w mazowieckim, więc skąd taki popyt na pracowników mazowieckich? Tutaj też doszukiwałbym się jakichś problemów faktycznie, może nie legislacyjnych, ale formalnych. Być może dużo firm, które legalizują pracę w Polsce, dużo tych agencji pracy tymczasowych ogólnopolskich, wielkich stop 5, właśnie ma siedziby swoich central w Warszawie i zasypują niejako urząd marszałkowski w Warszawie ilością tych zezwoleń i robi się to wolne gardło, bo niejako legalizując w ten sposób, legalizują na terenie Polski, a dokumenty idą do urzędu warszawskiego.
2: A w jakiej sytuacji? Czy możemy sobie wyobrazić polski rynek pracy? Pan wspomniał o tym, że w mazowieckim jest dużo próśb i jest też dość duże bezrobocie wśród ludzi młodych. Ale czy polski rynek pracy bez pracowników z zagranicy może funkcjonować?
1: Nie ma takich szans i to się wydarzyło, co nie jest w tej chwili jakby, to jest taka wiedza popularna, bo my patrzymy cały czas na tą na przykład falę imigracji z Ukrainy w sposób taki bardzo medialny czy bardzo polityczny ostatnio, całkowicie niepotrzebnie. 10 lat temu takich pracowników było kilkadziesiąt tysięcy. Ja pamiętam konferencję Barometru Polskiego Rynku Pracy, gdzie mówiliśmy o tym, że 80 tysięcy osób z Ukrainy z Polski, zastanawialiśmy się, czy to dużo, czy mało. Potem były setki tysięcy, ale co w tym czasie się wytworzyło? Według danych NPP nawet 7% polskiego PKB to właśnie praca tych ludzi. Generalnie jest to 0,5% i więcej do procenta wzrostu PKB Polski każdego roku. To, co się udało nam jako państwu i gospodarce dzięki właśnie pracy imigrantów rozwiązać, to gigantyczna luka demograficzna, którą mieliśmy parę lat temu, która gdyby nie pracownicy w ilości 1-2 miliony z Ukrainy, no to mielibyśmy gigantyczne deficyty na rynku pracy, bo demografia i ta powojenna fala ilości młodych ludzi, którzy się wtedy uczyli po wojnie, tak? Oni wtedy wchodzili po szkołach na rynek pracy, powojenna tak zwana fala, ona właśnie wychodzi od paru lat z rynku pracy, są to osoby, które idą w tej chwili na emeryturę. I gdyby nie pracownicy, gdyby nie imigranci, gdyby nie te rozwiązania, to leżelibyśmy mówiąc szczerze, na deskach.
0: Tu radio RMF24, a już za chwilę, po faktach o godzinie 21:00, wracamy do sprawy Andrzeja Poczobuta.
3: Tu radio RMF24.

0: Tu RMF FM. Za chwilę na zegarze zobaczymy godzinę 21. Czas na fakty. Zebrała je Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Rosyjski atak na Ukrainę zakończony. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty w Lubelskiem i na Podkarpaciu. Dla kogo złote lwy w Wenecji? Poznajcie laureatów 83. Festiwalu Filmowego. Szkoły bez telefonów, uczniowie znów bliżej siebie.
2: Bardzo liczę na to, że otworzą się dzieci społecznie.
1: Olbrzymi atak powietrzny Rosji na Ukrainę. Od rana agresorzy wysłali ponad 400 dronów. Siły powietrzne zastrzeliły większość z tych maszyn. Między innymi celem Rosjan stał się Kowel w obwodzie wołyńskim w pobliżu granicy z Polską. Tam rannych zostało 5 osób. Dron próbował też zaatakować pociąg w Łódzku. Na szczęście podróżni zdążyli się ewakuować, zanim na skład spadły szczątki maszyny. Prawie 6 godzin temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W związku z trwającym atakiem na Ukrainę odwołano go przed godziną. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w przestrzeni powietrznej na wschodzie kraju operował śmigłowiec monitorujący sytuację.
3: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
1: Dobiega końca gala zamknięcia 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. O Złotego Lwa walczyło 21 filmów z całego świata. Ta statuetka przypadła dramatowi Woman Unknown. Nagrodzono również odtwórczynię głównej roli w tym filmie, Dunkę Matilda Arcel. Z kolei najlepszym aktorem został John Malkovich za kreację agenta specjalnego w obrazie Dziki Koń 9. Ilja Krzanowski odebrał statuetkę za reżyserię filmu Dał, a Srebrnego Lwa wywalczył koreański dramat Możliwa Miłość. Młodzi ludzie nawiązują relacje z rówieśnikami. To pierwsze wnioski po wprowadzeniu zakazu korzystania z telefonów w polskich szkołach. Po 2 tygodniach nowego roku szkolnego uczniowie rzadziej sięgają na przerwach do plecaków, żeby wyjąć z nich komunikatory. Jakich zmian oczekują szkolni pedagodzy?
2: Przede wszystkim to, żeby dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać i nie uciekały w telefon. Tutaj myślę też o dzieciach, które na przykład są bardziej nieśmiałe i które uciekały, bo to była ich jedyna przestrzeń. Bardzo liczę na to, że otworzą się dzieci społecznie i że grupy społeczne, klasy zaczną faktycznie ze sobą współpracować, być i będziemy dostrzegać bardziej wszystkich uczniów jako część klasy.
1: Mówi nam Maria Siladi, pedagog szkolny ze Szkoły Podstawowej nr 407 na warszawskim Bemowie. Lato jeszcze nie oddaje pola, ale jesień już czai się za rogiem. Coraz chłodniej o poranku i wieczorem. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka sprawdziła, jak na te pogodowe zmiany reagują łodzianie.
4: Po drzewach patrząc, tak za dużo nie ma tych symptomów właśnie jesieni, prawda?
5: Już się żółci trochę, żółci się, jest pomarańczowo.

0: Tam dalej widziałem, gdzie wiewiórki grasują, no to już jest sporo tego. Nie, pierwsze oznaki są.
1: Ja tam czuję, że jest jeszcze lato. Już takie przejście jesienne, bo już jest chłodniej, ale jeszcze czuję lato.
2: Właśnie wiewióry nam pokazują, że już jesień się zbliża, wychodzą, zbliżają się do nas, zaczynają chcieć jedzonko.
3: Robią zapasy, tak?
2: Dokładnie tak. To właśnie najbardziej oznacza, że zima się zbliża.
3: Widać już gdzieś te nitki babiego lata unoszące się w powietrzu?
4: Już powolutku je widać, no ale też przede wszystkim widać powoli zmieniający się kolor liści, więc tu w parku ta jesień powolutku zaczyna być czuć, ale mnie to nie przeszkadza.
3: A my oczywiście czekamy na prawdziwą, złotą polską jesień z dużą dawką promieni słonecznych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
6: Żużlowa Grand Prix w Wojence z kłopotami, padający deszcz, niemożliwe rywalizacje, zawody są obecnie wstrzymane, czekamy na półfinały. W pierwszym pojechać mają Patryk Dudek i Kacper Woryna, w drugim Bartosz Zmarzlik, który powalczy m.in. z Bradym Kercem. Na bezpośredni awans do finału wywalczyli już Robert Lambert i Leon Madsen. Wracamy teraz do ekstraklasowego zwycięstwa Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Zabrzanie, przypomnę, wygrali 2-1. No to dla nas nietypowe uczucie przegrać mecz, ale uważam, że dziś absolutnie nie zasługiwaliśmy na wygraną. Rozczarowujący występ w naszym wykonaniu, mierzyliśmy się dziś z topowym rywalem, to był naprawdę ważny mecz, w którym musisz pokazać wyższy poziom. Tego dzisiaj nie zrobiliśmy. Podsumował trener kolejarza Nils Frederiksen. Teraz w naszej lidze Lubin na pierwszym planie, Zagłębie gra z GKS-em Katowice, Miedziowi prowadzą do przerwy 1-0. Emocji nie zabrakło dziś w pierwszej lidze, Ruch Chorzów zremisował 3-3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, goście wyrównali w 90 minucie, zaskakująco jednostronnie. Nie było za to w Poznaniu. Warta pokonała 3-0 Arkę Gdynia. Sporo działo się na angielskich boiskach. Faworyci z kłopotami. Liverpool zremisował bezbramkowo z Fulham. Bez goli też w meczu Tottenhamu z Evertonem. Chelsea 2-2 zremisowała z kolei z Hull City. Na zakończenie dnia w Premier League mecz mistrza. Arsenal na wyjeździe mierzy się z Sunderlandem. W poprzednim sezonie kanonierzy stracili tam punkty, remisując 2-2, a gola stracili w doliczonym czasie. W zeszłym sezonie przekonaliśmy się, jak trudne będzie to spotkanie. Panuje tam niesamowita atmosfera przy pełnych trybunach. Wspaniale jest rozgrywać takie właśnie mecze. Wiemy, jak dobrze będą przygotowani rywale, to będziemy gotowi, by spróbować okazać się lepszymi i po prostu wygrać. Tak mówił trener Arsenalu Mikel Arteta.
7: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24 i podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia w programie O tym się mówi. Po kilku miesiącach spędzonych w Polsce dziennikarz Andrzej Poczobut wrócił we wtorek na Białoruś, gdzie spotkał się m.in. z działaczami Związku Polaków w Grodnie. Dlaczego zdecydował się na powrót do kraju, w którym był więziony i prześladowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki? Czy Andrzejowi Poczobutowi może coś grozić? Oto Krzysztof Urbaniak zapytał lidera białoruskiej opozycji w Polsce Pawła Łatuszkę.
1: Łukaszenka patrzy na nas wszystkich jak na zbrodniarzy. Przecież i Światłana Cichanowska, i ja, wielu moich kolegów są uznani za terrorystów, ekstremistów. Nasze wszystkie organizacje pozarządowe są uznane za organizacje ekstremistyczne. Także jakakolwiek komunikacja z nami stwarza dodatkowe zagrożenia.
2: A co mu może grozić tam na miejscu? Czy może wchodzić w grę natychmiastowe zatrzymanie?
1: No, jak widzimy, nie. Łukaszenka moim zdaniem na ten obecny moment nie pójdzie tą drogą. Łukaszence zależy na tym, żeby kontynuować rozmowy z Amerykanami i w najbliższych dniach do Mińska ma wybiera się specjalny wysłannik prezydenta Trumpa, John Cole, który będzie negocjował możliwość uwolnienia kolejnej grupy więźniów politycznych. Moim zdaniem to jest gwarancja. Oczywiście nie stuprocentowa, tu nikt nie może dać gwarancji stuprocentowej bezpiecznego pobytu pana Andrzeja Poczobuta na Białorusi. I wiem, że oczywiście i strona polska, i polska MSZ, dyplomacja polska też rozmawiała w sprawie jego ewentualnego wyjazdu na Białoruś, bo przecież po uwolnieniu od razu otrzymał paszport w odróżnieniu od wielu deportowanych Białorusinów, więźniów politycznych i również miał zapewnienie, że będzie miał możliwość powrotu na Białoruś. Moim zdaniem Łukaszenka też chce w ten sposób dać jakiś sygnał polskim władzom. Pytanie powstaje, czy brać to na wiarę i jak na to patrzeć. Według nas oczywiście Andrzej Poczobut, człowiek mocnego charakteru, milimetr po milimetrze chce poszerzyć obszar do działania Związku Polaków na Białorusi, ale areszty, represje na Białorusi są kontynuowane. Chociażby wczoraj była informacja, że jeden obywatel Białorusi, młody człowiek, wrócił na Białoruś, pracował w Polsce jako IT-specjalista i został zatrzymany i aresztowany i grozi mu lata więzienia. I takich sytuacji mamy wielu. Nadal w więzieniach jest około 1000 więźniów politycznych. Represje nie ustają, zatrzymania nie ustają. Uznanie wszystkich organizacji za ekstremistyczne to nadal trwa. Zlikwidowano ponad 2000 organizacji pozarządowych na Białorusi i żadna z nich nie została zlegalizowana. Także to pozory. Łukaszenka chce poprzez to pokazać, że niby zmienia politykę, ale na pewno to nie jest tak.
2: Ale to właśnie dlatego Andrzej Poczobut zdecydował się na powrót na Białoruś?
1: No, jeżeli mówimy o tym, że Amerykanie planują przyjechać, ja nie wiem, czy brał on to pod rozwagą, podejmując tą decyzję, ale myślę, że te uzgodnienia podczas jego uwolnienia pracują, że wtedy reżim KGB zapewniło, że będzie miał prawo powrotu na Białoruś i otrzymał paszport. No ale jeszcze raz, on zaryzykował. To pokazuje, że on wygląda jak zwycięzca i jest zwycięzcą w tej sytuacji. Spróbuje poszerzyć możliwości do działania polskiej mniejszości na Białorusi. To jest prawda bardzo ważne, ale nadal to jest oczywiście ryzykowne.
2: No właśnie, to jest to pytanie, czy to nie jest zbyt duże ryzyko. A jakie jeszcze znaczenie ma powrót Andrzeja Poczobuta dla białoruskiej opozycji?
1: Jeszcze raz podkreślamy, że Łukaszenka nie prowadzi systemowych zmian. Nie ma uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i nie ma zaprzestania represji. Na dzień dzisiejszy to wygląda jak karuzela. Jednych wypuszcza, kolejnego dnia wsadza nowych. Na przykład w ubiegłym tygodniu obrońcy praw człowieka uznali nowych 16 osób za więźniów politycznych. Jeżeli nadal trwają represje, to wszystko to pozory. Ale oczywiście my wspieramy pana Andrzeja Poczobuta i jeszcze raz, no, to jest bohater w naszych oczach dla Białorusinów i na pewno dla Polaków.
0: Mówił Paweł Łatuszka w radiu RMF 24. A wy? Zostańcie z nami. Już za chwilę w naszym programie powiemy, czy amerykańskie wysiłki na rzecz pokoju na Ukrainie mogą przynieść efekt?
3: Tu radio RMF 24.

0: programie O tym się mówi. Wracamy do spraw międzynarodowych i do wizyty specjalnych wysłanników USA, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie. Tę wizytę Władimir Putin chciał wykorzystać, by zmienić nastawienie Donalda Trumpa do Ukrainy. Mówił na naszej antenie Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw Rosji z portalu i.pl.
1: Stanowisko Kremla absolutnie się tutaj nie zmieniło. Putin wspomniał podczas rozmów z Amerykanami, nie tylko przedstawił taki bardzo optymistyczny obraz, optymistyczny dla Rosji oczywiście obraz sytuacji na froncie, w rzeczywistości aż tak różowo dla Moskwy nie jest, ale też, i to jest kluczowe, wspomniał o tym, że pokój można osiągnąć wtedy, kiedy usunie się tak zwane pierwotne przyczyny konfliktu. A co to oznacza? No to oznacza, że Władimir Putin absolutnie wciąż nie rezygnuje z tych celów, które przedstawił na początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. I nie chodzi tutaj tylko o aneksję jakiejś części terytorium ukraińskiego, ale po prostu o zmianę władz w Kijowie na prorosyjskie i o zerwanie wszelkich jakichś bliższych relacji Ukrainy z Zachodem. Natomiast no, takim tutaj w tym momencie głównym punktem spornym, terytorialnym jest kwestia Donbasu, to znaczy takim celem minimum wydaje się Władimira Putina, zanim w ogóle mógłby rozmawiać o potencjalnym zamrożeniu konfliktu, jest zajęcie całego Donbasu. Obwód Ługański jest w całości zajęty, natomiast jeszcze około 25% terytorium obwodu donieckiego jest w rękach Ukraińców. Mógłby ktoś powiedzieć tylko 25%, natomiast to jest kluczowe 25%, to jest tak zwany pas Fortec, Druszkiwka, Konstantynówka, Kramatorsk, Słowiańsk. Ukraińcy absolutnie nie zamierzają tego Rosjanom bez walki oddawać, bo tu nie chodzi tylko o jakąś część terytorium. Chodzi o to, że przejęcie tych fortec przez Rosjan no, oznaczałoby, że nawet gdyby zamrożono konflikt, no to rosyjskie wojska no, miałyby otwartą drogę aż pod Dniepr w przypadku wznowienia wojny. Więc w tym momencie to jest taka kluczowa, sporna kwestia, gdzie obie strony nie zamierzają rezygnować, ale po drugie jeszcze raz podkreślę, nawet zajęcie całego Donbasu nie zatrzyma Władimira Putina w dążeniu do jakby usunięcia, jak on to mówi, tych pierwotnych przyczyn konfliktu. Czyli chodzi tutaj po prostu o podporządkowanie Rosji całej Ukrainy.
0: No ale mamy w tym wszystkim Stany Zjednoczone i panie Grzegorzu, czy one są w stanie nakłonić Rosję do rozmów? I pytanie, co może być tą kartą przetargową, która być może właśnie sprawi, że no jednak Rosja usiądzie do rozmów? Czy absolutnie takiej karty nie ma?
1: To znaczy, gdybyśmy rozmawiali o takim, powiedzmy, normalnym państwie, to taką kartą z pewnością byłyby surowe sankcje. I tutaj Amerykanie, przypomnę, mają taki argument, jeśli ta wizyta Witkoffa Kushnera była w pewnym sensie marchewką, to takim kijem jest ten pakiet, ta ustawa, którą jeszcze tak naprawdę forsował już nieżyjący senator Lindsey Graham, i która została, przypomnę, przegłosowana w Senacie na początku sierpnia. I to są naprawdę surowe sankcje. Fakt, że w delegacji amerykańskiej no, też był kluczowy urzędnik Departamentu Skarbu, odpowiedzialny właśnie za politykę sankcyjną Stanów Zjednoczonych, no może świadczyć o tym, że tutaj Amerykanie próbowali przekonywać Władimira Putina, że w przypadku jednak zgody na rozmowy pokojowe być może tych sankcji Stany Zjednoczone nie uchwalą. No z drugiej strony jest ta groźba. Natomiast wracając do początku mojej odpowiedzi, niestety Rosja nie jest takim normalnym państwem. Jego władze nie podchodzą do kwestii gospodarczych tak jak podchodzą władze każdego innego normalnego państwa, to znaczy nawet nałożenie tych sankcji no nie skłoni Władimira Putina jakoś bardzo szybko do zmiany decyzji w sprawie rozmów pokojowych. Rosja może jeszcze bardzo długo prowadzić wojnę, no dzięki temu, że ma wsparcie, bardzo duże wsparcie Chin.
0: Mówił na naszej antenie Grzegorz Kuczyński. A już za chwilę w radiu RMF24 powiemy o tym, jak 15-latkowie z Polski wypadli w międzynarodowym badaniu kompetencji PISA. Zostańcie z nami.
2: RMF24.

0: programie O tym się mówi. Wracamy teraz do międzynarodowej oceny umiejętności uczniów, czyli do badania PISA. Jak na tle rówieśników z Unii Europejskiej wypadli 15-latkowie z Polski? Badacze sprawdzali umiejętności matematyczne, rozumowanie w naukach przyrodniczych oraz rozumienie czytanego tekstu.
1: Jesteśmy w czołówce europejskiej w każdej z tych dziedzin. To główną dziedziną były nauki przyrodnicze, rozumowanie w naukach przyrodniczych i tutaj plasujemy się w czołówce europejskiej. Tylko trzy kraje w Europie mają lepsze wyniki, to jest Finlandia, Estonia i Wielka Brytania.
2: A one są wyraźnie lepsze od Polski, panie profesorze?
1: No tutaj rzeczywiście Estonia i Wielka Brytania się wybijają. One zawsze troszkę były lepsze też w naukach przyrodniczych, więc to jest takie utrzymanie trendu. Finlandia minimalnie nas tutaj przewyższa. Natomiast w innych dziedzinach jesteśmy jeszcze bliżej czołówki. W matematyce tylko Estonia jest od nas lepsza w czytaniu. Dochodzi jeszcze Irlandia, która też w tym czytaniu zawsze była mocna.
2: Panie profesorze, badanie PISA jest prowadzone raz na 3 lata i pokazuje, na ile jakość edukacji się poprawia albo obniża. Wyniki polskich uczniów z 25 roku nie odbiegają znacznie od wyników z roku 22. O czym to świadczy?
1: No, nam się udało zatrzymać ten negatywny trend, który był po pandemii, po likwidacji gimnazjów. Ten spadek między 2018, kiedy jeszcze ostatni był rocznik gimnazjalistów, i przed pandemią, no te wyniki były bardzo wysokie. Następnie wyniki spadły bardzo między 2018-2022. No i właśnie teraz mamy wyniki bardzo podobne do tej ostatniej rundy. I to cieszy, że utrzymaliśmy te wyniki, chociaż pewno chcielibyśmy powrotu do tych czasów, kiedy te wyniki były znacznie wyższe. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w Europie, co się dzieje w krajach OECD, gdzie te spadki są olbrzymie, no po prostu cieszymy się, że nasi 15-latkowie te wyniki utrzymali na tym poziomie.
2: A czy są obszary, panie profesorze, w których powinno nam się zapalić czerwone światło, jakieś ostrzeżenie, że trzeba coś zmienić, nad czymś pracować mocniej?
1: No zdecydowanie, po pierwsze, te wyniki poznawcze, kognitywne są dobre w porównaniu z innymi krajami, ale wciąż to jest niżej niż te kilkanaście lat temu, więc tu na pewno chcielibyśmy nadrobić i wrócić do tego poziomu sprzed tych paru lat. Z drugiej strony też widzimy na przykład stosunek uczniów do szkoły, do edukacji. No tu widzimy na przykład takie pytanie o ciekawość, czy lubisz się uczyć nowych rzeczy. No i tu nasi uczniowie wypadają dosyć słabo, bo są zdecydowanie poniżej średniej. Inne były pytania o wytrwałość. No taka bardzo ważna cecha, nie tylko w edukacji, ale w życiu codziennym. Czy jesteśmy wytrwali? Czy kończymy zadanie, które zaczęliśmy? No i tutaj też nasi uczniowie sami siebie oceniają na niskim poziomie. Jesteśmy tutaj na szarym końcu, jeżeli chodzi o kraje europejskie, ale także kraje PISA w ogóle. Więc na pewno tutaj mamy wiele do zrobienia, bo z jednej strony uczniowie mają te kompetencje, obiektywnie rzecz biorąc, mają je wysokie, natomiast no, wciąż nie wierzą w siebie i też nie widzą sensu szkoły, bo wielu z nich też mówi, że szkoła właściwie ich nie przygotowuje do życia, to jest strata czasu, no i nie mają też tych cech, które będą się przekładać później na ich dalsze sukcesy.
2: No i teraz pytanie, jak to zmienić, prawda?
1: No tutaj odpowiedzią, myśmy patrzyli na te badania, zastanawiając się, jak zmieniać polską szkołę, i te elementy są wprowadzane w reformie Kompas Jutra, czyli właśnie to podkreślenie, że ja nie tylko muszę dobrze nauczać matematyki dla nauczycieli, tak, taki przekaz, ale też muszę budować poczucie sprawczości i sensu, czyli żeby uczniom pokazywać, że ta matematyka się do czegoś przydaje, że oni potrafią z tą matematyką zrobić coś praktycznego. Tutaj w badaniu PISA są ciekawe zadania, które są takimi zadaniami życiowymi. Myśmy dzisiaj pokazali zadanie, gdzie trzeba policzyć, ile samochód spala, na ile jest opłacalny, i wybrać samochód, który na przestrzeni iluś lat da nam, będzie najbardziej korzystny ekonomicznie i też będzie miał wyższą wartość w sprzedaży. Więc takie bardzo praktyczne zadanie, które wymaga umiejętności matematycznych, no i niestety wielu uczniów sobie z tym nie radzi. Więc na pewno to chcemy zmienić w polskiej szkole, żeby była bardziej praktyczna, nastawiona na takie też budowanie pewności siebie uczniów.
0: Mówił Krzysztofowi Urbaniakowi dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych dr Maciej Jakubowski. Zostańcie z radiem RMF24, a ja przypominam, naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie w paśmie FM na 95.1 FM, to oczywiście RMF24 Wrocław oraz w systemie DAB+.
3: Radio RMF 20.

0: Godzina 22. Czas na fakty w RMF FM. Wszystkie najważniejsze informacje przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Złoty lew dla nieznanej kobiety. Duński film podbił Wenecję. Od tego zaczniemy. Potem żużlowe emocje Voyens z udziałem Bartosza Zmarzlika. Pogoda nie była dziś łaskawa podczas tej rywalizacji. Dechowanie i nagłe hamowanie pod kontrolą. Zabierzemy Was na nietypowe testy w Krakowie. Złoty lew 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji dla najlepszego filmu przypadł produkcji Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Tuhi. Osadzony w powojennej Danii dramat obyczajowy to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę wśród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym w Wenecji. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, powędrował do możliwej miłości Lee Chang-donga. To kolejna po historiach równoległych Ashgara Faradiego, część międzynarodowego cyklu inspirowanego dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, którego producentami zostali Maciej Musiał i zmarły w maju tego roku Krzysztof Piesiewicz. Więcej o zwycięskich produkcjach 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy. Pogoda pokonała żużlowców. Z powodu warunków atmosferycznych nie udało się dokończyć zawodów cyklu w Grand Prix w duńskim Voyens. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach.
2: Jestem, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Patryku. Co to oznacza dla Bartosza Zmarzlika?
2: Polak był dziś piąty po rundzie zasadniczej, a to wyniki tej części rywalizacji zostały uznane za końcowe. Wygrywa Robert Lambert i na jego konto wędruje 20 punktów do klasyfikacji całego sezonu. Brytyjczyk awansuje w niej na pierwsze miejsce. Zmarzlik traci teraz do niego jeden punkt, jest drugi, a tuż za nimi jeszcze Brady Kurtz. Więcej opowiem w faktach sportowych.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Poprawia się stan zdrowia maszynisty, który prowadził pociąg w momencie zderzenia z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Mężczyzna nadal przebywa w szpitalu, ale jak ustaliła reporterka RMF FM, w przyszłym tygodniu śledczy planują jego przesłuchanie. Przypomnijmy, w środę pociąg uderzył w ciężarówkę na przejeździe kolejowym z

0: Zginęła jedna osoba. W wieczornych faktach Magdalena Greinert. Magdo, co do tej pory ustalili śledczy?
1: Nie ma wątpliwości, że przyczyną śmierci pasażerki były obrażenia, jakich doznała podczas katastrofy. To wykazała sekcja zwłok 39-letniej kobiety. Wiadomo też, że zarówno maszynista, jak i prowadzący ciężarówkę byli trzeźwi. Podejrzewany o spowodowanie wypadku nadal jest w poważnym stanie, ma uszkodzony kręgosłup i uraz głowy. Kiedy jego stan się poprawi, zostanie przesłuchany. Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, której następstwem była śmierć jednej osoby oraz powstanie obrażeń ciała u innych pasażerów i obsługi pociągu, mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Symulator dachowania, nagłego hamowania czy wystrzału poduszki powietrznej. To wszystko mogli dziś przetestować odwiedzający miasteczko bezpiecznej jazdy w Krakowie. Instruktorzy oraz służby w ten sposób wskazywali na zagrożenia, z jakimi możemy spotkać się podczas zwykłej podróży samochodem.
2: Nikt w zasadzie nie wie dokładnie, poza tym jak prowadzić swój własny samochód, jakie zagrożenia na drodze na niego czekają. Mamy coraz lepsze drogi w Polsce, mamy coraz lepsze samochody, troszkę nawet półautonomiczne. Ale są takie podstawowe elementy, o których zawsze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, trzeba pamiętać. I my pokazujemy na symulatorach, co na nas może czekać, jak wygląda na sucho, że tak powiem, w cudzysłowie, dachowanie, jak wygląda uderzenie, jakie są przeciążenia, jak ważny jest refleks, nasze opanowanie za kierownicą, jak awaryjnie zahamować, jak ominąć przeszkodę, co jest bardzo ciężkim manewrem, co nas rozprasza za kierownicą. To nie jest nauka, jak wyjść z każdej z opresji na drodze, tylko takie uświadomienie, że jednak zagrożenia codziennie czekają.
0: Mówił naszemu reporterowi Tomasz Czopik, kierowca rajdowy i instruktor techniki jazdy. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM o 23:00. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ostatnie dziś fakty sportowe. Patryk Serwański.
4: Żużlowe zawody cyklu Grand Prix w Wojens nie zostaną dokończone. Półfinały i finał z powodu warunków atmosferycznych, padającego deszczu. Na tego nie udało się rozegrać, obowiązują więc wyniki po rundzie zasadniczej. Wygrywa Robert Lambert i obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej sezonu. Bartosz Zmarzlik traci do niego jeden punkt, trzeci Brady Kurt, dwa punkty za Zmarzlikiem. Decydująca ostatnia runda Mistrzostw Świata w Toruniu za dwa tygodnie.
5: Szalony dzień generalnie. Też te warunki bardzo szybko się zmieniały. Pole startowe gdzieś tam momentami było dobrze, momentami było źle, jak to na żużlu bywa.
4: Podsumował w Eurosporcie piąty dziś Zmarzlik. Na Mistrzostwach Europy siatkarzy pewne szybkie zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi panowie pokonali w Sofii Izrael 3-0.
6: Wygrana kolejna 3-0. Bardzo się cieszymy, że dajemy radę być skoncentrowani całe spotkanie, bo to naprawdę nie jest łatwa sztuka z takim przeciwnikiem. Oczywiście z pełnym szacunkiem do rywala, ale no, widać różnicę klas i fajnie, że na boisku to też widać.
4: Komentował Kamil Semeniuk. W naszej grupie dziś także Ukraińcy pokonali współgospodarzy turnieju Bułgarów 3-1. W Budapeszcie wielkie możliwości potwierdziła Klaudia Kazimierska. Lekkoatletka wygrała bieg na 1500 metrów rozgrywany w ramach Ultimate Championship. Polka jest rewelacją sezonu. Wygrała niedawno finałowe zawody diamentowej ligi. Poprawiła też rekord kraju.
7: Na pewno w tym roku odblokowałam się jeszcze bardziej mentalnie i wbrew pozorom fizycznie też, ale chyba w ciągu całego tego sezonu dorastałam do tych zwycięstw.
4: Podkreśliła Kazimierska. W Ekstraklasie ostatnie minuty meczu Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice. To już jest doliczony czas gry. Zagłębie prowadzi teraz 2-0. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina za kilka minut rozpoczną bój o wielkoszlemowy tytuł. Nowy Jork, finał US Open. Sabalenka z szansą na piąty triumf w wielkim szlemie. Rybakina na trzeci. Jedno jest pewne. Bez względu na wynik tego meczu, Rybakina zostanie po tym turnieju numerem 1 rankingu WTA.
8: Radio RMF 24.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Porwać bestie w RMF FM.
1: Imię i nazwisko:
2: Aaron Key.
1: Miejsce i okres działalności:
2: East Harlem, Manhattan, Nowy Jork, lata 90.
1: Liczba ofiar:
2: co najmniej 3.
1: Skazany na
2: trzykrotne dożywocie i 400 lat więzienia.
3: Drużyna 1 gotowa?
4: Tak.
3: Drużyna 2?
4: Tak.
3: Wchodzimy! Policja! Na siebie!
5: 19 stycznia 1999 roku w hotelu w Miami dwa oddziały SWAT dokonały szturmu na pokój, w którym znajdował się podejrzany o szereg zbrodni mężczyzna. Jaka była geneza tych wydarzeń? Otóż sięgała ona w czasie aż do 24 stycznia 1991. Wtedy to na deptaku przy nowojorskiej East River przechodzeń odkrył zwłoki młodej dziewczyny. Policjanci przybyli na miejsce, wkrótce ustalili, że ciało należy do 13-letniej Pauli Ilery, mieszkającej w bloku w East Harlem. Jak zeznała jej matka, ostatni kontakt z córką miała kilka godzin przed odnalezieniem ciała, gdy ta zadzwoniła domofonem, by dostać się do mieszkania. Weszła do windy i to był ostatni moment, gdy była widziana żywa. Sekcja zwłok wykazała, że została brutalnie zgwałcona. Następnie była duszona i otrzymała kilka uderzeń nożem w okolice serca. Zbrodnia najpewniej zostałaby nagłośniona w mediach, jednak wówczas w Nowym Jorku trwała wojna z narkotykami. Codziennie dochodziło do co najmniej kilku morderstw, a te popełniane na imigrantach nieszczególnie kogoś obchodziły.
6: Co tam mamy, Ricky?
7: Jakaś 13-letnia Kolumbijka. Zamordowana. Prawdopodobnie też zgwałcona. Piszemy?
6: Jedna z wielu. Gdybyśmy mieli pisać o każdym trupie w Harlemie, musiałbym codziennie pół strony na to dawać.
5: Policja także nie odczuwała presji opinii publicznej ani mediów, więc tego typu sprawy po zebraniu i zabezpieczeniu śladów trafiały na koniec listy priorytetów Wydziału Zabójstw, co stało się również udziałem przypadku Pauli Ilery. Pierwsza połowa lat 90. w East Harlem obfitowała w podobne, pozornie niezwiązane ze sobą sprawy gwałtów lub gwałtów zakończonych morderstwem. Ofiarami padały głównie młode dziewczęta o latynoskiej urodzie lub afroamerykanki. Jedną z tego typu spraw była napaść na 15-letnią dziewczynę, która wydarzyła się w 1994 roku. Agresor zaszedł ją od tyłu, sterroryzował nożem i w ustronnym miejscu brutalnie zgwałcił.
8: Masz szczęście, że mogłaś się kochać z takim przystojniakiem jak ja.
5: Nie mogła tego stwierdzić, ponieważ zawiązał jej na oczach opaskę. Brak możliwości identyfikacji sprawcy prawdopodobnie ocalił jej życie. Kolejna analogiczna sprawa wyszła na jaw, gdy we wrześniu 1997 roku strażacy wezwani do pożaru na dachu budynku w tej samej okolicy znaleźli w pogorzelisku zwłoki młodej kobiety. Policja ustaliła tożsamość ofiary na podstawie wisiorka zidentyfikowanego przez matkę dziewczyny. Była to 19-letnia Jonalis Castro, imigrantka z Dominikany, studentka i matka małej córeczki. Sekcja zwłok wykazała, że została zgwałcona, pobita pałką i uduszona.
9: Ten gwałt i morderstwo, coś mi to przypomina.
10: Daj spokój, to jest East Harlem. Przecież tutaj to nic nowego.
5: Notoryczne bagatelizowanie tego typu spraw przez policję prawdopodobnie rozzuchwaliło sprawcę. Już 7 miesięcy później w tej samej okolicy ofiarą gwałciciela padła 13-letnia dziewczynka. Udało jej się przeżyć i zeznała, że podczas brutalnego gwałtu usłyszała od napastnika:
11: cicho, przyjmij moją miłość jak kobieta.
5: Bestia nabierała apetytu i rozpędu. Dwa miesiące później na klatce schodowej bloku mieszkalnego znaleziono ciało przykryte koszulą. Była to 18-letnia Rashida Washington, która, jak się później okazało, mieszkała w tym samym budynku, co zamordowana kilka lat wcześniej Paula Illera. Ją również napastnik zgwałcił, a potem udusił. To nie był koniec makabrycznej serii. Jesienią tego samego roku w okolicy ofiarą napaści seksualnych padły dwie kolejne nastolatki. Obydwie przeżyły prawdopodobnie dlatego, że nie udało im się zobaczyć napastnika. Jedna z nich zeznała, że kazał jej się zachowywać w trakcie gwałtu, jak gdyby była w nim zakochana. Agresja mężczyzny i bierność policji wywołała wzburzenie społeczności East Harlem, która nie wierzyła w zbieg okoliczności. Ludzie zdawali sobie sprawę, że wśród nich grasuje seryjny gwałciciel i morderca, a opieszałość organów ścigania wynika z kwestii rasowych i miejsca zamieszkania.
12: Żądamy sprawiedliwości! Chrońcie nasze dzieci!
4: dzieci!
12: Jesteśmy gorsi, bo nie jesteśmy biali?
5: Głosy oburzenia, tak samo jak gwałty i mordy, pozostawały bez większego echa w mediach, które do społeczności imigranckich, Afroamerykanów i East Harlem jako takiego podchodziły podobnie jak policja, z minimalnym zaangażowaniem. Sprawy jednak powoli nabierały rozpędu. Początek lat 90. to czas, kiedy badania DNA zaczynały znajdować szersze zastosowanie w kryminalistyce. Dlatego w 1998 roku policja porównała próbki zebrane z ciał ofiar i dzięki nowej technologii potwierdziła, że na trzech z nich ślady wskazują na jednego sprawcę.
9: A jednak w East Harlem mamy seryjnego.
10: Niestety.
5: Do rozwiązania sprawy powołano specjalny zespół śledczych. Specjalny, acz niewielki. Jedną z pierwszych czynności było ponowne przeanalizowanie zeznań dziewczyn, które przeżyły napaść, i na tej podstawie sporządzenie portretu pamięciowego sprawcy. Został on rozwieszony na ulicach dzielnicy i szybko przyniósł pierwsze efekty.
10: Widziałem, jak ten facet wsiadał do windy z Paulą Ilerą tego dnia, kiedy zginęła. Nazywa się Aaron Warford.
5: Jak się okazuje, mieszkał w tym samym bloku co Paula i był wówczas przesłuchiwany przez policję. Zeznał, że wysiadł na 19 piętrze, a ona pojechała dalej. Śledczy zaczęli zagłębiać się w akta kolejnych spraw. W jednej z nich wypłynęło to samo nietypowe imię, lecz pod innym nazwiskiem.
9: Zobacz, tu jest, przy sprawie tej Castro. Aaron Key. Jest w Billingach. Rozmawiali ze sobą.
10: Aaron. Nietypowe imię. Był przesłuchiwany i zeznał, że to jego dziewczyna z nią rozmawiała z jego telefonu. Podobno się znały.
9: Coś mi tu śmierdzi. Coraz mocniej.
5: Śledczy zaczęli drążyć trop imienia i dwóch nazwisk. Szybko dotarli do sedna. Otóż był to ten sam mężczyzna, tylko w przypadku nazwiska Warford posłużył się nazwiskiem ojca, a w przypadku Key nazwiskiem matki. To on jako ostatni widział jedną z ofiar. To on rozmawiał przez telefon z kolejną. Mając trop, zespół śledczy nabrał wiatru w żagle. Podejrzany Aaron Key urodził się 18 września 1973 roku. Był według ludzi, którzy go znali, przystojnym, dbającym o siebie, inteligentnym i wygadanym facetem. Niektórzy jednak wskazywali, że przejawiał pewne dziwne zachowania, skłonności podglądacza.
10: Pamiętam, że kiedyś przyłapano go, jak chodził po ulicy z małą kamerą i starał się sięgać obiektywem pod spódnicę dziewczyn.
5: Badanie akt kolejnych spraw z lat 90. trwało. W jednej z nich sprawca zostawił na miejscu napaści bluzę, w kieszeni której znajdował się rachunek za pralnię. Pralnię, która znajdowała się w pobliżu domu Aarona. Pralnię, której stałą klientką była jego matka. Pętla podejrzeń powoli się zaciskała.
9: Wierzysz, że to zbieg okoliczności?
10: Nie, no coś ty.
5: Key został celem numer jeden śledczych, a ich priorytetem stało się uzyskanie próbki jego DNA. Na przełomie wieków nie było to jednak łatwe i nie chodzi o techniczne aspekty, lecz o prawną możliwość pobrania jej od podejrzanego. Trzeba było zastosować fortel. Stąd policja podjęła obserwację, czekając na pozostawioną w knajpie szklankę, wyplutą gumę lub inny materiał, na którym znajdą się próbki jego śliny. To podejście zawiodło. Okazja pojawiła się, gdy Aaron został aresztowany za kradzież twardego dysku.
4: Muszę pobrać od pana próbkę śliny do rutynowego badania na gruźlicę. Ma pan coś przeciwko?
10: Tak się składa, że tak.
5: Key przeczuwał, że policja ma na niego coś więcej niż podejrzenie kradzieży i stał się ostrożny. Przed badaniem przeczytał dokładnie dokumenty, jakie dostał do podpisu i odmówił pobrania próbki, powołując się na bycie świadkiem Jehowy i fakt, że religia zabrania mu ich udostępnienia. W areszcie również dbał o to, żeby nie pozyskali ich podstępem, niszcząc po posiłku papierowe kubki, z których pił. Któregoś dnia jednak popełnił błąd, myląc swój kubek z kubkiem współwięźnia. Policja zyskała materiał porównawczy.
4: Są już wyniki. Bingo!
5: Nim do tego doszło, Aaron został zwolniony z aresztu i wyjechał do swojej dziewczyny na Brooklyn, gdzie wsiedli razem w autobus jadący na Florydę. W międzyczasie policja przekazała do mediów informacje o poszukiwanym seryjnym mordercy i gwałcicielu. Długo nie czekali na odzew. Do śledczych zadzwoniła inna dziewczyna Aarona, informując, że para ukrywa się w hotelu w Miami. Dyskretna obserwacja obiektu potwierdziła ten fakt i na miejsce wezwano oddział SWAT.
13: Policja! Na ziemię! Aaron Key?
10: Tak.
9: Jesteś aresztowany.
5: Ekstradycja z Florydy do Nowego Jorku potrwała aż 4 miesiące. Tam Key stanął przed sądem oskarżony o 22 przestępstwa, w tym gwałty i 3 morderstwa. Pauli Hilera, Johna Lis Castro i Rashidy Washington. Key wystąpił o bycie jednym ze świadków obrony, co było dość absurdalne, jak całe zresztą jego zachowanie podczas procesu. Był niepoważny, kipiał emocjami, od śmiechu, przez łzy, po groźby i tezy wyssane z palca. Siła dowodów zebranych przeciwko niemu i zeznania ponad 130 świadków nie pozostawiało jednak złudzeń co do jego winy. Cały proces toczył się w atmosferze oburzenia rodzin ofiar i ich otoczenia, oskarżającego policję i media o bezczynność w obliczu zbrodni popełnianych w East Harlem. W styczniu 2001 roku sprawiedliwości stało się zadość.
14: Aaronie Key, ława przysięgłych, wydała wyrok. Winny. Za 3 morderstwa sąd wymierza karę potrójnego dożywotniego więzienia bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Za 4 udowodnione gwałty kolejne 400 lat więzienia.
15: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: jeszcze więcej informacji.
1: Ogłoszenie RMF24.
2: We want stars. We want smart people.
3: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
4: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z mapą, skąd u prezydenta chęć do zmiany ustalonych geograficznych nazw?
3: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
5: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: Punktualnie o godzinie 23 czas na fakty w RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam. Rosjanie wystrzelili od rana około 500 dronów na ukraińskie terytorium, poinformował o tym Wołodymyr Zełenski. Poseł partii Razem, Maciej Konieczny, podkreślił na antenie RMF FM, że polskie państwo powinno szkolić obywateli i wzmacniać obronę cywilną w przypadku realnego zagrożenia. W faktach także podsumowanie dzisiejszych spotkań Ekstraklasy. Rosja przez cały dzień atakuje z powietrza cele na Ukrainie, poinformował Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy od rana Rosjanie wystrzelili około 500 dronów w atakach na 10 ukraińskich regionów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Poważne zniszczenia są m.in. w Odessie i Kijowie. W samej Odessie uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych. Rannych jest co najmniej 35 osób, w tym 5-miesięczne niemowlę. Zełenski podkreśla, że Rosjanie uderzają także w obiekty cywilne i zagraniczne firmy, m.in. polską fabrykę Cersanit. Premier Donald Tusk straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeśli zagrożenie jest realne i bliskie, to państwo polskie powinno być bardziej aktywne chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi obrony cywilnej. Tak przekonywał w RMF FM Maciej Konieczny, poseł partii Razem.
2: Jak się zachować w wypadku kryzysu? Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
1: Do tego tematu odniósł się także europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
3: Rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
4: No to jak mamy się szykować? Tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina.
3: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani.
1: Cały program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca z udziałem Macieja Koniecznego z partii Razem i Michała Szczerby z KO jest na rmf24.pl. My wrócimy do niego również w nocnych faktach RMF FM. Musimy bardzo poważnie zastanowić się nad zmianami w module gaśniczym GFFFFV. To zespół przeznaczony do zwalczania wielkopowierzchniowych pożarów lasów z ziemi przy użyciu pojazdów. Takie wnioski napływają po zakończonej w Poznaniu konferencji White Fires. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat, o jakie zmiany chodzi?
5: Mamy samochody, które sprawdzają się w warunkach polskich, ale jeśli ten moduł ma być wysyłany na południe lub zachód Europy, to musimy go dostosować do warunków, które panują w tych regionach, mówi starszy brygadier Michał Langner z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
6: My musimy być bardziej mobilni, też być w stanie prowadzić te działania w sposób ciągły. Na pewno przemodelujemy sobie pojazdy, które tam zabieramy. Zmniejszymy liczbę ludzi. W przyszłym roku też będziemy chcieli zrobić szkolenia takie specjalistyczne z obsługi tych pojazdów.
5: Komenda Główna podkreśla, że w dobrą stronę rozwija się moduł GFFF, czyli piesze zespoły.

0: Były do walki z pożarami lasów, które w sierpniu stacjonowały w Hiszpanii.
1: To także są fakty.
2: Proces zanikania języków na świecie coraz częściej porównuje się do utraty bioróżnorodności. Jak mówi RMF FM profesor Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Maxa Plancka w Lipsku, dla skutecznej ochrony języków mniejszości kluczowe jest wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności, ale też uznanie ich praw przez państwo.
3: To nie zawsze jest tak, że młodzi ludzie nagle uznają, że widzą się ścieżkę sukcesu zawodowego czy ścieżkę edukacyjną, którą stwarzają im zazwyczaj warunki zewnętrzne, takie jak właśnie państwa narodowe czy system opresji związany z państwem kolonialnym, postkolonialnym, ale czasami są to również decyzje starszych pokoleń, które doświadczyły tak silnej dyskryminacji, prześladowań, że chcą oszczędzić cierpienia swoim dzieciom i nawet jeśli dobrze nie posługują się językiem dominującym, postanawiają wychować w nim swoje dzieci.
2: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Justyną Olko o tym, jak globalizacja, urbanizacja i homogenizacja kulturowa przyczyniają się do zaniku języków, a także o tym, jak można temu przeciwdziałać, mamy na rmf24.pl. A na koniec tego wydania jeszcze sport. Zakończyło się ostatnio zaplanowane na dzisiaj spotkanie 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zagłębie Lubin pokonało 2-1 GKS Katowice. Przypomnijmy, we wcześniejszych dzisiejszych spotkaniach Korona Kielce wygrała ze Śląskiem Wrocław, a Górnik Zabrze z Lechem Poznań. To wszystko na teraz. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o północy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24.

0: Północ na zegarach, czas na fakty RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: O północy utrudnienia na A4 w Podkarpackiem. Kierowcy, jeżeli jedziecie tą drogą w kierunku Rzeszowa, dajcie głośniej. 76 osób to liczba ofiar pożaru na promie na zachodzie Filipin, do którego doszło w tym tygodniu. A zaczynamy od ustaleń dziennikarza RMF FM w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Sejm odłożył pracę nad ustawą Lex Szarlatan oraz kontrpropozycją prezydenta. Dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. Przepisy mające zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycyną nie trafią pod obrady w najbliższych tygodniach. Czego zatem możemy się spodziewać? To wyjaśni nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
2: Na razie do szerokich i dokładnych konsultacji trafią dwie ustawy. Pierwsza rządowa, której w sierpniu nie podpisał prezydent, miała ona umożliwić rzecznikowi praw pacjenta nakładanie kar na pseudomedyków w wysokości nawet do 1 000 000 zł. Karol Nawrocki zaproponował wtedy nowelizację kodeksu karnego i wprowadzenie nowego przestępstwa, określanego jako nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to w przypadku śmierci pacjenta mogłoby grozić nawet 15 lat więzienia. Zanim parlament zajmie się tymi ustawami, obie mają być dokładnie omówione, a to może potrwać, jak ustaliłem, nawet kilkanaście tygodni. O ponadpolityczną zgodę w tej sprawie apelują cały czas do parlamentarzystów medycy i tłumaczą, że cel tych zmian to lepsza ochrona polskich pacjentów.
3: Fakty z każdego miejsca na świecie.
1: Do 76 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru na promie u wybrzeży prowincji Palawan na zachodzie Filipin. Wczoraj ekipy ratunkowe odnalazły ciała kolejnych 41 ofiar. Do pożaru, przypomnijmy, doszło w nocy ze środy na czwartek. Prom płynął wtedy ze stolicy Filipin Manili do kurortu Koron. Al-Kaida, korzystając z powrotu talibów do władzy w Afganistanie, otworzyła w tym kraju co najmniej 8 obozów treningowych w ciągu 3 ostatnich lat, pisze dziennik Washington Post, powołując się na źródła w wywiadzie i raport ONZ. Swoje obozy tworzą też inne grupy, w tym rywalizujące z Al-Kaidą islamistyczne bazy istnieją w co najmniej 14 z 34 afgańskich prowincji. Zdaniem ekspertów do spraw walki z terroryzmem, obecnie grupy szkolące się w Afganistanie wydają się bardziej skoncentrowane na konfliktach regionalnych niż na organizowaniu złożonych spisków wymierzonych w państwa zachodu. Teraz w faktach ostrzegamy kierowców na A4 w Podkarpackiem. Na odcinku między węzłami Tarnów Centrum i Dębica Zachód na wysokości miejscowości Wola Wielka osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest teraz prawy pas w kierunku Rzeszowa. Jedźcie ostrożnie. Rodziny z małymi dziećmi, seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami będą mogli łatwiej i wygodniej zwiedzać Szczecin. W ramach projektu Turystyka Dostępna w hotelach i centrach informacji turystycznej w Szczecinie pojawią się specjalne arkusze z piktogramami, które pomogą wyrazić swoje potrzeby w sytuacjach, gdy komunikacja werbalna jest utrudniona.
4: Ma kilkanaście piktogramów i pokazując nasze potrzeby, z drugiej strony je dorysowując, możemy się porozumieć nie tylko z osobami głuchymi, niedosłyszącymi, ale również z osobami, które nie znają naszego języka. Również z obcokrajowcami.
1: Mówi Olga Łozińska, koordynatorka tego projektu. Miasto proponuje też specjalne trasy zwiedzania Szczecina dostosowane do osób z różnymi potrzebami. Pod uwagę były brane takie kwestie jak dostęp do toalet czy przeszkody. Szczecin jest coraz chętniej odwiedzany przez turystów, nie tylko w drodze nad morze. W zeszłym roku na co najmniej jedną noc zatrzymało się tam ponad 1 300 000 osób. Wojskowa Akademia Muzyczna wróciła do Łodzi po 25 latach przerwy. To jedyna w Polsce wojskowa uczelnia medyczna. Podczas uroczystości ślubowanie złożyło i na oficerów promowano 112

0: żołnierzy wam.
1: Jak już jest ten stopień oficerski, to tatusiowie co czują?
2: Duma rozpiera na pewno tak bardzo, że ciężko ubrać jakiekolwiek słowa.
3: Łzy, krew i pot, no ale ogromne wzruszenie. To przede wszystkim i szczęście.
4: Myślę, że wszyscy jak tutaj stoimy, podołamy naszemu zadaniu.
0: Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z dumnymi rodzicami i samymi nowymi oficerami. Pierwszym kierunkiem reaktywowanej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi jest ratownictwo medyczne, które dysponuje 50 miejscami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.

0: Służby Ochrony Państwa. Mobilny system rozpozna tablicę i pomoże chronić najważniejsze osoby w państwie. Ponadto w menu faktów podsumowanie wakacji w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Radosław Sikorski uważa, że Ukraina powinna kontynuować ataki na rosyjskie rafinerie. Szef polskiej dyplomacji mówił w Kijowie, że wojna może zakończyć się nie tylko przy stole negocjacyjnym, ale także wtedy, gdy Władimirowi Putinowi zabraknie środków na jej prowadzenie. Sikorski ocenił, że rosyjski przywódca ograniczył swoje ambicje, ale wciąż nie zrobił tego wystarczająco. Podkreślił też, że Europa musi przekonać Putina, iż jest gotowa do walki i ma środki, by nałożyć na Rosję koszty nie do przyjęcia. W Kijowie minister mówił również o polsko-ukraińskich sporach historycznych. Krytycznie ocenił nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia UPA, przypominając o zbrodniach dokonanych przez tę organizację. Jednocześnie podkreślił, że pojednanie Polski i Ukrainy jest możliwe. Mobilny system do rozpoznawania i analizy samochodowych tablic rejestracyjnych zamierza kupić Służba Ochrony Państwa. Będzie wspomagał funkcjonariuszy w wykrywaniu zagrożeń dla ochranianych przez nich VIP-ów poruszających się w kolumnach. O szczegółach Krzysztof Zasada.
1: System składa się z kamer oraz urządzeń elektronicznych. Mają być montowane w samochodzie zabezpieczenia. Kamery będą filmować tablice rejestracyjne pojazdów poruszających się w pobliżu limuzyny z VIP-em, a komputery mają analizować te dane. Chodzi o sprawdzenie, czy samochód o danym numerze rejestracyjnym pojawiał się już w pobliżu VIP-a, czy znajduje się na czarnej liście stworzonej przez SOP, a także czy jakiś pojazd zachowuje się w sposób, który powinien budzić zaniepokojenie. System elektroniczny ma mieć możliwość wysyłania funkcjonariuszom ostrzeżeń, że na przykład są śledzeni. W alercie ma być liczba wykryć podejrzanego samochodu, data, kiedy został zarejestrowany, poprzednie lokalizacje, a także zdjęcia związane z wykryciem tego pojazdu w przeszłości.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Strażacy muszą być dzisiaj dostosowani do wszystkich rodzajów działań ratowniczych. Potrzeba typowania i formowania specjalistycznych grup, które mogą skupiać się na konkretnych zagrożeniach. Tak ocenia starszy brygadier Tomasz Grelak, zastępca komendanta wojewódzkiego Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dobrym przykładem takich rozwiązań ma być moduł GFFF, który w sierpniu brał udział w zwalczaniu pożarów lasów w Hiszpanii.
3: Musimy być przygotowani do ratownictwa medycznego, chemicznego, wysokościowego, działań poszukiwawczo-ratowniczych. Pożary możemy podzielić na pożary strukturalne, mówię tutaj o pożarach budynków mieszkalnych, ale mamy też przemysł, mamy pożary na terenach niezurbanizowanych. Katalog zdarzeń i możliwych dyspozycji i naszych aktywności jest tak szeroki, my czasami musimy wprowadzać pewną specjalizację. Ten poziom podstawowy jest bardzo ważny, żeby jak najszybciej dotrzeć do obywatela i wykonać podstawowe czynności, ale potem, żeby usunąć całkowicie zagrożenie bądź poradzić sobie z nim w taki dość efektywny sposób, to już potrzebna jest pewna specjalizacja i szukamy i typujemy pewne grupy.
0: Tak mówił nam starszy brygadier Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na zegarach 3 minuty po pierwszej. Bieszczadzki Park Narodowy podsumował wakacje. A co wynika ze statystyk?
4: O niemal 15% mniej turystów weszło do Bieszczadzkiego Parku Narodowego w lipcu, mniej w porównaniu z lipcem zeszłego roku. Sierpień był pod tym względem słabszy od zeszłorocznego o niespełna 13%. Mniej turystów to mniej pieniędzy w kasie parku, który musi zarobić na utrzymanie szlaków, w tym tak zwanych schodów na Tarnicę. Najbardziej oblegany szczyt, na który weszło tego lata ponad 87 tysięcy turystów. Zapewne niebawem pojawią się kolejni, bo przed nami jesień i piękne kolory drzew. A żeby sprawdzić, czy już jest złoto, wystarczy zerkać na obraz z kamer na stronie parku.
0: Te informacje zebrał nasz reporter Dominik Smaga. W faktach teraz czas na rozmowę, a w niej pytanie, czy Polska jest bezpieczna? Między innymi o tym Krzysztof Ziemiec rozmawiał ze swoimi gośćmi w programie Sprawdzam. Byli nimi Maciej Konieczny, poseł partii Razem oraz Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
5: Premier, który otrzymał specjalny raport CIA, od paru dni zresztą mówi o poważnych zagrożeniach dla Polski i wschodniej flanki NATO. Jak pan myśli, czy w tej sytuacji może my wszyscy Polacy powinniśmy wiedzieć, co w tym raporcie się znajduje, tak żeby się ewentualnie przygotować, albo przynajmniej posłowie czy prezydent powinien tego wiedzieć?
6: Myślę, że od paru miesięcy premier Tusk wychodzi i mówi, że sytuacja jest bardzo poważna, że jest realne zagrożenie i często wypowiada się mało precyzyjnie. W związku z czym można domyślać się, że tym zagrożeniem może być wszystko od lokalnych aktów sabotażu po pełnoskalową agresję czy napaść Rosji na któryś z krajów NATO, niekoniecznie na Polskę, być może na kraje bałtyckie. I to generuje takie ogólną atmosferę zagrożenia, która, jak rozumiem, dla władzy może być korzystna, jeżeli chodzi o mobilizację
5: czyli
6: emocji.
5: Czyli premier straszy?
6: No premier straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeżeli faktycznie to zagrożenie jest tak realne i tak bliskie, zagrożenie na dużą skalę, to wydawałoby się, że państwo polskie powinno być bardziej aktywne, chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi, w kwestii obrony cywilnej, w kwestii osobistego bezpieczeństwa i jak się zachować w wypadku.

0: Kryzysu. Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
1: Powinno jakieś specjalne posiedzenie Sejmu zostać zwołane, takie może zamknięte, ale jednak dla was, przynajmniej już taka informacja polityków była czytelna.
0: Mam doświadczenie takie z zamkniętymi posiedzeniami zwoływanymi w tym i także za poprzedniej władzy, że one służą raczej temu, że jak się nie ma nic do powiedzenia, to się robi zamknięte posiedzenie, wtedy jest, można stworzyć atmosferę, że coś tam super ważnego padło. Ale nie pamiętam takiego posiedzenia, na którym być może przed wybuchem wojny w Ukrainie faktycznie to wtedy były te informacje były istotne i faktycznie się potwierdziły. Ale było też wiele takich posiedzeń, które służyły właśnie ukryciu tego, że chcemy zrobić atmosferę zagrożenia, ale nie mamy konkretów.
1: To wszystko jest ściema, za przeproszeniem, no bo wczoraj prezydent też, właściwie jego człowiek, szef kancelarii, apelował, żeby prezydent też taką wiedzę dostał. Chyba odzewu nie ma, więc na razie pewnie nie dostał. No to może premier i jego ministrowie gdzieś tam straszą po to, żeby efekt takiej tak zwanej flagi wywołać. Jak jest strach, to wtedy ludzie wokół rządu się
0: skupiają. Ja bardzo bym chciał, żeby to wszystko była ściema, ale te też wydaje się, że to zagrożenie wobec słabnącej Rosji tak naprawdę, która jest coraz bardziej zdesperowana i chce mieć taki trochę last shot, ostatnią szansę na zaatakowanie, sprowokowanie, przetestowanie Zachodu po to, żeby jakoś na własnych warunkach móc tą wojnę zakończyć. Wydaje się być realna, także to jest potwierdzane nie tylko przez polskie, ale też amerykańskie służby, media, które donoszą, więc jakieś zagrożenie jest. Chodzi tylko o to, że premier wypowiada się o tym na tyle nieprecyzyjnie, że można dopowiedzieć sobie wszystko, więc ludzie słysząc coś takiego mogą się bać, że zaraz rosyjskie czołgi wjadą do Polski i stąd też wydaje się, że bardziej konkretny język, bardziej konkretne definiowanie zagrożeń byłoby bardziej na miejscu.
1: Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Rozmawialiśmy o tym, że premier mówił i minister Siemoniak również o takim jakimś bardzo dużym zagrożeniu w najbliższym czasie ze strony chyba Rosji, tak? Dla wschodniej flanki NATO i Polski. I tutaj pytałem, czy my Polacy może powinniśmy taką wiedzę od premiera dostać wszyscy, albo przynajmniej wy posłowie na jakimś zamkniętym posiedzeniu. No i prezydent też wczoraj jego ludzie apelowali, żeby coś prezydent wiedział. Chyba na razie nic.
2: Po pierwsze, pan premier dostał raport od szefa CIA po wizycie pana ministra Siemoniaka w Waszyngtonie, więc ma świeże informacje. Oczywiście i w Parlamencie Europejskim, w którym pracuję, takie informacje otrzymujemy oczywiście w trybie niejawnym i o nich, tak powiem, szczególnie szczegółowo nie możemy mówić, ale rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
1: No to jak mamy się szykować, tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina?
2: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani. To nie są tylko fundusze SAFE, 150 miliardów 150 miliardów złotych, naprawdę 180 miliardów.
1: No wczoraj premier też się chwalił, tak, Niedźwiedzie między innymi. My Polacy, nie wiem, jakby coś złego się stało, powinniśmy wiedzieć, jak się nawet zachować. Wczoraj Mateusz Morawiecki, czyli były premier, apelował i mówił tak, siły polityczne muszą wiedzieć, jaki jest poziom gotowości wojska i służb, czy wzmocniono ochronę granic, czy państwo jest przygotowane na prowokacje, sabotaż, cyberataki.
2: To pan Morawiecki był premierem 8 lat, nie wiedział, jak się przygotować na ataki, jak się przygotować na sabotaż. To jest oczywiste. Widzimy za informacje i znamy te przypadki, które dzieją się w Polsce. W Skarżysku Kamiennej, w fabryce komponentów dronowych, WB Group i tak dalej. Mamy pełną sytuację i mamy pełny ogląd sytuacji i NATO z nami we wszystkich działaniach współpracuje. Co więcej, pracujemy nad nową perspektywą finansową po 2028. Mamy nowy Europejski Fundusz Konkurencyjności, 131 miliardów euro. Mamy instrument łączący Europę 18 miliardów na mobilność wojskową. Trwają w tej chwili regulacje w Parlamencie Europejskim. Jedną z nich prowadzę na temat mobilności wojskowej, które zamierzają wejść w przyszłym roku i wejdą w przyszłym roku i dotyczą tego, żeby transport, przemieszczanie się wojska, sprzętu było maksymalnie
1: natychmiastowe. Tak. No to jeszcze jedno pytanie, bo tutaj jak pana jeszcze nie było, mówiliśmy o tym, że być może specjalne posiedzenie Sejmu, takie przynajmniej zamknięte, ale dla was informacja
2: Jakbym był Karolem Nawrockim, to bym zaczął od Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to dobry format, sprawdzony podczas poprzednich prezydentur przekazywania informacji szefom partii.
1: Na razie jego
2: przewodniczących
1: mówi, że nie ma informacji prezydent i dlatego nawet nie wie, czy powinien
2: zwołać. Który minister mówi?
1: Boguski. Że czeka
2: pan minister Boguski wielu rzeczy, panie redaktorze, nie ma. Jest po prostu symbolem bezradności, a w tej chwili zakłopotania dla swojego środowiska politycznego, forsując lobbystyczną ustawę, która była przygotowana w pałacu prezydenckim, a później zonda poprawki, za które osobiście odpowiadam.
1: No to kończymy ten, znaczy inaczej, zawieszamy ten temat, wrócimy w internecie. Jeszcze zapytam w tej części dużej radiowej o to, co może się dziać wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo szef BBN-u wczoraj napisał, że w związku z informacjami na razie medialnymi o możliwych działaniach formacji poległych MSW wobec Trybunału, skierowałem do MSW pismo z żądaniem ich niezwłocznego potwierdzenia lub zaprzeczenia, jeżeli takie działania są planowane. Prezydent oczekuje przedstawienia ich podstaw prawnych oraz faktycznego uzasadnienia. Zapytam, jakie są plany władzy wobec Trybunału Konstytucyjnego, czy może dojść jakiegoś, nie wiem, siłowego wejścia, bo niektórzy politycy tak mówią. Opozycji.
2: No, to nie jest chyba oczekiwanie władzy, tylko oczekiwanie obywateli. No, od 10 lat Trybunał jest niszczony i jest źródłem problemów i przykładem jaskrawych patologii, a nie służy obywatelom jako rozstrzygający w kwestiach zgodności ustaw z konstytucją, czy rozpatrujący skargi konstytucyjne, więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, każda kadencja ma prawo wybrać swoich sędziów. Ta kadencja również wybrała odpowiednią ilość na wakujące stanowiska. Niedługo zaczyna się również kadencja pana sędziego doktora Macieja Werka i widzę te fikołki, które wykonuje Bogucki i jego ludzie w kancelarii. Wybór i czwórki dotychczas, od której nie przyjął prezydent ślubowania, jak i pana doktora Macieja Berka, był prawidłowy.
1: To jeszcze 20 sekund prezydent zostało, nie
0: ma, prezydent, ja mam chętnie się wypowiedzieć, bo mam wrażenie, tak, że
2: prezydent nie ma żadnej roli w tym procesie.
0: Ludzie oczekiwali uniezależnienia od politycznienia wymiaru sprawiedliwości. Wybór prawej ręki Donalda Tuska, doktora Berka do Trybunału Konstytucyjnego jest oczywistą hipokryzją, którą ludzie widzą, tak, że to jest pewien poziom cynizmu politycznego, na którym zawsze wygrają najbardziej szemrane typy. Obiecano, że nie będzie ręcznego sterowania Trybunałem. Premier Donald Tusk dumnie stwierdza, że jego prawa ręka zostanie wysłana, żeby czynić jego wolę w Trybunale Konstytucyjnym. Jest to oczywista hipokryzja i złamanie tych obietnic, o które ludzie walczyli.
3: Usłyszał Krzysztof Ziemiec od swoich gości Macieja Koniecznego z Partii Razem oraz Michała Szczerby z Koalicji Obywatelskiej. Całego programu sprawdzam. Już teraz możecie posłuchać w sieci. Mamy go na rmf24.pl. Wrócimy do niego również w Faktach o drugiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.